0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Groźnie wyglądające zdarzenie z udziałem nastolatka jadącego hulajnogą elektryczną miało miejsce kilka dni temu.

0: Wejherowie nastolatek przeleciał nad maską auta. Mimo dramatycznego przebiegu sytuacji nie odniósł poważnych obrażeń. Jak podkreśla policja, ogromne znaczenie miał tutaj kask ochronny, który chłopiec miał na głowie. Siła uderzenia była znaczna. Nastolatek przeleciał nad maską auta, obrócił się w powietrzu, a następnie upadł za pojazdem. Na miejscu pracowali policjanci wejherowskiej drogówki. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca samochodem osobowym, skręcając w prawo, nie ustąpiła pierwszeństwa nastolatkowi, który prawidłowo poruszał się hulajnogą elektryczną po chodniku. Funkcjonariusze zabezpieczyli teren, przeprowadzili oględziny i sporządzili dokumentację zdarzenia. Sprawdzono również trzeźwość uczestników, zarówno kierująca samochodem, jak i nastolatek byli trzeźwi. Policjanci ustalili także, że chłopiec miał wymagany wiek do poruszania się hulajnogą elektryczną oraz posiadał kartę rowerową. Kierująca samochodem została ukarana mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Na jej konto trafiło również 10 punktów karnych. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa wzbogaci się o nowoczesny statek wielozadaniowy. Umowę na budowę jednostki podpisano w Gdyni. Nowy statek ma wzmocnić możliwość służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na polskich obszarach morskich. Jednostka będzie wykorzystywana m.in. do poszukiwania i podejmowania rozbitków, ewakuacji osób z zagrożonych statków, gaszenia pożarów, holowania awaryjnego oraz prowadzenia asyst ratowniczych. Budowa statku będzie kosztować około 250 milionów złotych. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z funduszy europejskich na infrastrukturę, klimat, środowisko w wysokości 85%, a pozostałe 15% pochodzić będzie z budżetu państwa. Dwa kąpieliska w Trójmieście zostały zamknięte z powodu zakwitu sinic. Nie popływamy w Sopocie i Gdyni. Zakaz kąpieli obowiązuje na odcinku sopockiej plaży między Molo a wejściem numer 23. Drugim zamkniętym kąpieliskiem jest Gdynia Śródmieście. Decyzję podjęto po stwierdzeniu obecności sinic. Ich rozwojowi sprzyjają obecne warunki pogodowe. Wysoka temperatura wody, brak opadów oraz słaby wiatr. Przed wyjazdem nad wodę warto sprawdzić aktualny status kąpielisk w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Interaktywna mapa oznacza bezpieczne miejsca kolorem zielonym, zamknięte kąpieliska czerwonym, a brak aktualnych danych lub nieczynne obiekty szarym. Więcej na ten temat przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Przed nami Open Air Festival 2026. W trakcie imprezy w Gdyni uruchomiona zostanie dodatkowa obsługa komunikacyjna. A w dniach 30 czerwca, 5 lipca, czyli od wtorku do niedzieli, w związku z odbywającą się na lotnisku w Gdyni Babichdołach imprezą muzyczną, dla uczestników uruchomiona zostanie bezpłatna linia autobusowa OF spod dworca głównego PKP w Gdyni na Babie Doły. Przejazd autobusami tej linii możliwy będzie wyłącznie na podstawie biletu wstępu na koncerty lub koncertowej opaski. Bezpłatne przejazdy dla uczestników festiwalu będą obowiązywać wyłącznie w autobusach linii OF. Na pozostałych liniach autobusowych i trolejbusowych organizowanych przez ZKM w Gdyni wszystkich pasażerów obowiązują stałe zasady taryfowe. Ze względu na spodziewany zwiększony ruch pasażerów między Oburzem a Babimi Dołami, w celu wzmocnienia linii 109 w dniach 1-4 lipca zwiększona zostanie częstotliwość na linii 309. Poza uruchomieniem linii OF i zwiększeniem częstotliwości na linii 309, wprowadzone zostaną także zmiany na liniach 109, 146, 770, N10, N20 i N65. Zakończyła się historyczna inwestycja gminy Krokowa. W miniony piątek miało miejsce uroczyste otwarcie nowego centrum sportowo-rekreacyjnego w Krokowej, w którym znalazł się m.in. basen, ale także siłownia, rehabilitacja czy bowling. Centrum sportowo-rekreacyjne w Krokowej to wyczekiwana od lat inwestycja, która teraz jest już dostępna dla mieszkańców oraz gości.
1: Wydaje się, że zrobiliśmy chyba wszystkie elementy na tym obiekcie, które były oczekiwane. Basen rekreacyjny głębokości 1,20 m z gejzerami, z jacuzzi, mały basen dla dzieci o głębokości 30 cm z małą zjeżdżalnią oraz nasza największa atrakcja, czyli duża zjeżdżalnia 42-metrowa. Obok znajduje się saunarium, w którym znajdziemy 4 sauny, 2 suche, w tym jedna aromatyczna, sauna parowa, sauna infrared oraz basen schładzający. Zaraz obok saunarium znajdują się podgrzewane leżaki.
0: Mówi kierownik referatu inwestycji Urzędu Gminy Krokowa Grzegorz Zaczek. Wszystko to zaprezentowane zostało podczas uroczystego otwarcia, chwilę później dostępne już było do użytku przez pierwszych gości.
2: To było takie otwarcie nasze, kameralne, ale o godzinie 16 ruszamy już komercyjnie. Centrum sportowo-rekreacyjne będzie otwarte. Ja rozumiem, że pogoda na zewnątrz sprzyja do rekreacji.

i na podwórku. Natomiast wieczorami, a potem przyjdą też dni chłodne, warto skorzystać z Centrum Sportowo-Rekreacyjnego, ale są niektóre takie atrakcje, które są niezależne od pogody. Jakby ktoś miał dosyć upałów, to zapraszam na kręgle. Jak ktoś by chciał się spocić, ale też wyrzeźbić swoje ciało, to siłownia.

0: udało się zrealizować dzięki pozyskaniu przez gminę Krokowa ogromnych środków zewnętrznych na ten cel. Batalion dowodzenia Marynarki Wojennej obchodził swoje święto. Uroczystość miała miejsce w piątek na Wejherowskim Rynku. W południe na Wejherowskim Rynku miał miejsce uroczysty apel związany ze świętem Wejherowskiej Jednostki Wojskowej.
1: Dzisiaj obchodzimy święto Jednostki Wojskowej, jakim jest Batalion Dowodzenia Marynarki Wojennej tutaj w Wejherowie. Batalion może młody, bo to 12. rocznica, ale kultywujemy tradycje, dziedzictwo 1. Morskiego Pułku Strzelców imienia pułkownika Kazimierza Pruszkowskiego. Pułku, który walczył o nasze miasto, o ziemię naszego miasta, naszego powiatu, naszego garnizonu, a nade wszystko naszej ojczyzny. I nasi żołnierze, jak ja osobiście, bardzo kultywujemy tą tradycję.
0: Mówi rzecznik prasowy Batalionu Dowodzenia Marynarki Wojennej starszy chorąży sztabowy Marcin Gren, która polega właśnie na przywiązaniu do ojczyzny oraz regionu. Dlatego też postanowiono kolejny raz, aby taką uroczystość przeprowadzić w centrum miasta, aby podkreślić obecność w nim jednostki wojskowej i jej znaczenia.
1: Decyzją naszego dowódcy jest to, by pokazać naszym mieszkańcom, że jednak ta jednostka wojskowa tutaj jest w Wejherowie. Także w dniu dzisiejszym ulicami Wejherowa, ulicami naszego miasta przemarszowało wojsko na przepiękny nasz rynek, gdzie odbyła się również defilada. Defilada żołnierzy, naszych żołnierzy, naszych marynarzy, by pokazać, że jesteśmy tutaj obecni i zawsze jesteśmy pomocni.
0: Dodaje Gren. Podczas uroczystego apelu najważniejszym punktem było wyróżnienie samych żołnierzy za ich dotychczasową pracę i osiągnięcia. Obecni na wydarzeniu mieli okazję także usłyszeć mini koncert w wykonaniu orkiestry wojskowej z Elbląga.
2: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

0: ten poranny, wakacyjny czas. Witam wszystkich was. Pozdrawiam tych, którzy do pracy wstają, bo innego wyjścia nie mają. Taki rym na początek dnia. Dzień dobry, Arkadiusz Mieńczewski. 30 dzień czerwca, wtorek, witamy. 181 dzień roku, do końca którego zostało nam 184 dni. Wschód słońca, 4:14, zachód 21:25. Dzień już krótszy od najdłuższego o 5 minut, ale i tak długi 17 godzin i 11 minut. Do końca astronomicznego lata pozostały nam 84 dni, a do końca upałów może 2, może 3 dni i już będzie po upałach. Także nie narzekajcie, bo za chwilę upały się skończą. Za 20 lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań, złap w żagle pomyślne wiatry, podróżuj, śnij, odkrywaj, tak powiedział Mark Twain, a to jest nasza dzisiejsza myśl na dziś. No to my odwiązujemy liny, opuszczamy bezpieczną poranną przystań, którą jest na pewno łóżko i lecimy. No ten wiatr, mam nadzieję, to będzie taki pozytywny wiatr, który będzie nas pchał do przodu w ten nowy dzień. Zapraszam i mówię wam jak zwykle, dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Zatańcz, daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica, daj się ponieść naturze i muzyce.
2: Opel Auto Duke. Przed Tobą lato pełne planów. Wyrusz w drogę nowym Oplem. W salonie Auto Duke Słupsk trwa letnie przyspieszenie marki Opel i czeka na Ciebie pełna gama nowych modeli z rabatami nawet do 50 tysięcy złotych. Pożyczką prawdziwe 0%, promocyjnym leasingiem od 101,8% i dodatkową ochroną 8 lat w cenie auta. Słupsk i okolice, czas na zmianę auta. Przyspiesz decyzję, odbierz nowego Opla i podróżuj w komforcie. Opel Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
0: Reklama.
3: Za nami sobótki gminne w gminie Szamu. Co o tej imprezie powiemy już za chwilę. Usłyszycie także o zdarzeniu drogowym, do którego doszło w Lęborku, oraz powiemy Wam o dniach Morza w Ustce. Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Za nami sobótki gminne gminy Szamut, które w tym roku odbyły się w Donimierzu. Nie zabrakło licznych atrakcji związanych nie tylko z tradycją kaszubską, ale i góralską. Tradycyjnie już wraz z rozpoczęciem wakacji gmina Szamut zaprosiła swoich mieszkańców i gości do świętowania sobótek gminnych.
4: Mamy wszystko po góralsku dzisiaj. Zaraz baciary ruszają, ale przed nimi koleczkowianie jako support. Następnie Allegro, też zespół taki góralski, bo my jesteśmy w bardzo kaszubskim miejscu. Sporo elementów kaszubskich tutaj coraz więcej widzimy, także serdecznie zapraszamy. Sobótki 2026 w tym roku w gminie Szemut właśnie w Donimierzu.
3: Mówi wójt gminy Szemut Ryszard Kalkowski. Nie zabrakło oczywiście licznych atrakcji związanych z Nocą Świętojańską. Skorzystać można było chociażby z możliwości plecenia tradycyjnych wianków.
5: Wianki świętojańskie, nasze kaszubskie, które dzisiaj w dzisiejszym dniu dla Państwa pomaga upleść,

0: gospodyń wiejskich Kaszubski Kamień. Dziewczyny prężnie działają od samego rana, przygotowując wszelkiego materiały, tak jak Państwo widzicie tutaj na podkładzie. Mamy brzozy, mamy kwiaty polne, ale mamy również nasze piękne róże i wszystkie inne piękne kwiaty, które tylko mogą ozdobić nasze głowy w dniu dzisiejszym. No akurat ten wianek, który mam, no to dziewczyny półtorej godziny pletły, także no nie jest to proste, są dosyć ciężkie, ale taki przeciętny wianek, spokojnie każdy sobie 20 minut może upleść.
1: Opowiada sołtys sołectwa Kamień Katarzyna Żyłowska. A to tylko przykład tego, co pomimo upału przyciągnęło do Donimierza tłumy tych, którzy zechcieli skorzystać z przygotowanej sobótkowych atrakcji. Kolejne sobótki okazały się wyjątkowo udanym świętem i rozpoczęciem wakacji w gminie Szemud. Policjanci z Lęborka wyjaśniają okoliczności wypadku z udziałem nietrzeźwego rowerzysty. Do zdarzenia doszło w sobotę przed południem na skrzyżowaniu Alei Wolności i ulicy Orzeszkowej. Ranny 61-latek trafił do szpitala z podejrzeniem licznych złamań. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mieszkaniec Lęborka jadący rowerem podczas skrętu w lewo nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącemu sprzeciwka samochodowi marki Audi. Doszło do zderzenia, w wyniku którego rowerzysta uderzył w przednią szybę auta. Badanie alkomatem wykazało, że miał w organizmie blisko promil alkoholu. Kierująca Audi 20-letnia kobieta nie odniosła obrażeń i była trzeźwa. Na miejscu pracowali policjanci ruchu drogowego oraz technik kryminalistyki, którzy zabezpieczyli ślady i oba pojazdy do dalszych czynności. Śledztwo ma wyjaśnić dokładny przebieg zdarzenia. Policja po raz kolejny przypomina, że alkohol stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Dotyczy to nie tylko kierowców samochodów, ale także rowerzystów, użytkowników hulajnóg elektrycznych i pieszych. W przypadku niechronionych uczestników ruchu nawet pozornie niewielki błąd może zakończyć się bardzo poważnymi obrażeniami. W Ustce odbyły się Dni Morza. Wydarzenie zgromadziło mieszkańców i turystów, którzy wspólnie powitali wakacje w nadmorskim klimacie. Jedną z głównych atrakcji był wyścig butelkowo-puchar burmistrza miasta Ustki rozegrany w porcie na wysokości kładki. Na promenadzie można było zobaczyć ekspozycję starej osady rybackiej, pokazy przyrządzania ryb oraz skosztować śledzia w trzech różnych odsłonach w ramach degustacji Trzy Smaki Bałtyku. Nie zabrakło także atrakcji dla najmłodszych. Dzieci mogły wziąć udział w animacjach, a przy wejściu na plażę numer 26 działała strefa czyściochowa z dmuchańcami, warsztatami i zabawami. Muzyczną część wydarzenia wypełnił koncert Usteckiej Orkiestry Dętej, szantowy występ zespołu Handszpalki oraz wieczorna zabawa taneczna z DJ-em. Tego samego dnia ruszył również jarmark sztuki i rękodzieła przy ulicy Chopina, który potrwa do 16 sierpnia. W ramach Dni Morza muzea, restauracje i lokalne punkty przygotowały specjalne promocje dla odwiedzających.

zachodku słońca mieliśmy dzisiaj o 4:14, ale to słońce dzisiaj raczej za chmurami będzie się chowało. Zachmurzenie czeka nas dość duże, choć z większymi przejaśnieniami. Mogą się także pojawiać opady deszczu, a nawet i burze. Temperatura dzisiaj to 21 stopni. Będzie w Dębkach, Władysławowie, Jełebie, Ustce, 23 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 24 w Wejherowie, Radzierumie, Gniewinie, Lusinie, 25 w Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Na barometrach generalnie umiarkowane wartości.

0: Nie wiem, czy są wśród was, naszych słuchaczy, tacy, którzy pamiętają jeszcze ostatnie całkowite zaćmienie słońca, które miało miejsce dokładnie 30 czerwca w roku 1954, bo tak właśnie było. W roku 76 rozwiązał się zespół Niebiesko-Czarni, w roku 83 z linii montażowej FSM w Bielsku-Białej zjechała ostatnia syrena, w roku 83 Krystyna Palmowska jako pierwsza kobieta weszła na szczyt 8-tysięcznika Broad Peak. W roku 86 według oficjalnych źródeł zadłużenie PRL osiągnęło 31 miliardów dolarów, a w roku 2023 oddano do użytku tunel pod Świną w Świnoujściu. Na świecie w roku 1859 francuski linoskoczek Charles Blondin po raz pierwszy przeszedł nad wodospadem Niagara. W roku 1894 otwarto Tower Bridge w Londynie. W roku 1908 na Syberii doszło do katastrofy tunguskiej. W roku 1972 po raz pierwszy doba została przedłużona o sekundę przestępną. W roku 1996 w finale rozegrywanych w Anglii 10 Mistrzostw Europy w piłce nożnej Niemcy pokonały w Londynie po tak zwanym złotym golu w dogrywce Czechy 2-1. A w roku 2002 w finale rozgrywanych w Japonii i Korei Południowych 17 Mistrzostw Świata w piłce nożnej Brazylia pokonała Niemcy 2-0. A Mistrzostwa Świata wchodzą w kolejną fazę i o tym pewnie jeszcze dzisiaj też coś, niecoś wam opowiem podczas naszego porannego spotkania. Zapraszam.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
3: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5 urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
4: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
5: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
4: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
5: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
4: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
5: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
4: Więcej informacji na Facebooku.
6: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
7: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomicznej premium.

0: znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź Atotu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. Atotu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
2: Citroen Auto Duke, Słupsk Poznańska 74, jeden adres, wiele możliwości.
3: Reklama.

0: Polacy, rodacy ruszają w wakacyjny czas do pracy. Niektórzy niestety tak mają, że wakacji po prostu nie mają. No to ja mam dla was poranny dowcip. Wiem, że były takie sytuacje, bo słyszałem jeszcze przed wakacjami, jak to kobiety próbowały, rozmawiając ze sobą, dojść do tego, jak zrobić formę na wakacje. Mam nadzieję, drogie panie, że wam się udało zrobić tą formę na wakacje, a jeżeli nie, to mam dla was tak zwany szybki sposób. No właśnie, spotykają się dwie koleżanki i jedna mówi: och, jak wspaniale schudłaś, co stosowałaś? A druga mówi: przez miesiąc jadłam czysty bulion, używając do tego chińskich pałeczek. To spróbujcie, może jeszcze się uda, może jeszcze na drugi miesiąc wakacji uda się zrobić odpowiednią formę, żeby wyjść nad wodę na plażę, albo w ogóle, żeby wyglądać dobrze podczas tego lata. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i zapraszam do słuchania naszego wakacyjnego, porannego programu.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
0: Reklama.
2: Prokuratura zadowolona z przesłuchania doktora Jędrzejewskiego. O terminie wizyty lekarskiej przypominam od jesieni asystent głosowy. Dwóch kolarzy nie żyje po maratonie w Upale. Ruszyło śledztwo w tej sprawie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Cały dzień trwało przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego w prokuraturze. Lekarz jest świadkiem w sprawie Szpitala Południowego, bo jako były ordynator placówki w wywiadzie medialnym oskarżył władze szpitala, że z powodu nieprawidłowości na SOR-ze umierali tam pacjenci. Rzecznik prokuratury Piotr Skiba jest zadowolony z przebiegu przesłuchania doktora i zapowiada, że prokuratura będzie chciała zabezpieczyć dodatkową dokumentację i wydłużyć listę świadków.
3: Pan doktor odpowiedział na wszystkie pytania. Prokuratorzy, którzy dokonywali przesłuchania, są zadowoleni z tego, co mogli się dowiedzieć.
2: Kolejni świadkowie mają być przesłuchani jeszcze w tym tygodniu. Premier ma dziś spotkać się z ministrem zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Tematem rozmowy mają być zarobki i czas pracy lekarzy. Rząd, jak wynika z nieoficjalnych informacji, jeszcze w tym tygodniu ma przedstawić pakiet reformujący system ochrony zdrowia. Jedną z propozycji ma być ustawa ograniczająca najwyższe wynagrodzenia w ochronie zdrowia. To rozwiązanie konieczne, bo w wielu przypadkach wynagrodzenia lekarzy

0: Stanowią większość budżetu szpitala, przyznaje Dariusz Joński z KO.
1: Tym bardziej, że pieniądze idą ogromne, więc ja kibicuję tutaj determinacji rządowi i pani minister, żeby udało się to zrobić, bo ludzie też oczekują, że tutaj faktycznie się w tej sprawie coś zrobi.
0: Opozycja, w tym Waldemar Buda z PiSu, też widzi potrzebę zmian.
2: Dużo większym problemem jest kacprzykowanie, to znaczy kradzież pieniędzy. I tutaj żadną ustawą tego nie powstrzymamy. Możemy napisać ustawę kominową polegającą na tym, że nikt nie może zarabiać więcej niż milion, ale jak ktoś będzie chciał ukraść, to i tak ukradnie.
0: Rządowym propozycjom sprzeciwia się Naczelna Izba Lekarska, która już apeluje do prezydenta o zawetowanie tych przepisów. A póki co o 3 miesiące resort zdrowia przesunął wdrożenie usługi asystenta głosowego w e-rejestracji. Ułatwienie ma pomóc w pamiętaniu wizycie lekarskiej. O terminach wizyt pacjenci dowiedzą się od dzwoniącego do nich asystenta. Program wystartuje 1 października, a nie jak wcześniej planowano od 1 lipca. Prokuratura w Wołominie wyjaśnia przyczyny tragedii, do jakiej doszło podczas maratonu rowerowego w Markach pod Warszawą. W wyścigu Poland Bike Marathon do mety nie dotarło 2 uczestników zawodów. Ciało jednego z poszukiwanych, 30-letniego kolarza, odnaleziono jeszcze tego samego dnia. Drugiego, 71-letniego, dopiero po kilkunastogodzinnej akcji poszukiwawczej.
3: Zabezpieczono zwłoki, przekazano je do Zakładu Medycyny Sądowej. No i prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie czynu z artykułu 155 Kodeksu Karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci.
0: Mówiła Karolina Staros, rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Jak podkreślają organizatorzy maratonu, decyzja o starcie należała do zawodników. W Wenezueli trwa przeczesywanie gruzów po trzęsieniach ziemi z ubiegłego tygodnia. Oficjalny bilans zabitych przekroczył już 1700 osób, ale wciąż jeszcze służby nie dotarły do wielu zawalonych budynków. Przedstawiciel ONZ poinformował o dostawie 10 tysięcy worków na zwłoki. W Wenezueli pomaga już ponad 2000 ratowników z wielu państw świata. Wojsko szuka rekrutów i proponuje wakacje z wojskiem. Chodzi o miesięczne szkolenie na podobnych zasadach jak w ramach zasadniczej dobrowolnej służby wojskowej. Program skierowany jest głównie do młodych w wieku od 18 do 35 lat.
4: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Podczas sobótek gminnych w Donimierzu doszło do dramatycznej interwencji. Strażacy walczyli o oddech rocznego dziecka. Na miejsce skierowano zastępy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojani oraz OSP Łebno. Po przybyciu strażacy zastali dziecko ze słabo wyczuwalnym oddechem. Natychmiast rozpoczęli działania ratownicze. Jak przekazali druhowie, już po kilku minutach oddech dziecka wrócił do prawidłowego. Chwilę później na miejsce dotarł zespół ratownictwa medycznego, który zabrał roczne dziecko do szpitala na dalsze badania. Jak informują strażacy z OSP Bojano, ważną rolę przed przyjazdem służb odegrał także dyspozytor medyczny numeru alarmowego. Przez cały czas udzielał rodzinie telefonicznych wskazówek dotyczących postępowania. Uczniowie szkół z terenu gminy Potęgowo mogą ubiegać się o stypendium wójta gminy Potęgowo za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe. To forma wsparcia i wyróżnienia dla młodych osób, które w roku szkolnym 2025-2026 osiągnęły dobre rezultaty lub wykazały się szczególnymi talentami. Stypendium skierowane jest do uczniów klas 5, 6, 7 i 8 szkół funkcjonujących na terenie gminy. Warunkiem ubiegania się o wsparcie jest spełnienie kryteriów określonych w uchwale Rady Gminy Potęgowo z 29 grudnia 2022 roku. Samorząd przypomina, że szczegółowe zasady przyznawania świadczenia dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Potęgowo. Ostateczny termin mija 15 lipca. Urząd zachęca uczniów oraz rodziców do zapoznania się z wymaganiami i terminowego składania dokumentów, ponieważ po upływie wskazanej daty wnioski nie będą przyjmowane. Gmina Ustka pozyskała ponad 226 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój infrastruktury wsparcia dla mieszkańców. Projekt zakłada stworzenie przyjaznych przestrzeni do integracji międzypokoleniowej oraz zakup wyposażenia, które będzie wspierać działania społeczne, animacyjne i lokalną aktywność. Inwestycja obejmie 3 miejscowości: Rowy, Duninowo i Gombino. To właśnie tam doposażone zostaną lokalne przestrzenie aktywności mieszkańców. Całkowita wartość projektu wynosi 238 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie to 226 tysięcy 100 zł. Środki pochodzą z funduszy europejskich dla Pomorza 2021-2027 z działania dotyczącego infrastruktury społecznej. Jak Jak podkreśla gmina, inwestycja ma poprawić jakość życia mieszkańców i stworzyć miejsca sprzyjające wspólnym inicjatywom. Na komisariat przyszedł tylko na chwilę, a policja zatrzymała go na dłużej. Jak się okazało, mężczyzna był poszukiwany.

To 6-letni obywatel Ukrainy zgłosił się do komisariatu w Gdyni w celu odebrania przedmiotów zabezpieczonych do sprawy, które miały zostać mu zwrócone. W trakcie sprawdzenia w policyjnych systemach informatycznych funkcjonariusz ustalił, że mężczyzna figuruje jako osoba poszukiwana w celu ustalenia miejsca pobytu.

Pogoda dzisiaj się zapowiada troszkę gorsza niż było to wczoraj, chociaż to zależy, bo jeśli nie lubicie upału albo jesteście bardzo wrażliwi na wysokie temperatury, to dobra wiadomość dla Was, bo się ochładza. Dziś 23 stopnie będziemy mieli na termometrach, chociażby w Wejherowie, Radzierumi, Gdyni, Pucku, Kosakowie, 24 w Gnieminie, Luzinie, 25 w Słupsku, Lęborku, Kamienicy, 21 w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce, do tego sporo chmur i opady.

Dzień dobry we wtorkowy poranek, Arkadiusz Mieńczewski, pozdrawiam wszystkich tych, którzy wakacji nie mają, no bo skoro wstaliście i skoro jesteście na nogach, to znaczy, że nie możecie się wylegiwać, odpoczywać i urlop na razie to jeszcze nie wasz temat. 30 dzień czerwca, wtorek, imieniny dzisiaj obchodzą Lucyna, Emilia, Władysława, Jan, Władysław, Milena, Leon, Bazyli, Leona i Teobald. Wszystkiego najlepszego, dzisiaj dzień asteroid, święto wojsk aeromobilnych i dzień motyla kapustnika. Motyl kapustnik to taki najpopularniejszy motyl, którego możecie zobaczyć dookoła nas, a dzień asteroid dlatego, że to właśnie 30 czerwca w roku 1908 miała miejsce katastrofa tunguska. A już za chwilę

0: jak zwykle dla tych, którzy dzisiaj obchodzą swoje imieniny, a dokładniej dla Lucyny i Emilii, słów kilka w naszym porannym programie, także zapraszam serdecznie, zostańcie z nami. Jeszcze przysłowie na dziś: czerwiec na maju zwykle się wzoruje, jego pluchy pogody często naśladuje. W maju nie było ciekawie, no ten czerwiec już praktycznie dobiega końca, no zobaczymy, jaki będzie lipiec. Synoptycy zapowiadają nam za chwilę koniec upałów, także jeżeli narzekacie, to za chwilę już nie będziecie mieli powodu. Do czwartku jeszcze możecie gdzieś tam ponarzekać, a od czwartku już temperatury powinny się uspokoić i będziemy mieli chłodek taki przyjemny, luksusowy, 25-27 stopni.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej, realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
4: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki, Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
5: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14.00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
6: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup 2 skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Reklama.

0: poranną księgę imion rozpoczynamy od Lucyny. A to imię, które niesie ze sobą niezwykły blask, ciepło i wyjątkowo magnetyczną wręcz energię. To Lucyna, synonim elegancji, nieskazitelnych manier, wielkiej mądrości życiowej. Cechuje ją wyjątkowo bystry, analityczny umysł oraz ogromna intuicja do ludzi. To kobieta o silnym charakterze, która z pełnym wdziękiem potrafi zarządzać każdym projektem i z uśmiechem pokonuje codzienne wyzwania. To osoba o wielkim, niezwykle wrażliwym sercu, wspaniała przyjaciółka, lojalna partnerka i ostoja dla całej rodziny. Lucyna kocha piękno, dba o detale i ma cudowne, ciepłe poczucie humoru, klasa, mądrość i niepowtarzalny urok. Emilia to ambitna i zdeterminowana kobieta, synonim pracowitości, kreatywności i wielkiego intelektu. Posiada niezwykle bogatą wyobraźnię i artystyczną duszę, ale kiedy trzeba, potrafi działać z mechaniczną wręcz precyzją. Nie rzuca słów na wiatr, z pełną pasją angażuje się w swoje projekty i potrafi znaleźć wyjście z każdej, nawet najbardziej skomplikowanej sytuacji. To partnerka i przyjaciółka o wielkim, niezwykle wrażliwym sercu. Przyciąga ludzi swoją naturalną skromnością, ciepłem i błyskotliwym, pełnym klasy poczuciem humoru. Kobieta z charakterem i nieodpartym urokiem. Wszystkiego najlepszego, drogie panie, z okazji waszych imienin.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
3: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
4: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
5: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
4: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
5: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
4: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
5: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
4: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama.
6: Godzina 7.30 na zegarach. Michał Jaros przy mikrofonie. Czas zobaczyć, co tam dzieje się na drogach w naszym regionie. Czy poranne godziny jeszcze tu dają w kość, czy może mijają nam dzisiaj bezstresowo? O tym wszystkim już wam mówię, ale zacznijmy sobie od aktualnej sytuacji, albo raczej takiej utrzymującej się troszkę dłużej niż przez parę minut w chociażby Gdyni, bo dzisiaj, jeśli chodzi o właśnie gdyńskie ulice, to parę utrudnień się pojawia, chociaż tak naprawdę większość to dopiero jutro się pojawi, bo jutro zaczyna się w Gdyni Open Air, a w związku z tym pojawią się zmiany w organizacji ruchu. Jakie dokładnie, o tym już będziemy mówili w serwisach informacyjnych na antenie Norda FM. Na razie warto, żebyście wiedzieli, że takie właśnie utrudnienia będą miały w Gdyni miejsce. No ale właśnie, mówiłem o tej obecnej sytuacji, która się utrzymuje. To jest całkiem nieźle, chociaż ewidentnie poranne godziny szczytu dają nam dzisiaj znać, że istnieją i że nigdzie nie znikają, mimo że lato się rozkręca, wakacje ruszyły z kopyta, już jutro zaczyna się lipiec, no to jak zwykle na derdowskiego ruch musi być intensywny od strony Kosakowa do Gdyni. Estakada Kwiatkowskiego, przejezdne Miłosierpaszczyk, tutaj już się te utrudnienia związane z długimi robotami skończyły. Na ulicy Morskiej Hutniczej sytuacja nieźle się prezentuje, owszem, momentami ruch troszkę spowalnia, ale nie jakoś ekstremalnie. Śródmieście przejezdne, południowa część Gdyni również prezentuje się całkiem dobrze. No i pora zobaczyć, co na obwodnicy. Niewiele się dzieje, to dobra, chyba najlepsza, jaka może być wiadomość, jeśli chodzi o obwodnicę. Ruch odbywa się tutaj sprawnie. Reda, choć ewidentnie tych samochodów na głównych

drogach rally jest dość dużo, to na szczęście obyło się bez korków. Wejherowo z kolei raczej przejezdne, tutaj jakichś większych utrudnień, o których warto byłoby coś wspomnieć, nie ma. Na gościcińskiej górce ruch delikatnie spowolniony. Lęborg tutaj dopiero poranne godziny szczytu chyba pokażą swoje rumieńce. W Słupsku największy ruch na bohaterów Westerplatte. W Komelnicy ulica główna przejezdna i 213 z Siemieńc do Słupska również nie przeszkadza.

Dzisiaj na barometrach oglądamy 1024 hektopaskale, a na termometrach tutaj różnica się pojawia, bo dzisiaj jedynie 20 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce to będzie maks. 23 czeka nas w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, a 24 w Gdyni, Pucku czy Kosakowie. Zachmurzenie utrzymywać będzie się umiarkowane, miejscami duże, lokalnie możliwe są także słabe i na szczęście przelotne opady deszczu.

0: Od jutra wszystko się zmienia. Pakiet CPN przestaje działać. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy za kierownicą o poranku, wszystkich tych, którzy muszą pojechać na stację benzynową. Może lepiej to zrobić właśnie dziś, bo dziś ostatnie obwieszczenie, z którego wynika, że litr benzyny 95 na stacjach benzynowych ma kosztować nie więcej niż 6 zł, 98 6,68, a olej napędowy 6,19. No i od 1 lipca wraca wyższy VAT. Co w związku z tym? No w związku z tym najprawdopodobniej będzie drożej. Jeżeli VAT powróci do poziomu 23%, to cena benzyny 95 osiągnie około 6,50, 98 7,35, a olej napędowy 6,70, autogaz 3,29. Takie ceny sugerują specjaliści od tematu benzynowego. Także myślę, że warto chyba pojechać dzisiaj i zatankować, bo od jutra będzie drożej.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
2: www.arkabud.pl.
4: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii. Muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
5: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltic.

0: Jajka w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltika.com. Etnobaltika. Daj się ponieść naturze i muzyce.
1: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Autodiuk Poznańska, samochody Słupsk. Jeden adres, 9 marek i pełnia samochodowych możliwości. W Autodiuk Poznańska, samochody Słupsk znajdziesz Fiat, Opel, Citroen, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep, Hyundai, Omoda i Jayco. Pomożemy wybrać samochód i dopasować finansowanie do Twoich potrzeb. Do firmy, dla rodziny, do miasta albo w trasę. Auto dostępne od ręki, leasing, kredyt, ubezpieczenie, serwis i obsługa po zakupie. Autodiuk Słupsk, Poznańska 70. 4. Jeden adres, wiele możliwości.
4: Reklama.

trzymałem kciuki z całej siły i pewnie niektórzy z was też za naszą Maję Chwalińską, która po raz pierwszy pojawiła się na Wimbledonie. Myśleliśmy, że to będzie piękna historia, ale jak to mówią niektórzy, nic nie trwa wiecznie. Maja Chwalińska po pierwszej rundzie niestety żegna się z tegorocznym Wimbledonem. Polka była owoc od zwycięstwa, gdy los brutalnie pokrzyżował jej

0: plany. Jeden upadek przy piłce meczowej uruchomił lawinę problemów i niestety przegraną w tym właśnie meczu i niestety Maja Chwalińska odpadła z tego turnieju. Za to Hubert Hurkacz pokazał swoją moc i ograł gwiazdę w Wimbledonie. No i cieszymy się, bo Polak wygrał z Norwegiem Kasperem Rudem w trzech setach i melduje się w drugiej rundy turnieju w Londynie. Gratulacje, owacje, no i czekamy na kolejnych naszych zawodników, którzy będą meldowali się w kolejnych rundach, oby jak najmniej takich sytuacji, które miały miejsce w przypadku Mai Chwalińskiej.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
2: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
0: Reklama.
3: Sprzątanie po burzach na północy i zachodzie kraju, a w pogodzie zmiany. Śledczy wyjaśnią przyczynę śmierci 2 kolarzy na maratonie pod Warszawą. Ruszyły wakacje, a wraz z nimi kontrola autokarów. Agnieszka Trojanowska, BIS. Połamane drzewa, zalane ulice, brak prądu. Po fali ekstremalnych upałów nad Polską przeszły burze. Nawałnice spowodowały sporo strat, m.in. na północnym zachodzie, ale także na Śląsku w okolicach Rybnika. Ale ekstremalna pogoda już powoli odpuszcza. Dziś Instytut Meteorologii ostrzega już tylko przed burzami na zachodzie i południu Polski, natomiast alerty przed upałem obowiązują już tylko na południu, na wschodzie i w centrum. Przyjemnie ciepło, ale bez ekstremalnych upałów i burz. Dziś już w całej północnej Polsce. Jednak w związku z warunkami pogodowymi w ostatnich dniach strażacy kontrolują obozy młodzieżowe. Sprawdzana jest m.in. przejezdność dróg dojazdowych, ale także czy przygotowywane są ewentualne miejsca ewakuacji, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
4: Patrzymy, czy te warunki ochrony przeciwpożarowej w sytuacjach zagrożenia życia, w anomaliach pogodowych, czy prognozach anomalii pogodowych, czy te warunki nie są zagrożone, czy oni będą w stanie sprawnie uciec po prostu z tego miejsca zagrożenia.
3: To wyjątkowa sytuacja, w której strażacy nie tylko przed startem obozu, ale i w jego trakcie upewniają się, że warunki w tych miejscach są bezpieczne. Po tragicznym wypadku w Lublinie dziś rano służby wprowadziły objazdy także dla autobusów i trolejbusów. W centrum miasta na ulicy Lipowej zderzyły się 2 samochody. Jedna osoba nie żyje, 7 zostało rannych. Donald Trump ogłosił kolejną serię rozmów pokojowych, ale Teheran neguje te doniesienia o kolejnych przepychankach na Bliskim Wschodzie. Marcin Starzec.
5: Amerykański prezydent napisał nawet na Truth Social, że to Iran poprosił o spotkanie i że dojdzie do niego dziś w Dosze. Inaczej sprawę widzi Teheran. Wiceszef irańskiego MSZ zaprzecza, jakoby ustalono datę czy miejsce rozmów.

0: Według niego trwają wyłącznie konsultacje za pośrednictwem Kataru jako mediatora.
1: Dwóch kolarzy nie żyje po niedzielnym maratonie rowerowym w Markach pod Warszawą. Przyczyny tragedii wyjaśnia prokuratura w Wołominie. Ciało jednego z poszukiwanych, 30-letniego kolarza, odnaleziono jeszcze w niedzielę, drugiego, 71-letniego, dopiero po kilkunastogodzinnej akcji poszukiwawczej. Na większość pytań śledczych odpowie sekcja zwłok obu mężczyzn, mówi Karolina Staros, rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga.
2: Jeżeli będzie potrzeba badania kwestii przebiegu maratonu, przebiegu trasy, bezpieczenia, to oczywiście to zrobimy, no ale czekamy na wynik sekcji.
1: Kolejny, dziewiąty etap imprezy jest zaplanowany na sierpień w Ossowie koło Wołomina. Trwa pierwszy tydzień wakacji szkolnych, to czas pierwszych wyjazdów na wypoczynek dzieci i pierwszych kontroli autokarów, które jak co roku prowadzi Inspektorat Transportu Drogowego oraz Policja. Akcja potrwa do końca sierpnia, mówi rzecznik ITD Wojciech Król.
3: Każdy może poprosić organizator, rodzic o kontrolę, dzwoniąc do Inspekcji Transportu Drogowego, sprawdzając przede wszystkim stan techniczny pojazdów, tych autokarów, kwalifikacje kierowców.
1: W ubiegłym roku w trakcie wakacji odbyło się ponad 2,5 tysiąca kontroli. 23 autokary były uszkodzone i nie mogły ruszyć w trasę.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Mieszkańcy Gdyni mogą już korzystać z nowego miejsca do zabawy, rekreacji i aktywnego spędzania czasu. Przy ulicy Podgórskiej zakończyła się budowa międzypokoleniowego placu sportów i zabawy. Nowy plac powstał na terenie pomiędzy zapleczem budynku OPEC-u przy ulicy Admirała Unruga 80, a boiskiem piłkarskim. Jeszcze kilka lat temu znajdowała się tu wyeksploatowana przestrzeń rekreacyjna, która nie odpowiadała jednak już współczesnym potrzebom mieszkańców. Projekty zakładał stworzenie przestrzeni odpowiadającej potrzebom różnych grup wiekowych. W części przeznaczonej dla dzieci zamontowano chociażby huśtawki, trampoliny, karuzele, zestaw zabawowy w formie samochodu, huśtawkę wagową czy zestaw zabawowy z piaskownicą. Nowa przestrzeń została wyposażona również w elementy małej architektury. Zamontowano ławki, kosze na odpady oraz stojaki rowerowe. Cały teren został ogrodzony, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowników. Istotnym elementem inwestycji są także lampy solarne, które oświetlają teren po zmroku, jednocześnie ograniczając zużycie energii. Zarząd Lęborskiego Związku Powiatowo-Gminnego otrzymał jednogłośne absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2025. Decyzję w tej sprawie podjęto podczas poniedziałkowego zgromadzenia ogólnego związku. Z przedstawionych danych wynika, że dochody własne na koniec roku zaplanowano na poziomie ponad 5 490 000 zł. Wykonanie budżetu po stronie dochodów wyniosło 99,86%, co oznacza niewielkie odchylenie od pierwotnych założeń. Po stronie wydatków zaplanowano ponad 6 milionów złotych, natomiast faktyczne wydatki były niższe o ponad 384 tysiące złotych, co przełożyło się na wykonanie na poziomie 93,61%. Związek zakończył rok nadwyżką budżetową w wysokości niemal 377 tysięcy złotych. Jak wyjaśniono, wynika to m.in. z trwającej jeszcze realizacji inwestycji dotyczącej budowy alternatywnej drogi do wysypiska odpadów w Czarnówku. Dokumenty finansowe zyskały wcześniej pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. W Słowowie odbędzie się kolejna edycja festiwalu Etnobaltika. Przez 3 dni od 3 do 5 lipca jedna z najpiękniejszych wsi Pomorza stanie się miejscem spotkań muzyki tradycyjnej, tańca, rękodzieła i lokalnych smaków. Na uczestników czekają koncerty artystów polskiej sceny folkowej i tradycyjnej, warsztaty, spektakle, spotkania autorskie oraz atrakcje dla całych rodzin. Przez cały festiwal działać będą też stoiska rękodzielnicze i strefa tradycyjnych smaków. Pierwszego dnia na scenie wystąpią m.in. Odpoczno, Warszawsko-Lubelska Orkiestra Dęta, Kożuch oraz Warszawskie Kombo Taneczne. W sobotę zagrają kapela Barankiewiczów, Żemerwa, kapela Fedaków, Sutari i Tęgie Chłopy. Na niedzielę zaplanowano koncerty Wędrowej Orkiestry Gimplów, Nic Poni oraz Adama Struga. W programie są także warsztaty taneczne, garncarskie plecenie wianków, joga na trawie, etnowioska dziecięca oraz spektakl teatru Lalki Tęcza. W sobotę odbędzie się również szósta Swołowska Mila, czyli bieg po walnicy Swołowa. Szczegóły programu, aktualności i informacje organizacyjne można znaleźć na stronie etnobaltika.pl. 40-letni mieszkaniec Gdyni kierujący Hondą Civic nie ustąpił pierwszeństwa. Sytuacja zakończyła się kolizją z rowerzystką. Policjanci z gdyńskiej drogówki interweniowali w związku ze zdarzeniem drogowym z udziałem rowerzysty. Doszło do niego w Gdyni na skrzyżowaniu ulicy Morskiej i Orlis Dreszera. 40-letni kierujący pojazdem marki Honda Civic nie ustąpił przejazdu rowerzystce znajdującej się na przejeździe rowerowym i doprowadził do kolizji. Podczas interwencji policjanci wyczuli zapach alkoholu od mężczyzny. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad 0,5 promila alkoholu.

alkoholu. Po sprawdzeniu danych 40-latka w systemach policyjnych okazało się, że jest on poszukiwany od odbycia kary 10 miesięcy pozbawienia wolności za oszustwa. Nietrzeźwy kierowca stracił prawo jazdy i został przewieziony do policyjnej celi. Za kierowanie pod wpływem alkoholu grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

rzadko mogą się pojawiać opady i chmur przybyło, a temperatura też poszła w dół. Dziś na termometrach około 21 stopni będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebiełusce, 23 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 24 w Wejherowie, Radzierumi, Gniewie, Luzinie, 25 w Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Mogą pojawiać się opady, a chmur na niebie

Wakacyjny wtorkowy poranek, Arkadiusz Mieńczewski, witajcie ponownie. Wakacje planujemy od dłuższego czasu, żeby je spędzić jak najlepiej. Pojawiają się już oficjalne sondaże, z których wynika, że my Polacy planujemy. Co trzeci Polak deklaruje, że najdłuższy wakacyjny wyjazd potrwa nie dłużej niż 7 dni, podczas gdy wakacyjny wypad od 8 do 14 dni ma w planach co czwarty z nas, czyli 26%, a tylko 7% wyjedzie na ponad 2 tygodnie. Ile wydamy na wakacyjny wyjazd? Okazuje się, że najczęściej deklarowany przez Polaków przedział to między 3 a 5 tysięcy złotych w przeliczeniu na osobę. Tyle wyda 19% z nas. Nieco mniej, bo 16,7% szacuje tegoroczne wydatki w przedziale

0: od 2 do 3000, a prawie 15% przeznaczy od 1000 do 2000 zł. Co dziesiąty badany, czyli 10% niecałe, twierdzi, że wyda mniej niż 1000 zł. Zbliżony odsetek, czyli 9,2%, nie kryje, że jego wydatki przekroczą poziom 5000 zł, a ponad 11% ankietowanych nie potrafi jeszcze sprecyzować wysokości tegorocznych wakacyjnych wydatków. Ja uwielbiam planowanie wydatków na wakacje. Nie wiem, czy wy też tak macie. Planuję, że wydam tyle, po czym przyjeżdżam z wakacji i okazuje się, że wydałem 2 razy więcej. To tak jak trochę z remontami, które na początku planuje się na odpowiednią sumę, a potem okazuje się, że po remoncie człowiek wydał 2 albo 3 razy więcej. Ale ja życzę wam udanych wakacji, udanych wyjazdów, jeżeli takowe planujecie w najbliższym czasie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw. Od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup 2 skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
5: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
4: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
5: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
4: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
5: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
4: Więcej informacji na Facebooku.
6: Opel Auto Duke. Przed Tobą lato pełne planów. Wyrusz w drogę nowym Oplem. W salonie Auto Duke Słupsk trwa letnie przyspieszenie marki Opel i czeka na Ciebie pełna gama nowych modeli z rabatami nawet do 50 tysięcy złotych. Pożyczką prawdziwe 0%, promocyjnym leasingiem od 101,8% i dodatkową ochroną 8 lat w cenie auta. Słupsk i okolice, czas na zmianę auta. Przyspiesz decyzję, odbierz nowego Opla i podróżuj w komforcie. Opel Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
7: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody. Wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
8: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
1: Reklama.

0: Wszystkiego najlepszego dla tych, którzy urodzili się 30 czerwca. Podobno należycie do osób, którym nie powinno się powierzać sekretów. Plotkarstwo to wasza wada, z którą nie potraficie walczyć. Niepohamowana potrzeba podzielenia się usłyszaną informacją ze światem jest na tyle silna, że nie jesteście w stanie jej pokonać. Poza gadulstwem należycie do osób powszechnie lubianych i szanowanych. Jesteście życzliwi, pozytywnie nastawieni do świata i potraficie docenić to, czym obdarował was los. Można pozazdrościć wam tego, jak sprytnie potraficie wykorzystać każdą nową nabytą umiejętność w praktyce. Ponadto nie marnujecie okazji do rozwoju i kiedy tylko możecie, bierzecie udział w szkoleniach, konferencjach czy nowych projektach i pracach grupowych. Wasze wady to gadatliwość, wasze zalety to energiczność, zdolności dyplomatyczne. Wasza szczęśliwa liczba to 1, a wśród urodzonych 30 czerwca są polski reżyser filmowy Jan Łomnicki, amerykański bokser Mike Tyson, polski aktor Robert Więckiewicz, Ralf Schumacher, niemiecki kierowca wyścigowy Michael Phelps, amerykański pływak i Margaret, polska piosenkarka, kompozytorka, autorka tekstów. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz dla was.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja 27. Prawłe wacą łe medzine sadło.
6: Prawłe wacą łe medzine sadło.
5: Prawłe wacą łe medzine sadło.
6: Prawłe wacą łe medzine sadło.
5: Procesować o błahostkę.
6: Procesować się o błahostkę.
5: Frydrowi czesnik zrejentan sam prawe wele łe medzine sadło. To ima zgłedą kradło.
6: Sąsiedzkie sądy odrobiazgi i zgoda poszła w drzazgi.
5: Frydrowi czesnik zrejentan sam prawe wele łe medzine sadło. To ima zgłedą skradło.
6: Prawływac są o medzine sadło.
5: Prawływac są łe medzine sadło.
6: Prawływac są łe medzine sadło.
5: Procesować się o błahostkę.
7: W Arka na Kaszubszczyźnie.

0: Mężczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
1: Słówka.
2: Idą w główkę.
3: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Śniadanie.
1: Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
3: Citroen Auto Duke, Słupsk Poznańska 74, jeden adres, wiele możliwości.
4: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy?
5: Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
1: Reklama.
6: Na zegarach wybiła 8.30, więc na antenie Radia Nord FM rozpoczynamy raport z dróg. Przy mikrofonie Agata Andryskowska. W pierwszej kolejności przenosimy się do Lęborka, gdzie wygląda na to, że jest względnie spokojnie. Do Łeby dojedziemy bez problemów, a w samej miejscowości ruch odbywa się płynnie. Trasą S6 z Lęborka w kierunku Trójmiasta pojedziemy bez utrudnień, a w Gdyni możemy odczuć spowolnienie na ulicy Chwaszczyńskiej. Przez Wejherowo przejedziemy bez większych problemów w Redzie i Rumi. Niewielkie spowolnienia, ale naprawdę takie drobne. Jadąc z Lęborka w stronę Słupska również nie napotkamy żadnych utrudnień w samym Słupsku. Jedynie miejscami mogą pojawić się pojedyncze spowolnienia. Do Kobylnicy dojedziemy bez przeszkód. Na zakończenie naszego raportu drogowego zerkniemy jeszcze tak szybko na pas nadmorski. Do Pucka dojedziemy bez korków, a w samym Pucku spokojnie. W Władysławowie również. Na Hel dojedziemy bez problemów. W Rewie, Karwi i Dębkach również spokojnie. Wygląda na to, że dziś kierowcom sprzyja sytuacja na drogach, większych utrudnień nie ma i oby tak pozostało. Spokojnej podróży i szerokiej drogi. Następne informacje drogowe już o 9.30. Do usłyszenia.

Zobaczmy, co przygotowała dla nas pogoda na dziś. W dzień zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Warto ze sobą jednak zabrać jakiś parasol, bo lokalnie możliwy będzie słaby przelotny deszcz. W Dębkach, Władysławowie 20 stopni, na Helu termometry pokażą 23 stopnie, w Wejherowie, Luźnie, Gniewinie i Słupsku również 23 kreski. Temperatura maksymalna od 22 do 27 stopni w regionie.

0: Robert Lewandowski. Podobno już wszystko wiadomo. Koniec najgłośniejszej sagi lata, a nawet wiosny. Robert Lewandowski zostanie jednak piłkarzem Chicago Fire. Z bliskiego otoczenia Polaka można się dowiedzieć, ile również zarobi i jak na transferze skorzysta Anna Lewandowska. Będzie Robert grał w klubie w Chicago Fire. $20 milionów za sezon. Do tego Polak będzie miał udział w sprzedaży koszulek, a linia kosmetyków jego żony Anny Lewandowskiej trafi do dużej sieci sklepów Chicago. Było zdeterminowane, by pozyskać Lewandowskiego. Zadbali o niego na każdym kroku, dając pewność, że będzie gwiazdą i najważniejszym ogniwem zespołu, a to Robertowi się podobno spodobało. Niestety Robert będzie musiał się przeprowadzić z Anną i z dzieciakami do Stanów Zjednoczonych, gdzie najprawdopodobniej zamieszka na 2 lata, ale z możliwością przedłużenia kontraktu o jeszcze 1 rok. Ciekawe, czy nie będzie tęsknił za Barceloną i tym klimatem, o którym opowiadał, że tak mu bardzo pasuje. Ale, jak wiadomo, pieniądze trzeba zarabiać.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi

0: Spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź Atotu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. Atotu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Autoduke Poznańska Samochody Słupsk. Jeden adres, 9 marek i pełnia samochodowych możliwości. W Autoduke Poznańska Samochody Słupsk znajdziesz Fiat, Opel, Citroen, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep, Hyundai, Omoda i Jayco. Pomożemy wybrać samochód i dopasować finansowanie do Twoich potrzeb. Do firmy, dla rodziny, do miasta albo w trasę. Auto dostępne od ręki, leasing, kredyt, ubezpieczenie, serwis i obsługa po zakupie. Autoduke, Słupsk Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
5: Reklama.
6: Okno na kulturę.
7: Na antenie Radio Nord FM otwieramy okno na kulturę, a przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Lato się rozkręca, a wraz z nim wraca jedno z lubianych wydarzeń przez miłośników lokalnych smaków i naturalnych produktów. Już 11 lipca w godzinach od 9 do 12 targowisko w Krępie Słupskiej ponownie wypełni się zapachem świeżych wypieków, sezonowych owoców, aromatycznych ziół i regionalnych specjałów. Przed nami lipcowa odsłona Bazarku Natury. Miejsca, które przyciąga mieszkańców ceniących zdrową żywność i bezpośrednio średni kontakt z lokalnymi producentami. Lipiec to czas, gdy natura obdarowuje nas tym, co najlepsze. Na stoiskach nie zabraknie świeżych warzyw i owoców prosto z okolicznych gospodarstw domowych, wypieków, ryb i przetworów rybnych, miodów, syropów oraz ziołowych mieszanek. Swoje wyroby zaprezentują również lokalni rękodzielnicy, oferując przedmioty tworzone z pasją i dbałością o każdy detal. Organizatorzy zachęcają, że to doskonała okazja, aby kupić produkty najwyższej jakości, wspierając jednocześnie lokalnych rolników i twórców. Bazarek Natury to jednak znacznie więcej niż zwykłe zakupy. To miejsce spotkań sąsiadów, rozmów o tradycji, przepisach kulinarnych i codziennym życiu. W spokojnej, wakacyjnej atmosferze można zatrzymać się na chwilę, porozmawiać z producentami, dowiedzieć się, skąd pochodzą oferowane produkty i jak powstają. Coraz więcej osób wybiera świadome zakupy, stawiając na świeżość, jakość i lokalne pochodzenie żywności. Bazarek Natury doskonale wpisuje się w ten trend, pokazując, że najlepsze smaki często to znajdują się tuż obok nas. Jeśli więc szukacie pomysłu na letni poranek, warto zajrzeć 11 lipca do Krępy Słupskiej. Organizatorzy zapowiadają, że będzie świeżo, kolorowo i prawdziwie wakacyjnie. To doskonała okazja, by zabrać ze sobą rodzinę, spotkać znajomych i wrócić do domu z koszem pełnym lokalnych przysmaków oraz dobrego humoru. A następne informacje kulturalne już o 12.45. Do usłyszenia.

0: Zaczęły się wakacje, będzie apel. Apel od policji, a również i ode mnie do wszystkich tych, którzy będą spędzali czas nad wodą. Uważajcie na siebie. Woda to żywioł. Chwila nieuwagi może skończyć się tragedią. Każdego roku dochodzi do utonięć, którym można zapobiec. Służby przypominają, by nie lekceważyć zasad bezpieczeństwa, nie wchodzić do wody po alkoholu oraz zwracać uwagę na dzieci i osoby nieumiejące pływać. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych. Twoja rozwaga może uratować życie, tak dodaje polska policja i informuje, że niedziela okazała się wyjątkowo tragiczna nad polskimi kąpieliskami. W ciągu jednego dnia utonęło aż 17 osób. To najwięcej odnotowanych przypadków od początku sezonu letniego. Łącznie w czerwcu życie w wodzie straciło już 55 osób. Mam nadzieję, że te liczby dają wam do myślenia i jak pojawicie się nad wodą, to będziecie mieli je w głowie. 17 osób tylko w niedzielę, a w samym czerwcu 55 osób straciło życie nad wodą. Dlatego pamiętajcie o zachowaniu czujności.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie.
1: Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
3: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 504 504 i zostań Urwisem.
1: Reklama.
4: Cztery osoby utonęły wczoraj w Polsce, od początku czerwca ponad 60. Pociągi towarowe dziś mają jeździć już według rozkładu. Ruszył sezon wędkarski, amatorów nie brakuje. Agnieszka Trojanowska, BIS. Minionej doby utonęły cztery osoby, a od początku czerwca bilans utonięć w Polsce to już 61 osób. Służby apelują o zachowanie czujności nad wodą oraz o dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych. Warunki pogodowe sprzyjają odpoczynkowi nad wodą. Dziś także według Instytutu Meteorologii czekają nas upały, ale już nie wszędzie. Alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali obowiązywać będą w województwach małopolskim, śląskim, świętokrzyskim, łódzkim i opolskim oraz częściowo w mazowieckim, dolnośląskim, wielkopolskim, a także podlaskim, gdzie temperatura może wynieść do 33 stopni. Natomiast w województwie lubelskim i podkarpackim nadal obowiązują najwyższe alerty przed upałami, tam dziś do 37 stopni. Podczas fali upałów nie wszyscy pracownicy mają zapewnione odpowiednie warunki pracy. Związki zawodowe alarmują o sytuacji sprzedawców w niektórych punktach. Tematem zajął się Grzegorz Kozioł.
5: Szef handlowej Solidarności Alfred Bujara pojawił się w sobotę z termometrem w namiocie wyprzedażowym Biedronki w Tarnowskich Górach. Jak relacjonuje, temperatura była skandaliczna.
6: 40 stopni, niebywała rzecz. To są namioty bez klimy.
5: Skrajne warunki pracy, zagrożenie zdrowia i życia ludzi, to skłoniło związkowca do zawiadomienia policji.
6: Ale policja twierdziła, że nie będzie interweniowała.
5: Po interwencji namiot po południu został zamknięty. W handlową niedzielę również był nieczynny. Bujara w takich sytuacjach radzi zawiadamiać Państwową Inspekcję Pracy i związki zawodowe.
4: PKP Polskie Linie Kolejowe nie planują wstrzymania ruchu pociągów towarowych z powodu pogody, zapewniły dziś władze kolei. To odpowiedź na wczorajsze problemy z kursami. Ruch pociągów towarowych był z powodu upałów wstrzymany w godzinach od 13 do 19. W tym czasie priorytetowo były obsługiwane pociągi pasażerskie i tak opóźnione ze względu na trwające upały. Premier będzie dziś rozmawiać o zarobkach lekarzy i o ramach czasowych ich pracy. Donald Tusk ma się w tym celu spotkać z minister zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Rząd, jak wynika z nieoficjalnych informacji, jeszcze w tym tygodniu chce przedstawić pakiet reformujący system ochrony zdrowia. Jedną z propozycji ma być ustawa ograniczająca najwyższe wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Waszyngton zaostrza środki bezpieczeństwa w ramach przygotowania do obchodów 250. rocznicy niepodległości USA. Szacuje się, że w najbliższych dniach do Waszyngtonu przybędą setki

0: tysięcy gości, by zapewnić świętującym bezpieczeństwo. Waszyngtońskie lotnisko 4 lipca wstrzyma loty. Sezon wędkarski ruszył na dobre. Na jeziorze, jeziorach do dyspozycji miłośników tej rekreacji jest wiele atrakcyjnych łowisk. Oprócz połowu z brzegu można wykupić również zezwolenie na wędkowanie z łodzi. W tym czasie większość ryb nie podlega okresom ochronnym, mówi dyrektor gospodarstwa rybackiego w Iławie Dawid Tarasiewicz.
1: Sezon połowu z łodzi na naszym jeziorze, jeziorach duży trwa do 30 listopada. Można łowić szczupaka, sandacza, okonia oraz dla wytrawnych wędkarzy węgorze i sumy.
0: Warto pamiętać, że amatorski połów ryb wiąże się z koniecznością posiadania karty wędkarskiej. Taki dokument wydaje Urząd Starostwa Powiatowego w Iławie.
2: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Mieszkańcy Gdyni mają nową opcję na śledzenie czasu. Na budynku Urzędu Miasta Gdyni zamontowano nowe elektroniczne zegary. Na budynku zakończył się montaż nowych zegarów. Zastąpiło one urządzenia zainstalowane w 2007 roku, które mimo gruntownego remontu przeprowadzonego w roku 2016 uległy awarii, a ich naprawa okazała się nieopłacalna. Nowe dwustronne zegary o wymiarach 48 na 128 cm wyposażono w moduł GPS, który automatycznie synchronizuje czas. Dzięki temu wskazane są zawsze zgodne z obowiązującym czasem i nie wymagają ręcznej korekty. Wartość zamówienia wyniosła 23 370 zł. Mieszkańcy gminy Nowa Wieś Lęborska będą mogli skorzystać z kolejnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz tekstyliów. Urząd gminy poinformował, że akcja odbioru rozpocznie się pod koniec lipca i potrwa do początku października. Zbiórka obejmie nieruchomości zamieszkałe, a szczegółowe terminy odbioru dla poszczególnych miejscowości dostępne są w harmonogramie opublikowanym przez gminę. Odpady należy wystawić najpóźniej do godziny 6 rano w dniu planowanego odbioru. W zabudowie jednorodzinnej powinny one znaleźć się przed posesją, natomiast w budynkach wielorodzinnych przy altanach śmietnikowych. W ramach akcji odbierane będą m.in. meble domowe i ogrodowe, duży sprzęt AGD i RTV, zabawki, wózki oraz zużyte opony, maksymalnie 4 sztuki z jednej posesji. Zbierana będzie również odzież i tekstylia, które należy odpowiednio spakować i opisać. Jednocześnie przypomniano, że w ramach zbiórki nie będą odbierane odpady remontowe, części samochodowe, ceramika sanitarna, odpady zielone ani substancje niebezpieczne. Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Lubuczewie odwiedził marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Wizyta odbyła się w poniedziałek 29 czerwca i była okazją do zapoznania się z efektami modernizacji zabytkowego pałacu oraz funkcjonowaniem placówki. Marszałka powitała wójt gminy Redzikowo Barbara Dykier. Wraz z dyrektor Centrum Usług Społecznych Sabiną Krawiec oprowadziła go po odrestaurowaniu obiekcie, przedstawiając historię jego przemiany oraz rozwiązania zastosowane w ramach inwestycji. Jak podkreślano, dzięki modernizacji zabytkowy pałac zyskał nowe przeznaczenie jako miejsce świadczenia usług społecznych. Podczas wizyty zaprezentowano codzienną działalność centrum oraz warunki, jakie zapewnia ono osobom wymagającym opieki i wsparcia. Rozmowy dotyczyły roli placówki w lokalnym systemie pomocy, a także jej znaczenia dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Centrum łączy funkcje opiekuńcze, terapeutyczne i integracyjne, zapewniając mieszkańcom profesjonalne wsparcie oraz bezpieczne warunki codziennego funkcjonowania. Polska podpisała umowę na zakup 3 nowoczesnych okrętów podwodnych typu A26 klasy Black King. Polsko-szwedzki kontrakt zawarto w Gdyni. Zakup realizowany jest w ramach programu Orka, którego celem jest odbudowa zdolności polskiej floty podwodnej. Nowe okręty mają zastąpić wysłużony ORP Orzeł, obecnie jedyny okręt podwodny pozostający w służbie marynarki wojennej. Pierwsza jednostka ma zostać przekazana Polsce w 2030 roku, natomiast dostawy 2 kolejnych zaplanowano na następne lata. Wartość programu szacowana jest na około 20 miliardów złotych. Umowa obejmuje nie tylko budowę i dostawę okrętów, ale również pakiet logistyczny, szkolenie załóg, wsparcie eksploatacyjne oraz przygotowanie infrastruktury niezbędnej do wprowadzenia nowych jednostek do służby. Istotnym elementem porozumienia jest także współpraca przemysłowa pomiędzy Polską i Szwecją. Zakłada ona udział polskich podmiotów w realizacji programu oraz rozwój współpracy technologicznej i obronnej między oboma krajami. Podczas uroczystości przedstawiciele rządów obu państw podkreślali znaczenie projektu dla bezpieczeństwa regionu Morza Bałtyckiego.

Na barometrach z kolei około 1024 hektopaskale. Wiatr słaby i umiarkowany jest dzisiaj, także szansa, może jeszcze nie ekstremalnie duża, ale jest na przelotny i raczej miejscowy opad.

0: Wtorek, 30 dzień czerwca, wakacje. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną godzinę. Arkadiusz Mieńczewski i muzyczne kalendarium, co wydarzyło się tego właśnie dnia. W roku 75 zespół The Jackson 5 ogłosił przejście z wytwórni Motown do Epic Records. Bracia zmuszeni zostali jednak do zmiany nazwy na The Jacksons, ponieważ Motown posiadała prawa do oryginalnej nazwy. W roku 1983 na świat przyszła Sheryl Cole, wokalistka grupy Girls Aloud, która w 2002 roku zdobyła pierwsze miejsce na listach przebojów w Wielkiej Brytanii. W roku 90 grupa New Kids on the Block rozpoczęła swój pierwszy z trzech tygodni przewodzenia na liście singli w USA piosenką Step by Step. To był już trzeci amerykański hit tej formacji. W roku 2001 Christina Aguilera, Lil Kim, Mia i Pink zdobyły pierwsze miejsce listy w Wielkiej Brytanii piosenką Lady Marmalade, nową wersją hitu grupy Label z roku 75, a w roku 2002 Alicja Janosz zwyciężyła w finale pierwszej polskiej edycji programu Idol. Na Janosz zagłosowało 40% telewidzów, drugie miejsce zajęła Ewelina Flinta, a trzecie Szymon Wydra.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
3: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań.

0: spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltika.com. Etnobaltika. Daj się ponieść naturze i muzyce.
1: Reklama.

0: To teraz o poranku czas na moich ulubionych badaczy, którzy analizują różne rzeczy, no kombinują, czy to ma znaczenie, czy nie ma znaczenia. I teraz powiem wam, że ma znaczenie, w jakim miesiącu się urodziliście, a ma to znaczenie dla waszego życia i zdrowia. Jak długo będziecie żyć? Podobno miesiąc urodzenia może mieć większe znaczenie dla zdrowia, niż mogłoby nam się wydawać. Choć nie decyduje jednoznacznie o długości życia, badania sugerują, że osoby urodzone, uwaga, w grudniu mogą mieć nieco większe szanse na dożycie sędziwego wieku niż ich rówieśnicy z innych miesięcy. I teraz uwaga, ci urodzeni w grudniu, hip hip, hurra, to ja, tak jest, teraz pokażcie, podnieście rękę do góry i powiedzcie, to ja urodziłem się w grudniu i to ja mam szansę na to, żeby być w pewnym wieku, na przykład 100+, no bo oni tak mówią, że jak człowiek w grudniu się urodził, to no a kto się w grudniu urodził, ma wstać i być może dożyje ponad 100 lat. No to ja wam 100 lat i więcej życzę i nie tylko tym urodzonym w grudniu, ale każdego miesiąca w roku.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Reklama. Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
0: Reklama.
3: Na zegarach wybiła 9.30, więc na antenie Radio Norda FM rozpoczynamy raport drogowy. Przy mikrofonie Agata Andryskowska. Rozpoczynamy nasz raport najpierw od Lęborka. Wolniej przejedziemy przez Aleję Wolności i Aleję Niepodległości oraz ulicę Zwycięstwa. Oprócz tego naprawdę nie mam się do czego przyczepić. Do Łeby dojedziemy bez problemów, a w samej miejscowości jedyne spowolnienie można zauważyć na ulicy 10 Marca. Trasą S6 z Lęborka w kierunku Trójmiasta pojedziemy bez utrudnień. W Gdyni możemy odczuć spowolnienie na ulicy Chwaszczyńskiej i Kwiatkowskiego. W Wejherowie pojedyncze spowolnienia, w Redzie większy ruch na skrzyżowaniu Wejherowskiej z Pucką, w Rumi niewielkie pojedyncze spowolnienia. Jadąc z Lęborka w stronę Słupska nie powinniśmy napotkać żadnych utrudnień w samym Słupsku. Większy ruch może występować na ulicy Sierpinka i Tramwajowej do Kobylnicy. Dojedziemy bez przeszkód. Pojedziemy jeszcze na koniec sprawdzić, jak wygląda sytuacja drogowa nad morzem. Do Pucka dojedziemy bez korków, a w samym Pucku spowolnienie na ulicy Wejherowskiej i skrzyżowaniu Helskiej z Żarnowiecką. We Władysławowie spokojnie, na Hel dojedziemy bez korków. W Rewie spokojnie, w Rozewiu wolniej zrobiło się na ulicy Żeromskiego. W Karwi spokojnie, bez utrudnień. Na tę chwilę kierowcy mogą na razie odetchnąć. Większych korków w regionie nie ma, a spowolnienia występują jedynie miejscami. Bezpiecznej podróży i szerokiej drogi, a następne informacje drogowe już o 15.30. Do usłyszenia.

Teraz o pogodzie. Słów kilka w dzień, zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże, ale pojawią się również większe przejaśnienia. Lokalnie możliwe są słabe, przelotne opady deszczu, więc parasol może się jednak w razie czego przydać. W Dębkach i Władysławowie 20 stopni, na Helu termometry pokażą 23 kreski. W Wejherowie, Luzinie, Gniewinie i Słupsku również 23 stopnie. Temperatura maksymalna od 22 na północy do 27 stopni na południu. Nad morzem około 20 stopni, wiatr słaby, okresami umiarkowany.

0: naszym życiu co jakiś czas, a właściwie chyba codziennie, jesteśmy w jakiś sposób oceniani przez kogoś innego. I wiecie, na podstawie czego ludzie nas oceniają, inni nas oceniają? Otóż okazuje się, że są to trzy rzeczy, które mogą was zdziwić. Po pierwsze, uśmiech, a właściwie stan waszego uzębienia. To nie tylko kwestia estetyki, ale również zęby zdradzają bardzo wiele na temat wieku, zdrowia, statusu społecznego i poziomu zamożności. Sam uśmiech wystarczy, by nowa osoba zaczęła was oceniać. Badania pokazują, że bielsze zęby budują wizerunek osoby godnej zaufania. To ja już wiem, dlaczego ci w telewizji to oni takie białe zęby i świecą nimi, bo oni są wtedy, wydaje im się, że są bardziej godni zaufania. Gramatyka. To, jak się wysławiacie, mówi o was więcej niż myślicie. Gramatyka zdradza wasze wykształcenie i środowisko społeczne. Statystyki są bezlitosne. 75% mężczyzn i aż 88% kobiet woli poprawną gramatykę od pewności siebie, ale pewność siebie jest też bardzo ważna. Dlatego bądźcie pewni siebie, bo to jest jeden z najważniejszych elementów tego, jak postrzegają nas inni. To szczególnie potrzebne jest w pracy, ale myślę, że w codziennym życiu też ta pewność siebie wam się przyda.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
2: www.arkabud.pl.
4: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
5: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
6: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
7: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
6: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
7: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
6: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
7: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
6: Więcej informacji na Facebooku.
1: Reklama.

0: ruszacie na wakacje, no to ja życzę wam szerokiej i bezpiecznej drogi. Pamiętajcie, że policja już rozpoczęła swoją akcję i coraz więcej kontroli będzie miało miejsce podczas tegorocznych wakacji, a do tego będzie prezentowana jeszcze w przestrzeni publicznej tak zwana mapa. Mapa wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym wakacje 2026. Będzie prezentowana na ekranach rozmieszczonych w różnych częściach kraju, co oznacza, że przekaz ma trafić nie tylko wyłącznie do kierowców, ale do wszystkich uczestników ruchu. Jej rola jest prosta, ale mocna. Zamiast suchych statystyk publikowanych po sezonie, kierowcy otrzymują codzienny obraz skali zagrożenia. Każdy nowy punkt na mapie to kolejna tragedia, która wydarzyła się zaledwie chwilę wcześniej. Tego typu przekaz ma działać znacznie silniej niż tradycyjne kampanie informacyjne, bo pokazuje konsekwencje w czasie rzeczywistym. Taką mapę warto sobie zobaczyć przed wyjazdem, bo myślę, że taka mapa pokaże wam. To już ósma edycja tego projektu, no i w tej chwili na tej mapie znajduje się 14 wypadków drogowych śmiertelnych, a w ciągu minionych dwóch dni 7 wypadków śmiertelnych w różnych miejscach, w różnych częściach Polski. Dlatego bądźcie ostrożni, ruszając w drogę i może warto spojrzeć na taką mapę, a potem jechać zdecydowanie wolniej i ostrożniej. Jeszcze raz, szerokiej drogi.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
2: Opel Autoduke. Przed Tobą lato pełne planów. Wyrusz w drogę nowym Oplem. W salonie Autoduke Słupsk trwa letnie przyspieszenie marki Opel i czeka na Ciebie pełna gama nowych modeli z rabatami nawet do 50 tysięcy złotych. Pożyczką prawdziwe 0%, promocyjnym leasingiem od 101,8% i dodatkową ochroną 8 lat w cenie auta. Słupsk i okolice, czas na zmianę auta. Przyspiesz decyzję, odbierz nowego Opla i podróżuj w komforcie. Opel Autoduke Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
0: Reklama.
3: Śledztwo w głośnej sprawie dwóch wież zostało umorzone. Fala upałów przeplata się z frontem burzowym. Dziś gwałtowna pogoda. Niemcy już poza mundialem. Trener nie chce odejść. Agnieszka Trojanowska, BIS. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie dwóch wież. Decyzję przekazał rzecznik prokuratury Piotr Skiba. Ostatnio w tej sprawie przesłuchano szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ chodziło o niedoszłe plany wybudowania dwóch wieżowców na działce w Warszawie należącej do powiązanej z PiS spółki Srebrna. Powodem umorzenia sprawy na razie nieoficjalnie miał być brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa. Po fali upałów przez Polskę mają przetoczyć się gwałtowne burze. Załamanie pogody już odczuli mieszkańcy zachodniej i południowej Polski. Efekt to setki interwencji strażaków w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim i śląskim. Ale wciąż burze przeplatają się z wysoką temperaturą. Według prognoz upał nieco odpuści dopiero od czwartku. A wysokie temperatury na pewno jeszcze wrócą, mówi fizyk atmosfery profesor Szymon Malinowski z Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Statystycznie rzecz biorąc, początek sierpnia jest tym okresem, gdzie temperatury w Polsce są najwyższe.
3: Upały krzyżują plany pasażerów kolei. Na dziś PKP Intercity już odwołała 6 połączeń. Odwołane są też pociągi Polregio na Podkarpaciu Podlaskim i w Lubuskim. Wybrane połączenia anulują także koleje śląskie. Wrocławska Farma Miejska ma nie tylko produkować żywność, ale też ją przechowywać. Wrocław i tamtejszy Uniwersytet Przyrodniczy, które prowadzą 3-hektarową farmę na Swojczycach, starają się o 2 miliony euro z Unii Europejskiej na zakup liofilizatorów i chłodni, tłumaczy rektor uczelni profesor Andrzej Zachwieja.
5: Potrzeba nam magazynu, który zapewni niższą temperaturę, odpowiednią wilgotność i stałe warunki przechowywania. Wtedy tych warzyw wystarczy nie tylko do jesieni późnej, ale nawet w okresie zimowym.
3: Wrocławska Farma Miejska już teraz zaopatruje w warzywa dzieci z miejskich żłobków i przedszkoli oraz podopiecznych domów pomocy społecznej. W sumie ta uprawiana w ekologiczny sposób żywność trafia do ponad 5 tysięcy osób. Na farmie pracują osoby bezrobotne, biorące udział w programie aktywizacji społecznej. Katastrofa i upokorzenie. Tak niemieckie media komentują porażkę niemieckiej drużyny na mundialu. Niemcy odpadli z Mistrzostw Świata po słabym meczu z Paragwajem. Media żądają rezygnacji Juliana Nagles, ale trener już zapowiedział, że do dymisji się nie poda. To trzeci mundial z rzędu, na którym Niemcy wypadli fatalnie. Świetnie za to wygląda Maroko, które po rzutach karnych wyeliminowało Holandię. Z kolei Brazylia zapewniła sobie awans w meczu z Japonią. A Robert Lewandowski zmienia kontynent. Polski napastnik ogłosił oficjalnie, że przenosi się do Chicago. Kapitan reprezentacji Polski podpisał 2-letni kontrakt i po raz pierwszy zagra poza Europą. Michał Waszkiewicz.
6: Amerykańska MLS od kilkunastu lat przyciąga wielkie nazwiska, które powoli już schodzą ze sceny. Przykład Leo Messiego w Miami pokazuje jednak, że za oceanem też można błyszczeć i być wielką gwiazdą. No dobrze, konkrety. Kontrakt na 2 lata i prawie 2

0: 20 milionów dolarów za sezon, czyli Lewandowski będzie drugim najlepiej opłacanym zawodnikiem w lidze po Messim. Jeśli zdąży załatwić sprawy wizowe, to już w połowie lipca może zadebiutować w barwach nowego klubu w meczu przeciwko Vancouver Whitecaps.
1: Bilety na to spotkanie już się rozeszły.
2: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Gdyńskich kierowców czekają utrudnienia. 1 lipca rusza Open Air Festival 2026. W terminie 1-4 lipca wprowadzona zostanie czasowa zmiana organizacji ruchu drogowego na ulicy Zielonej w Gdyni, polegająca m.in. na weryfikacji wjazdów w ulicę w dni funkcjonowania festiwalu. Na czas trwania imprezy na ulicy Janka Wiśniewskiego na odcinku jednojezdniowym od SKM Stocznia do Placu Konstytucji tymczasowo wyłączone zostaną pasy ruchu dla rowerzystów. W kierunku centrum uruchomiony zostanie specjalny pas dla autobusów miejskich z przystankami. Na ulicy Zielonej od odcinka od ulicy Pułkownika Dąbka w kierunku dzielnicy Babiedoły w godzinach od 13 do 5 rano korzystać będą mogli tylko mieszkańcy oraz działkowicze na podstawie identyfikatorów wydanych przez organizatora. Taksówki nie będą mogły poruszać się buspasem na estakadzie Kwiatkowskiego oraz na ulicy Kwiatkowskiego na odcinku od ulicy Janka Wiśniewskiego do ulicy Pułkownika Dąbka. O zmianach informacje będą publikowane poprzez oznakowanie. Należy również spodziewać się wzmożonego ruchu na ulicach Kwiatkowskiego, Unruga i Bosmańskiej. Pełną listę utrudnień znajdziecie na stronie zdz.gdynia.pl. Od 1 lipca mieszkańcy powiatu lęborskiego będą mogli zdecydować, które pomysły zostaną zrealizowane w ramach kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Głosowanie potrwa do końca sierpnia i to właśnie mieszkańcy wybiorą projekty, które ich zdaniem najlepiej odpowiedzą na potrzeby lokalnych społeczności. Budżet obywatelski daje mieszkańcom realny wpływ na rozwój powiatu. W tegorocznej edycji do głosowania trafiły projekty przygotowane z myślą o poprawie jakości życia, integracji mieszkańców oraz rozwoju lokalnej infrastruktury i inicjatyw społecznych. Każdy oddany głos zwiększa szansę na realizację wybranego przedsięwzięcia. Starostwo powiatowe zachęca do zapoznania się z listą zgłoszonych projektów i aktywnego udziału w głosowaniu. Głosy będzie można oddawać od 1 lipca do 31 sierpnia. Wyniki wyłonią przedsięwzięcia, które zostaną zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego powiatu lęborskiego. W powiecie słupskim powstanie amerykańskie Centrum Danych i Infrastruktury Cyfrowo-Energetycznej. Amerykański gigant technologiczny zainwestuje kilka miliardów dolarów na terenach gmin Redzikowo i Słupsk. Budowa ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Jak zapowiada Morgan Knoll, dyrektor operacyjny inwestora, firma zapowiada utworzenie setek miejsc pracy oraz współpracę z lokalnymi firmami, uczelniami i szkołami zawodowymi.
3: Chcemy także inwestować w ludzi, którzy będą budować, prowadzić i kierować tymi obiektami dla kolejnych pokoleń. Naszą wizją jest stworzenie długoterminowych, wysokiej jakości miejsc pracy na każdym poziomie organizacji. Od zawodów wykwalifikowanych techników i operatorów, przez inżynierów, specjalistów IT, specjalistów do spraw cyberbezpieczeństwa, kierowników projektów, naukowców środowiskowych, dając ludziom z tego regionu przekonujący powód, by budowali tutaj swoją karierę, albo wrócili do domu i stali się częścią branży światowej klasy, która będzie służyć regionowi przez dziesięciolecia.
2: Centrum Danych będzie obsługiwać nowoczesne usługi cyfrowe, w tym rozwiązanie wykorzystujące sztuczną inteligencję i chmurę obliczeniową. Projekt będzie realizowany etapami do 2030 roku. Według przedstawicieli firmy oraz samorządowców inwestycja ma wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne regionu, przyciągnąć kolejne przedsięwzięcia z sektora nowych technologii i przynieść znaczące wpływy do lokalnych budżetów. Wejherowski Uniwersytet III wieku zakończył kolejny rok zajęć. W auli Szkoły Podstawowej nr 9 prezes Stowarzyszenia Krystyna Laskowska podsumowała minione miesiące, dziękując wolontariuszom, zarządowi oraz najbardziej zaangażowanym słuchaczom i wszystkim, którzy wspierają działalność Uniwersytetu III wieku. Gratulacje i życzenia przekazał także prezydent miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. Między innymi dzięki Państwu Wejherowo tętni życiem, dziękuję za wszystkie inicjatywy, pomysły i niewyczerpane pokłady energii, z której wszyscy możemy czerpać. Życzę Państwu dużo zdrowia, słonecznych wakacji oraz kolejnych lat pełnych pasji i wspólnych działań, życzył włodarz miasta. Uroczystość zakończył wzruszający występ grupy teatralnej Srebrna Nitka działającej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie pod opieką dyrektor Eweliny Magdziarczyk-Plebanek. Zdjęcia z tego wydarzenia znajdziecie na stronie wejherowo.pl.

upał przez najbliższe dni będzie trochę lżejszy, albo można powiedzieć, prosto upału nie będzie, po prostu będzie ciepło. Na termometrach dziś na przykład 20 stopni to max w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 23 w Wejherowie, Rezierów, Gniewinie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy.

Wakacyjny poranek, Arkadiusz Mieczewski, witajcie ponownie. Przypomnę, że od wczoraj mam dla was nowy nasz poranny cykl Czy wiesz, że? Chodzi o to, że podczas wakacji spotykamy nowych ludzi, no i chcemy jakoś zagaić rozmowę. Czasami nie wiemy jak, bo nie mamy pomysłu, a ja wam daję pomysły takie, że na przykład możecie zagaić, czy wiesz, że Wenus to jedyna planeta w naszym Układzie Słonecznym, która kręci się w drugą stronę, a ta druga odpowiada, o to co ty, naprawdę? Podczas gdy większość planet obraca się wokół własnej osi przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, Wenus robi to zgodnie z nimi. Na dodatek dzień trwa tam dłużej niż cały wenusjański rok. I to już możecie teraz porozmawiać dalej o gwiazdach, o innych rzeczach. Na przykład kolejna rzecz. Czy wiecie, że krowy mają swoje regionalne akcenty? Brytyjscy językoznawcy odkryli, że krowy z różnych stad muczą w nieco inny sposób. Ich język i tonacja zależą od tego, w jakiej części kraju się wychowały i z jakim stadem przebywają. To na przykład do zagajenia rozmowy, kiedy będziecie gdzieś na wsi, zobaczycie krowę, zobaczycie kogoś, kogo nie znacie i powiecie, a wie pan, wie pani, że krowy mają swoje regionalne akcenty? No i jeszcze jedna może ciekawostka, czy wiesz, że flamingi nie rodzą się różowe? Ich naturalne pióra są szarawe. Ten ikoniczny, intensywny różowy kolor zawdzięczają swojej diecie bogatej w krewetki oraz algi, które zawierają mnóstwo naturalnych barwników, które właśnie farbują je na kolor różowy. To

0: A może też zacznijcie jeść krewetki i inne algi. Może też będziecie bardziej różowi, albo lepiej chyba brązowi.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego cztery prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
4: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody. Wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
5: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
1: Reklama.

Zapraszam na naszą poranną wakacyjną podróż. Zabieram was, no właśnie, do kilku krajów. Jak tam się będziecie wybierać, to uważajcie. Jak będziecie nocowali, to najpierw sprawdzajcie łóżka, czy tam nie ma pluskiew i czy ich nie przywieziecie potem ze sobą do domu. Bo jest taka firma, która przeprowadziła analizę dotyczących plag pluskiew w popularnych destynacjach turystycznych i okazało się, że jest tego sporo. Otóż brytyjski dziennik Daily Mail wymienia lokalizacje, w których zdaniem turystów problem jest największy. Okazuje się, że na szczycie listy znajdują się kierunki, które bardzo chętnie wybieramy. Na pierwszym miejscu znajduje się Rzym. Najbardziej zapluskwione miasto na 1000 opinii. Przypadło tu już aż 32 skargi dotyczące pluskiew i brudnych łóżek. Na miejscu drugim Kavos na wyspie Korfu, potem Ateny, na czwartym Amsterdam, potem Paryż, Wenecja i Florencja. To są właśnie miejsca, gdzie możecie spotkać pluskwy, no i tam musicie naprawdę uważać, bo jak złapiecie te pluskwy i zabierzecie do domu, to może być problem. No, to uważajcie na siebie, sprawdzajcie łóżka, jeżeli lecicie do tych właśnie miast. Przypomnę, Rzym, Kavos na wyspie Korfu, Ateny, Amsterdam, Paryż, Wenecja i Florencja. To są miasta pełne pluskiew. Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama.
3: Na wiadomości sportowe w Radiu Norda FM zaprasza Janusz Ludwiczak. W minioną sobotę Art Park w Warszawie był miejscem zawodów, które pierwszy raz odbywały się w tamtejszym pump tracku. O szczegółach mówi Przemysław Kiedrowski, wójt gminy Wejherowo.
4: Nowa inwestycja, jakim jest pump track, cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Dlatego taki pomysł, żeby rozpocząć wakacje właśnie tutaj, na rowerach, hulajnogach, na rolkach, żeby pokazać. Dzisiaj jest rywalizacja, żeby w sposób taki sportowy pokazać, jak bezpiecznie przez wakacje korzystać z tego miejsca. Ogromne zainteresowanie młodzieży i dorosłych.
3: I co ciekawe, jest to także promocja tego miejsca i tego sportu, który zagościł w bolszewskim Art Parku.
5: Pump track jest to ogólnorozwojowe zajęcie na rowerze, dyscyplina sportowo-rowerowa, która rozwija całe ciało i pozwala przygotować się do jazdy nie tylko na asfalcie, ale również w lesie czy w górach. Nazwa pump track bierze się od tego, że na torze z muldami, bandami używamy swojego ciała, żeby wypompować energię, zamiast pedałować i napędzać rower nogami. Pompujemy całym ciałem od stóp do głów, jest to dlatego super ćwiczenie dla całego ciała.
3: Mówił Jan Owczarek, sędzia główny zawodów. Chętnych do takiego spędzenia czasu pomimo upału nie zabrakło. W zawodach wziął udział ponad 40 zawodników.
6: Mamy podział na dwie takie tematyczne kategorie, może nie tematyczne, ale sprzętowe. Czyli mamy rower, hulajnogę, deskorolkę i rolki. Oraz mamy podział na kategorie wiekowe, czyli mamy junior, żaki najmłodsze 7 do 10 lat, junior młodszy od 11 do 14, junior starszy od 15 do 18 i kategoria open, czyli wszyscy powyżej 19 roku życia. Wydaje mi się, że najszybciej jeżdżą rowerzyści, tutaj jest chyba są najlepsze czasy. Najtrudniej mam wrażenie na deskorolkach i na rolkach, co też pokazuje frekwencja zawodników, których jest mało na liście startowej, ale te kategorie sprzętowe no, mają swoją specyfikę. I każdy jeździ troszeczkę inaczej.
3: Mówił Piotr Bielak, organizator i sędzia zawodów. Impreza ta przyjęła się bardzo pozytywnie, a to oznacza, że już niebawem odbędzie się kolejna edycja tego wydarzenia w najbliższej przyszłości. W Ustce przez całe wakacje działać będzie letnia szkółka piłkarska dla dzieci i młodzieży. Zajęcia rozpoczną się już 6 lipca i będą odbywać się w Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ulicy Grunwaldzkiej 35 w Ustce. Treningi zaplanowano 3 razy w tygodniu, w poniedziałki, środy oraz piątki, zawsze w godzinach od 17 do 18.30. Spotkania poprowadzi animator Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce. To propozycja dla młodych mieszkańców i turystów, którzy chcą aktywnie spędzić wakacje, poprawić swoje umiejętności piłkarskie, pobawić się z rówieśnikami, a także spróbować sportowej rywalizacji w luźnej atmosferze. Organizatorzy podkreślają, że udział w zajęciach jest bezpłatny. Nie trzeba się wcześniej zapisywać, wystarczy przyjść na boisko w wyznaczonym terminie. Letnia szkółka piłkarska potrwa do końca sierpnia. Do udziału zapraszane są wszystkie dzieci i młodzież, niezależnie od poziomu zaawansowania. Zapraszam na kolejny serwis sportowy już o 11:30.
7: Upał będzie dzisiaj trochę lżejszy niż było to wczoraj. Różnica może nie diametralna, ale na pewno zauważalna. 20 stopni czeka nas dzisiaj w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce. 23 chociażby w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. 24 w Gdyni, Pucku, Kosakowie. Jak sami widzicie, różnica.

0: Granica jest, do tego chmur na niebie się ilość zwiększyła i jest niewielka szansa na opady.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Jak wiadomo, Amerykanie mają rozmach w różnych rzeczach. Teraz opowiem wam o jednej. Ale tu przy okazji tego, o czym wam opowiem, chciałem wam powiedzieć, że może warto wziąć z nich przykład. Burmistrz Nowego Jorku zainaugurował letni sezon miejskich basenów, wskakując do wody w pełnym garniturze. Ostatni raz miało to miejsce w 2013 roku. Wtedy to ówczesny burmistrz Michael Bloomberg zrobił tak po raz ostatni. Jego następcy zrezygnowali z udziału w wydarzeniach. No może bali się o swoje garnitury, mieli za drogie. Tegoroczna inauguracja oznacza otwarcie ponad 50 publicznych basenów we wszystkich 5 dzielnicach Nowego Jorku. Jeżeli wy w swoim mieście macie taki basen, to może warto zaapelować do burmistrza, prezydenta, prezydentki o to, żeby w odpowiedni sposób również otworzyli taki basen, no nie tylko za pomocą wstęgi, ale właśnie może za pomocą odpowiedniego skoku. Tylko trzeba pamiętać, żeby ten basen wcześniej napełnić wodą, bo inaczej może się to źle skończyć. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy wybierają się właśnie w tej chwili na basen.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
3: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup 2 skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To i

0: Idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Reklama.

Niektórzy pytają, no to odpowiadam. Kiedy koniec upałów? Już wam mówię, najprawdopodobniej ostatecznym takim terminem, kiedy skończymy z upałami, to w całej Polsce, będzie to przyszły, a właściwie ten weekend, który przed nami, czyli w piątek, 3 lipca, już w całej Polsce można liczyć, że temperatury osiągną bardzo przyjemny poziom od 21 do 24 stopni i takie temperatury będą towarzyszyły nam do poniedziałku 6 lipca. Od wtorku 7 lipca wracają upały na stronę wschodnią Polski i do Polski centralnej, natomiast nad samym morzem będzie około 23-26 stopni. Czyli ten tydzień do końca jeszcze gdzieś tam upały mogą się pojawiać, ale północ Polski zrobi się już trochę chłodniejsza, tu od 20 do 24 stopni, a tak jak wspomniałem, piątek 3 lipca to już będzie dzień według synoptyków, który pozwoli odpocząć wszystkim w całej Polsce od upałów. A ja wam serdecznie za dzisiejsze wtorkowe spotkanie dziękuję, życzę udanego dnia, dbajcie o siebie.

0: nawadniajcie się i zapraszam na nasze środowe poranne spotkanie wakacyjne. Jak zwykle gorąco i serdecznie, bez względu na to, czy macie wakacje, urlopy, czy też ich nie macie, to i tak włączcie swoje radioodbiorniki. Do jutra, pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem!
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej

0: i restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
0: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
2: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
3: Reklama.
4: Na opóźnione pociągi kolej wystawia informatorów na dworcach. Próbę otrucia prezydenta w trakcie kampanii komentuje szef MSWiA. Iga Świątek rozpoczyna dziś Wimbledon. Stawka jest wysoka, to obrona tytułu sprzed roku. Agnieszka Trojanowska, BIS. Na 11 dworcach kolejowych pasażerom będą pomagali informatorzy mobilni. To pomoc, jaką oferuje dziś i jutro PKP, m.in. w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Informatorzy mają wesprzeć podróżnych i służyć informacją. W ostatnich dniach z powodu upałów przewoźnicy borykają się z dużymi opóźnieniami pociągów. Były już problemy z trakcją i torami, mówi Marcin Mochocki z zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe.
5: Wspólnie z przewoźnikami pracujemy też na tym, żeby te utrudnienia na sieci były możliwie mniejsze poprzez na przykład zmniejszenie liczby pociągów na sieci kolejowej, przez co obciążenie sieci infrastruktury jest wtedy odpowiednio mniejsze.
4: Dlatego kolejarze apelują do pasażerów, aby sprawdzać na stronach przewoźników, czy dany pociąg wyruszy w trasę. O takie zmiany będzie można także podpytywać informatorów mobilnych na dworcach kolejowych. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Czesław Mroczek odniósł się do informacji z książkowego wywiadu z prezydentem RP, w którym Karol Nawrocki opowiedział o sytuacji mogącej świadczyć o jego otruciu podczas kampanii prezydenckiej. Wiceminister Mroczek stwierdził, że z opisu zdarzenia wynika, że było ono poważne. Opisaną sprawę bada już prokuratura. A prokuratura ogłosiła dziś, że umarza postępowanie dotyczące Jarosława Kaczyńskiego. Sprawa dotyczyła wieżowców, które miały zostać wybudowane na warszawskiej Woli. Informacje w sprawie zbiera Marcin Staszyc.
6: Jeszcze na początku czerwca jako świadek w tej sprawie zeznawał sam Jarosław Kaczyński. Teraz prokuratura umorzyła wszystkie trzy wątki w sprawie dwóch wież. Pierwszy dotyczył oszustwa na szkodę Austriaka Geralda Brickfellnera, który miał ponieść co najmniej 1 300 000 euro kosztów w zamian za obietnicę wynagrodzenia za inwestycje spółki Srebrna. Dwa kolejne zarzuty dotyczyły korupcji wokół Fundacji Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego, przyjęcia 50 000 zł przez członka jej rady oraz nakłaniania do wręczenia 100 000 zł łapówki.
4: Prokuratura uznała, że żaden z tych czynów nie wyczerpuje znamion przestępstwa. Złożenie zażalenia na umorzenie śledztwa w sprawie dwóch wież już zapowiedział mecenas Roman Giertych. Policjant z Olsztyna z tytułem najsilniejszego człowieka, podkomisarz Paweł Piskorz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, okazał się bezkonkurencyjny w zawodach Strongman Super Series Poland Tour 2026 w Gubinie. Funkcjonariusz wygrał 3 z 6 konkurencji, co zapewniło mu najwyższy stopień podium. Trudny marsz po obronę tytułu mistrzowskiego rozpoczyna dziś Iga Świątek. Polka za 3,5 godziny zagra swój pierwszy mecz na tegorocznym Wimbledonie. Triumfatorka ubiegłorocznej imprezy, która rozgrywana jest na słynnej londyńskiej trawie, zmierzy się dziś w pierwszej rundzie z Amerykanką Taylor Townsend. Ten turniej generuje inne wyzwania, kiedy wracasz bronić tytułu ze względu na całą otoczkę wokół. Mówiła Świątek, przed którą szansa zdobycia 7 w karierze triumfu w imprezie wielkoszlemowej. Początek meczu z udziałem Igi Świątek o 14:30.
7: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Rumia podpisała umowę o współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Partnerstwo ma skupić się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z energetyką, cyberbezpieczeństwem oraz ekologią. Chociaż Rumia od Krakowa dzieli ponad 600 km, to właśnie uczelnia stamtąd będzie wspierać miasto w rozwoju. Podpisana została umowa z Akademią Górniczo-Hutniczą, która zakłada współpracę na wielu płaszczyznach.
8: Wielki sukces z jednej strony, że chcą
3: z nami współpracować, a z drugiej strony też

0: przyszłościowe, praktyczne rozwiązania dla mieszkańców, bo mówimy tutaj i o płaszczyznach działania w zakresie gospodarki odpadami, gdzie mamy ogromne potrzeby w tej części metropolii, jest to naszą piętą achillesową niestety od ładnych kilku lat. Szeroko pojęta energetyka, bezpieczeństwo, zarządzanie różnego rodzaju procesami, projekty badawcze, zarządzanie ruchem transportowym, sygnalizacją świetną, gdzie też widzimy, jakie mamy duże potrzeby w samej Rumi.
1: Mówi burmistrz Rumi Michał Pasieczny, a to tylko przykłady tych obszarów, gdzie doświadczenie krakowskiej uczelni może pomóc szybko rozwijającej się Rumi.
2: Żeby wspólnie tworzyć taką, można powiedzieć, gminę modelową w zakresie energetyki. Myślę, że nam się to wszystko uda, bo łączymy w sobie kompetencje i naukowe, doświadczalne, ale również aplikacyjne i chęć wprowadzania tych rozwiązań tutaj, w gminie Rumia, która wyróżnia się spośród innych gmin. Pewnie są inne takie innowacyjne, ale tu spotykamy naprawdę osoby, które chcą tą gminę rozwijać wspólnie z AGH.
1: Tłumaczy prorektor do spraw studenckich Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Rafał Dańko. Podpisanie umowy poprzedziły wielogodzinne rozmowy na temat różnych ścieżek współpracy i zagadnień, w których świat samorządu ma szansę skorzystać z doświadczeń świata nauki. O konkretach przyjdzie jednak czas rozmawiać za kilka miesięcy, kiedy podjęte zostaną już konkretne projekty, przy których współpraca tam będzie miała szansę zaowocować. Członkowie Lęborskiego Klubu Wodnego spotkali się na dorocznym walnym zebraniu, podczas którego podsumowano działalność organizacji i wyróżniono osoby szczególnie zasłużone dla jej rozwoju. W obradach uczestniczył także starosta lęborski Tomasz Litwin. Podczas zebrania przedstawiono wymagane sprawozdania z działalności klubu, a członkowie udzielili zarządowi absolutorium. Nie zabrakło również dyskusji nad funkcjonowaniem organizacji. Efektem rozmów było przyjęcie zmian w statucie, które mają usprawnić działalność Lęborskiego Klubu Wodnego w kolejnych latach. Uroczystym punktem spotkania było wręczenie wyróżnień starosty Lęborskiego dla osób szczególnie zaangażowanych w działalność klubu. Odznaczenie otrzymało 25 członków i sympatyków organizacji, w tym komandor Jerzy Baranowski, wicekomandorowie Mirosław Mrugasiewicz, Piotr Kucha i Mariusz Tarnowski oraz wieloletni działacze i osoby wspierające klub. Są dożynki wiejskie, ale czy słyszeliście o dożynkach rybnych? Już w połowie sierpnia Ustka z okazji Święta Miasta oraz Święta Wojska Polskiego zaprasza na dożynki rybne. O tym właśnie mówi burmistrz Ustki Jacek Maniszewski.
3: W tym roku po raz drugi robimy festiwal dań rybnych. Zawsze jakaś gwiazda taka kulinarna w tym jury bierze udział. Chodzimy po restauracjach, kosztujemy jakiegoś wybranego dania. Jury głosuje na konkretne danie. W zeszłym roku to była zupa rybna, w tym roku to ma być śledź na różny sposób przygotowywany. Na samej promenadzie można skosztować różnego rodzaju ryb. Czy to są wędzone, czy smażone. Będą też warsztaty. Także wszystko w tych dożynkach rybnych związane jest z rybami.
1: W ramach wydarzenia odbędzie się także jarmark dożynkowy, oczywiście z rybą w roli głównej. Nie zabraknie również rękodzielników. Jednym z głównych punktów programu będzie barwna morska fiszparada ulicami nadmorskiego kurortu, a także koncert muzyki szantowej oraz występy gwiazd polskiej sceny. Kto wystąpi w tym roku, o tym przekonamy się już niebawem. Pewne jest, że dożynki rybne w Ustce w tym roku odbędą się od 14 do 16 sierpnia. Powoli temperatura idzie nam w górę, choć tak szczerze, co dzisiaj ekstremalnych wartości na termometrach nie zobaczymy i na własnej skórze ich nie poczujemy, bo maks aż albo może jedynie 20 stopni dzisiaj nas czeka w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. 23 w Wejherowie, Radzie, Rumi, Gniewinie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 24 w Gdyni, Pusku, Kosakowie. Na barometrach 1024 hektopaskale wiatr od słabego po umiarkowany, mogą pojawiać się przelotne opady deszczu.
4: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Wszyscy zwarci i gotowi, mam taką nadzieję. Nie pozostaje mi zatem nic innego, jak rozpocząć nasze spotkanie. Zapnijcie pasy i trzymajcie się mocno, bo dobrej energii i muzyki tu nie zabraknie. Maja Popowska, jedziemy.
1: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.
3: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł.

0: Pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
1: Citroen Auto Duke. Słupsk Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
2: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
3: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
4: Reklama.

Pierwszy znaczek pocztowy, słynny Penny Black, pojawił się w Wielkiej Brytanii w XIX wieku i zmienił sposób wysyłania korespondencji. Wcześniej za list często płacił odbiorca, a cena zależała między innymi od odległości i liczby stron. System był skomplikowany i niezbyt wygodny. Znaczek wprowadził prostą zasadę. Nadawca płaci z góry, nakleja potwierdzenie opłaty, a list może ruszać w drogę. Penny Black miał czarny kolor i wizerunek królowej Wiktorii. Dziś może wyglądać jak drobny kawałek papieru dla kolekcjonerów, ale w swoim czasie był częścią wielkiej rewolucji komunikacyjnej. Ułatwił pisanie, przyspieszył obieg informacji i sprawił, że list stał się bardziej dostępny. W czasach wiadomości wysyłanych jednym dotknięciem ekranu znaczek wydaje się powolny, a jednak to właśnie on był kiedyś symbolem nowoczesności. Mały prostokąt, który powiedział światu, że wiadomości powinny podróżować prościej.

0: pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Zamknij oczy i zanurz się w świecie, w którym obraz i dźwięk stają się jednym. IMAX. Najbardziej wciągające doświadczenie filmowe na świecie. Krystaliczny obraz i dźwięk, który sprawia, że mocniej bije serce. Zapraszamy do kina Helios w Gdyni.
2: Reklama.
3: Na wiadomości sportowe w Radiu Norda FM zaprasza Janusz Ludwiczak.
4: W Wejherowie odbył się 13. turniej imienia Michała Mazura. Wydarzenie od lat łączy sportową rywalizację z pomocą potrzebującym mieszkańcom. W tym roku uczestnicy i organizatorzy zbierali fundusze na leczenie i rehabilitację chorego Adasia z Wejherowa. Na boisko rywalizowało 10 drużyn, jednak ze względu na wysokie temperatury organizatorzy skrócili część rozgrywek. Oprócz meczów przygotowano także liczne atrakcje dla mieszkańców, stoiska gastronomiczne oraz zbiórkę charytatywną.
5: Mieliśmy pewne obawy, że pogoda nie będzie tak sprzyjała, żeby ludzie z rodzinami przychodzili nas odwiedzali, ale myślę, że jest cudownie. Dalej zapraszamy, impreza trwa i myślę, że nawet jeśli nie pobijemy rekordu, będzie super, bo jest to impreza, która się odbywa cyklicznie i będziemy to robili, jak tylko będzie po prostu dopisywało zdrowie.
4: Mówiła Jolanta Frankowska, współorganizatorka turnieju Michała Mazura. W organizacji wydarzenia zaangażowało się wielu sponsorów, wolontariuszy i mieszkańców. Na uczestników czekały m.in. domowe wypieki, strefa gastronomiczna, loterie oraz rodzinne atrakcje.
6: Głównym celem jest ten piknik, nie właśnie turniej. Turniej jest dodatkiem. Mimo niepogody albo zbyt dobrej pogody dzisiaj i tak przyszło bardzo wielu ludzi o dobrych sercach. Masa wolontariuszy, to jest chyba rekord, jeśli chodzi o osoby, które pomagały nam fizycznie. No plus partnerzy, sponsorzy, jest już z rozmachem, a dopiero kulminacja wieczorem, jak policzymy te wszystkie środki.
4: Mówił Maciej Szymański, współorganizator turnieju imienia Michała Mazura. Tegoroczna edycja przyniosła rekordowy wynik. Zebrano ponad 70 tysięcy złotych, czyli jeszcze więcej niż przed rokiem, kiedy to udało się zgromadzić ponad 64 tysiące złotych. Zawodniczki SSSTS Cheerly Days Maxi wróciły z międzynarodowego turnieju w Atenach z medalami. Młode sportsmenki reprezentowały Polskę, Pomorze i region Słupski podczas prestiżowych zawodów, które odbyły się w dniach 19 i 20 czerwca. Rywalizowały tam z najlepszymi zespołami z Europy i całego świata. Słupskie cheerleaderki zdobyły 2 srebrne medale drużynowe. Zespół Mini Maxi zajął 2. miejsce w kategorii wiekowej od 11 do 14 lat, a Maxi Junior również stanął na 2. stopniu podium w kategorii od 15 do 17 lat. Duży sukces odniosły także duety. Złote medale wywalczyły pary w składzie Kaja i Vanessa, Ola i Lena oraz Vera i Ola. Jak podkreślałem przedstawiciele klubu, wyjazd do Grecji był efektem wielu miesięcy treningów, przygotowań oraz wsparcia sponsorów, samorządów, kibiców i darczyńców. Dzięki temu zawodniczki mogły spełnić marzenie o starcie na międzynarodowej arenie. Wyjazd miał także wymiar edukacyjny. Oprócz sportowej rywalizacji, uczestniczki miały okazję poznać historię i kulturę Grecji. Klub zapowiada dalszą pracę i kolejne starty, podczas których będzie reprezentował Polskę, Pomorze i region Słupski. Zapraszam na kolejny serwis sportowy już o godzinie 17.30.
7: Temperatura powoli idzie w górę, choć szczerze dzisiaj w ciągu dnia nie będzie bardzo dużych różnic właśnie jeśli chodzi o temperaturę pomiędzy godzinami, bo już rano mieliśmy około 19 stopni, a maks to dzisiaj około 20 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 23 w Wejherowie, Radzierumie, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, na Borku, Kobylnicy i 24 w Gdyni, Pucku oraz Kosakowie. Na barometrach 1024 hektopaskale, a na niebie dość dużo chmur, mogą pojawić się dzisiaj.

0: Wysokie obcasy kojarzą się dziś głównie z modą damską, elegancją i tym szczególnym dźwiękiem kroków, który potrafi nadać wejściu więcej pewności niż niejeden przemówiony akapit. Początkowo jednak obcasy miały bardzo praktyczne zastosowanie i były noszone także przez mężczyzn. W jeździe konnej pomagały stabilniej utrzymać stopę w strzemieniu. Szczególnie ważne były między innymi w kulturze perskiej, a później trafiły na europejskie dwory, gdzie zaczęły oznaczać status, władzę i styl. Arystokraci nosili obcasy nie po to, żeby biec na autobus, tylko żeby pokazać pozycję społeczną. Dopiero z czasem moda zmieniała znaczenia, kroje i przypisania płciowe. To dobry przykład, jak ubranie potrafi całkowicie zmienić swój kontekst. Coś, co zaczyna jako praktyczne element dla jeźdźca, po wiekach trafia na czerwone dywany, do biur, szaf i weselnych parkietów. Historia mody lubi takie zwroty akcji, bot niby ten sam, ale opowieść zupełnie inna.
1: Reklama. Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
1: www.arkabut.pl.
3: Reklama.

Alicja w Krainie Czarów ma w sobie logikę snu, zabawę językiem i postacie, które wyglądają tak, jakby rozsądek wyszedł na spacer i zapomniał wrócić. Początek tej historii był jednak bardzo zwyczajny. Lewis Carroll, czyli Charles Lutwidge Dodgson, opowiadał historię podczas wyprawy łódką małej Alicji Liddell i jej siostrom. Opowieść spodobała się tak bardzo, że Alicja poprosiła o spisanie jej. Z tej improwizowanej historii narodziła się jedna z najsłynniejszych książek literatury dziecięcej. Warto zwrócić uwagę, że jej siła nie polega tylko na fantazji. Tam pełno jest gier słownych, paradoksów i absurdów, które dorośli odkrywają czasem dopiero po latach. To książka, która udaje lekką przygodę, a po cichu bawi się regułami świata. Piękne w tej historii jest to, że wielka literatura zaczęła się od próby zajęcia dzieci podczas spokojnej wycieczki. Czasem wystarczy łódka, dobre ucho słuchacza i wyobraźnia, która nie boi się królika z zegarkiem.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start

0: 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
1: Reklama.
2: Lekarze apelują do prezydenta o weto w sprawie jawności zarobków. Premier spotka się dziś z prezesem NFZ. A niemieckie media nie zostawiają suchej nitki na swojej reprezentacji. Paulina Nawrocka, zapraszam. Ustawa o jawności zarobków lekarzy po ekspresowej ścieżce w parlamencie czeka na podpis prezydenta, a Naczelna Izba Lekarska apeluje do prezydenta o weto. Jesteśmy za jawnością zarobków, natomiast nie podoba nam się konkretny zapis, komentuje prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski.
3: Za tą jawnością jesteśmy, ale zapis, że AOTMiT będzie mógł wykorzystać dane w celach innych wskazanych przez ministra zdrowia, nam przypomina te ciemne czasy, kiedy nasze dane były wykorzystywane, mówiąc wprost, dla celów politycznych.
2: AOTMiN, czyli Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Ustawa pozwoliłaby po numerze PASEL lub numerze prawa wykonywania zawodu sprawdzić zarobki lekarza z różnych umów. Jeśli prezydent ustawę podpisze, lekarze zapowiadają zaskarżenie przepisów do europejskich trybunałów. Premier ma się dziś spotkać z ministrą zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Tematem rozmowy mają być zarobki i czas pracy lekarzy. Rząd, jak wynika z nieoficjalnych informacji, jeszcze w tym tygodniu ma przedstawić pakiet reformujący system ochrony zdrowia. Jedną z propozycji ma być ustawa ograniczająca najwyższe wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu wzrosły o 2,5%. Podał w szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu z ubiegłym miesiącem spadły o 0,5%. Analitycy oczekiwali wzrostu cen o 2,7% rok do roku i spadku o 0,2% miesiąc do miesiąca. W Toruniu powstaną kolejne murale. To w ramach drugiej edycji festiwalu Łopot. Artyści ozdobią swoimi pracami 5 ścian w różnych częściach miasta, mówi współtwórca imprezy Andrzej Poprostu.
4: Jeśli chodzi o lokalizację, to w tym roku mamy Starówkę, pod Bukiem Cezara, mamy Rudak, Rubinkowo, mamy Chełmińskie Przedmieście i Bielawę.
2: Tworzenie prac potrwa do 10 lipca, a festiwal zwieńczy przejazd rowerowy szlakiem nowych murali. Katastrofa i upokorzenie. Niemieckie media są dziś bezlitosne dla swoich piłkarzy. Po słabym meczu ich zespół przegrał z Paragwajem i odpadł z Mistrzostw Świata. Dalej grają za to Brazylia i Maroko. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
5: Nowy koszmar niemieckiej piłki, klęska myśli szkoleniowej, powolna, nudna i ospała gra, to komentarze w Niemczech po odpadnięciu z Mistrzostw Świata. Nic dziwnego, zespół przegrał z Paragwajem, który stworzył jedną klarowną sytuację przez 120 minut. Ale karne wykonywał lepiej. Media żądają rezygnacji Juliana Nagelsmana, ale trener już zapowiedział, że do dymisji się nie poda. Jesteśmy przybici, to oczywiste. Ja jednak nie jestem osobą, która ucieka od odpowiedzialności, co teraz usiądzie tutaj i powie, rezygnuję, tylko dlatego, że odpadliśmy. Jeśli tylko związek będzie chciał, to zamierzam kontynuować pracę. Kapitan zespołu Jozua Kimmich po meczu mówił, że to zawodnicy zawiedli, a nie trener. Nie zmienia to faktu, że to trzeci mundial z rzędu, na którym Niemcy wypadli fatalnie. Świetnie za to wygląda Maroko, które po rzutach karnych wyeliminowało Holandię. Z kolei Brazylia zapewniła sobie awans w meczu z Japonią, strzając gola na 2-1 w 95 minucie.
2: A dziś wieczorem w 1:16 finału mundialu zmierzą się Wybrzeże Kości Słoniowej z Norwegią i Francja ze Szwecją.
6: Na regionalny serwis informacyjny w Norda FM zapraszam Michał Jarosz. W sobotę odbyła się kolejna tradycyjna morska pielgrzymka rybacka, podczas której pielgrzymi udali się wodami Zatoki na odpust do Pucka. Tradycyjnie już pielgrzymi przybyli do Pucka drogą morską, aby wziąć udział w morskiej pielgrzymce na odpust świętego Piotra i Pawła.
7: To jest oczywiście jeden z najważniejszych punktów w życiu naszego miasta. Mamy wiele ważnych wydarzeń, ale w okolicach Piotra i Pawła sobota to zawsze jest ten moment, kiedy jest morska pielgrzymka rybacka, dodalibyśmy jeszcze kaszubska. Ja przypomnę, że sięga czasów średniowiecza jej ta tradycja, a 45 lat temu, w 1981 roku, została reaktywowana. I od tego czasu rokrocznie tutaj przygotowuje się parafia Piotra i Pawła. Tu po stronie Pucka przygotowuje się Zrzeszenie Krupsko-Pomorskie, oddział Nasze Miasto, ale oczywiście po drugiej stronie Zatoki na Półwyspie też są przygotowania w Kuźnicy, w Jastarni i w innych miejscowościach.
6: Mówi burmistrz niż Puckach.

0: Anna Pruchniewska, z których jednostki wypływają, aby najpierw spotkać się na wodach Zatoki Puckiej, a następnie udać się na odpusty do Pucka.
1: Bardzo ważne wydarzenie, bardzo ważna uroczystość, wielkie święto w Pucku nad Małym Morzem. Przyjechali tu ludzie z całego regionu Kaszub, z Polski. Jest to święto przede wszystkim rybaków, którzy przypłynęli, jak za moimi plecami widać, w pięknie udekorowanych kutrach, łodziach. Jest to również święto ludzi morza i Kaszubów tu mieszkających.
0: Tłumaczy prezes zarządu oddziału ZKW w Pucku Piotr Gruba. Oprócz mszy świętej polowej w rejonie puckiej fary ma co roku miejsce nie tylko uroczysta msza święta, ale także różne atrakcje związane z kulturą Kaszub. Łeba przygotowuje się na szczyt sezonu turystycznego. Do miasta przyjechali funkcjonariusze oddziału prewencji policji w Gdańsku, którzy przez całe wakacje będą wspierać miejscowych policjantów w dbaniu o bezpieczeństwo mieszkańców i turystów. Oficjalne przywitanie dodatkowych sił odbyło się w Urzędzie Miejskim w Łebie. Wzięli w nim udział komendant powiatowy policji w Lęborku, młodszy inspektor Arkadiusz Guzek, burmistrz Łeby Agnieszka Derba oraz komendant komisariatu w Łebie, aspirant sztabowy Przemysław Twardzik. Funkcjonariusze będą pełnić służbę na terenie Łeby i gminy Wicko do 30 sierpnia. W okresie wakacyjnym zwiększona zostanie również liczba patroli drogowych na trasie wojewódzkiej 214. Dodatkowe wsparcie zapewnią także policjanci sezonowego ogniwa wodnego oraz funkcjonariusze pionów dochodzeniowego i kryminalnego. Zakwaterowanie i wyżywienie policjantów finansowane jest przez Starostwo Powiatowe w Lęborku oraz Urząd Miejski w Łebie. Dopiero rozpoczęły się wakacje, a na drogach powiatu słupskiego doszło już do kilku groźnych zdarzeń spowodowanych m.in. nieuwagą, zmęczeniem i alkoholem. W Damnicy 78-letni kierowca Audi wymusił pierwszeństwo, doprowadzając do zderzenia z Seatem. Do szpitala trafiły trzy osoby, w tym dwoje dzieci. W Dębinie 66-letnia kobieta prawdopodobnie zasnęła za kierownicą i zderzyła się z autem jadącym z naprzeciwka. Ranny został pasażer drugiego pojazdu. W Siegnicy dachował Citroen prowadzony przez pijanego 54-latka, który miał ponad 2,5 promila alkoholu. Z kolei w okolicach Łupawy dostawczy Fiat wypadł z drogi i uderzył w drzewa. Kierowca miał dwa aktywne zakazy prowadzenia pojazdów. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło także w Bolesławicach, gdzie pijany rowerzysta wtargnął na przejście dla pieszych pod nadjeżdżające auto. Został ukarany mandatami na łączną kwotę 6 tysięcy złotych. Policja apeluje o rozwagę podczas wakacyjnych wyjazdów. Przed podróżą należy być wypoczętym i trzeźwym, ponieważ bezpieczeństwo na drodze zależy przede wszystkim od odpowiedzialnego zachowania uczestników ruchu. Południe mamy już za sobą, wchodzimy w tą drugą, generalnie to cieplejszą część dnia, chociaż dzisiaj upały będą znacznie lżejsze niż to było przez ostatnie dni. Na termometrach maksi jedynie 20 stopni w Gdyni, Pusku, Kosakowie, 23 w Wejherowie, Radzierumie, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 24 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, na barometrach 1024 hektopaskale, a na niebie chmur powolutku nam przybywa. Co prawda przejaśnienia również się pojawiają, ale jest także szansa na przelotne opady.
2: Norda FM.

Dzisiejszy odkurzacz stoi w szafie, czasem sam jeździ po mieszkaniu i z różnym skutkiem próbuje nie utknąć pod krzesłem. Pierwsze odkurzacze były jednak tak wielkie, że nie dało się ich po prostu wnieść do domu. Na początku XX wieku Hubert Cecil Booth stworzył urządzenie zasysające kurz, ale maszyna była ogromna i często ustawiano ją na zewnątrz budynku, nawet na wozie konnym. Długie rury wprowadzano przez okna do pomieszczeń, a ekipa obsługi zajmowała się czyszczeniem wnętrz. Brzmi to bardziej jak akcja techniczna niż sprzątanie, ale wtedy był to prawdziwy pokaz nowoczesności. Ludzie podobno potrafili przychodzić i patrzeć, jak działa ta dziwna maszyna od połykania kurzu. Dziś narzekamy, że trzeba wymienić worek albo opróżnić pojemnik. Dawniej do porządnego odkurzania potrzebny był sprzęt, ludzie, wóz i trochę teatralnej oprawy. Sprzątanie nigdy nie brzmiało bardziej widowiskowo.

0: miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20:30, również w soboty do godziny 15:00. Serdecznie zapraszamy.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
4: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
5: Reklama.

Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce.

0: Automat sprzedający kojarzy się z batonem, kawą, napojem albo tym nerwowym momentem, kiedy produkt zatrzymuje się na spirali i człowiek zaczyna rozważać delikatne potrząśnięcie maszyną. A jednak pomysł na urządzenie wydające coś po wrzuceniu monety jest znacznie starszy niż mogłoby się wydawać. Jeden z pierwszych znanych automatów opisał Heron z Aleksandrii w starożytności. Urządzenie miało wydawać porcję wody święconej po wrzuceniu monety. Moneta naciskała mechanizm, otwierała zawór, woda wypływała, a po chwili zawór się zamykał. Brzmi jak połączenie świątyni, inżynierii i bardzo wczesnej wersji samoobsługi. Ta historia świetnie pokazuje, że potrzeba automatyzacji nie zaczęła się od nowoczesnych sklepów i dworców. Ludzie od dawna chcieli, żeby coś działało sprawnie, przewidywalnie i bez konieczności ciągłego pilnowania przez obsługę. Automat z napojami ma więc bardzo dostojnego przodka. Tylko zamiast czekoladowego batonika wydawał coś zdecydowanie bardziej podniosłego.
1: A ja lubię cię jak lato, ach,

0: Reklama.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie. A mikrofon i kamera nie są Ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. Rekrutacja@telewizjattm.pl.

Banan wygląda jak banan i większość z nas nie potrzebuje do tego głębszej klasyfikacji. Obieracie, jecie i sprawa załatwiona. Botanika lubi jednak komplikować codzienne pewniki. Z jej punktu widzenia banan jest jagodą, bo rozwija się z jednego zalążniowego kwiatu i ma nasiona ukryte w miąższu, choć w odmianach, które trafiają do sklepów, są one bardzo drobne i właściwie niedostrzegalne. Dla większego zamieszania truskawka, którą potocznie traktujemy jak klasyczny owoc jagodowy, botanicznie jagodą nie jest. Natura ma własną dokumentację i nie zawsze zgadza się z tym, co podpowiada kuchnia. Banan jest też ciekawy dlatego, że roślina, na której rośnie, nie jest drzewem w ścisłym sensie, tylko ogromną byliną. Niby prosta przekąska, a po chwili robi się z tego lekcja biologii. Następnym razem, gdy banan trafi do owsianki albo plecaka, możecie spojrzeć na niego z nowym szacunkiem. To jagoda w przebraniu owocu, który udaje, że nie ma żadnych tajemnic.

0: Reklama.
1: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl

0: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
1: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Reklama.
5: Okno na kulturę.
6: Na antenie Radio Nord FM czas na kilka chwil z kulturą, a przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Powitanie lata z wojskowym akcentem. Siemirowice zapraszają na rodzinne święto pełne atrakcji. Mieszkańcy gminy Cywice i całego powiatu lamborskiego już w najbliższy piątek będą mieli okazję wspólnie rozpocząć wakacje. 3 lipca w Siemirowicach odbędzie się powitanie lata połączone ze świętem morskiej jednostki rakietowej. Organizatorzy zapowiadają wydarzenie, które połączy wojskową tradycję z rodzinną atmosferą i letnią zabawą. Impreza rozpocznie się o godzinie 16 na boisku za ogródkami działkowymi. Program przygotowano tak, aby każdy niezależnie od wieku znalazł coś dla siebie. Jedną z głównych atrakcji będą pokazy służb mundurowych. Uczestnicy będą mogli z bliska zobaczyć sprzęt wykorzystywany przez mundurowych, porozmawiać z żołnierzami i przedstawicielami służb oraz dowiedzieć się więcej o ich codziennej pracy. Organizatorzy zapowiadają, że duże emocje z pewnością wzbudzi dynamiczny pokaz walki, wręcz w wykonaniu żołnierzy morskiej jednostki rakietowej stacjonującej w Siemirowicach. To okazja, by zobaczyć umiejętności wojskowych oraz poznać elementy szkolenia, które na co dzień pozostają dla mieszkańców niedostępne. Nie zabraknie również części artystycznej. Na scenie pojawią się lokalni wykonawcy i zespoły, które zadbają o muzyczną oprawę wydarzenia. Organizatorzy przygotowali także strefę gastronomiczną z różnorodnymi potrawami oraz liczne atrakcje dla najmłodszych. Dzieci będą mogły skorzystać z przygotowanych zabaw i animacji, dzięki czemu całe rodziny spędzą wspólnie aktywne popołudnie. Wieczorem wydarzenie nabierze tanecznego charakteru. Po koncertach rozpocznie się zabawa pod gołym niebem, która będzie symbolicznym rozpoczęciem wakacyjnego sezonu w gminie Cywice. Organizatorzy podkreślają, że celem wydarzenia jest nie tylko dobra zabawa, ale również integracja mieszkańców i promocja lokalnej społeczności. To także okazja do bliższego poznania morskiej jednostki rakietowej, która od lat jest ważnym elementem życia Siemirowic i całego regionu. Powitanie lata w Siemirowicach odbędzie się w piątek 3 lipca, początek o godzinie 16 na boisku za ogródkami działkowymi. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, dlatego organizatorzy zachęcają wszystkich mieszkańców oraz gości do wspólnego świętowania rozpoczęcia lata, a następne informacje kulturalne już o 16:45. Do usłyszenia.

Parasol wydaje się jednym z najbardziej praktycznych przedmiotów. Gdy pada, ratuje fryzurę, kurtkę i resztki dobrego humoru. Jego historia zaczęła się jednak nie tylko od ochrony przed deszczem. W wielu dawnych kulturach parasole i osłony przeciwsłoneczne były symbolem władzy, prestiżu i wysokiej pozycji społecznej. Chroniły przed słońcem, ale jednocześnie pokazywały, że osoba pod nimi jest kimś ważnym. W starożytnym Egipcie, Chinach czy Indiach takie osłony mogły towarzyszyć władcom i osobom z wyższych warstw. Dopiero z czasem parasol stał się przedmiotem bardziej powszechnym i codziennym. Z przedmiotu reprezentacyjnego przeszedł do kategorii rzeczy, które człowiek gubi w autobusie, zostawia w pracy albo kupuje w pośpiechu przy pierwszej, większej ulewie. To całkiem zabawna droga. Kiedyś parasol mówił: idzie ktoś ważny. Teraz częściej mówi: ktoś sprawdził prognozę albo przynajmniej bardzo żałuje, że tego nie zrobił.

0: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Reklama.
2: Jedno z kąpielisk w Gdyni zamknięte.

0: dotknięte przez sinicę. Dziś ostatni dzień z niższymi cenami paliw. I rewolucja na uczelniach. Od dziś mogą wydawać absolwentom cyfrowe dyplomy. Paulina Nawrocka. Zapraszam. Ze względu na zakwit sinic zamknięte zostało jedno kąpielisko w Gdyni Śródmieściu, wynika z danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Na pozostałych otwartych w tym sezonie kąpieliskach w województwach pomorskim i zachodniopomorskim, zarówno nad Bałtykiem, jak i nad jeziorami, woda jest zdatna do kąpieli. Aktualne informacje o stanie wody w kąpieliskach można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS. Upały nie spowodowały dotychczas zakłóceń w funkcjonowaniu systemu energetycznego, poinformowały polskie sieci energetyczne. Najwyższe temperatury notowano w weekend, gdy zapotrzebowanie na moc i energię elektryczną jest niższe niż w dni robocze. W piątek wczesnym wieczorem odnotowano zapotrzebowanie na poziomie 23 gigawatów. W weekend nie przekroczyło ono 20,5. W Polsce dziś ostatni dzień, kiedy za paliwo zapłacimy mniej dzięki cenom regulowanym i obniżonej stawce VAT, czyli pakietowi CPN. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł, benzyny 98 6,68, a oleju napędowego 6,19. Jutro ceny paliw na poszczególnych stacjach będą już różne. Na pewno wzrosną. Eksperci przewidują, że od kilku do nawet 40 groszy na litrze. Ceny na amerykańskich stacjach paliw są zdecydowanie za wysokie, uważa natomiast prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który zażądał natychmiastowej obniżki i to ponad dolara za galon. O szczegółach Cezary Jaszczyk.
1: Trump zażądał obniżki w internetowym wpisie, w typowym dla siebie stylu. Napisał, że stacje muszą obniżyć ceny natychmiast, bo są zbyt wysokie, biorąc pod uwagę obecne $68 za baryłkę. Według Trumpa ceny na stacjach powinny spaść z obecnych prawie $3.80 do $2.50. Prezydent we wpisie uderzył też we władze Kalifornii, która ma najwyższe podatki na paliwo. Przed rozpoczęciem wojny przeciwko Iranowi Amerykanie płacili mniej niż $3 za galon.
0: Prokuratura zabezpieczy dodatkową dokumentację medyczną ze Szpitala Południowego i wydłuży listę świadków. To wnioski po przesłuchaniu w charakterze świadka byłego ordynatora z tego szpitala, doktora Emila Jędrzejewskiego. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba stwierdził, że jest za wcześnie, by dziś oceniać wiarygodność jego zeznań.
2: Na wszystkie pytania, jakie zostały zadane, usłyszeliśmy odpowiedzi. No myślę, że nasza ciekawość została zaspokojona. Wiemy, co dalej należy robić. Otwierają nam się dodatkowe kwestie, jeśli chodzi o zabezpieczanie nowych dokumentów, nowe przesłuchania i na tym etapie myślę, że to jest wszystko.
0: Kolejni świadkowie mają zeznawać jeszcze w tym tygodniu. Prokuratura prowadzi dwa postępowania w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Jedno z nich dotyczy nieprawidłowości, które mogły skutkować śmiercią pacjentów. To właśnie w tej sprawie zeznawał dr Jędrzejewski. I na koniec prawdziwa rewolucja w szkołach wyższych. Od dziś polskie uczelnie mogą wydawać cyfrowe dyplomy, które absolwenci dodadzą do aplikacji mObywatel. Dokumenty będą miały taką samą moc prawną, jak ich papierowe odpowiedniki, a od 1 stycznia przyszłego roku cyfrowe dyplomy staną się domyślną formą dokumentu ukończenia studiów.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Gmina Wejherowo przygotowała wyjątkową imprezę dla właścicieli psów. W Gościcinie odbyła się pierwsza w historii psimpreza. W sobotę w Gościcinie miała miejsce impreza, jakiej jeszcze w gminie Wejherowo nie było.
4: Po raz pierwszy w naszej gminie psimpreza. Właśnie impreza zorganizowana dla miłośników zwierząt, głównie psów i ich podopiecznych. Zaczęły się wakacje już, tak? Wiemy, że jest to czas bardzo trudny dla zwierząt ze względu na nieodpowiedzialne zachowania ludzi, zostawianie psów, oddawanie do schronisk. My stawiamy na tej imprezie głównie na edukację właśnie.
3: Mówi sekretarz gminy Wejherowo Małgorzata Niemirska-Thiel. Stąd też wiele różnego rodzaju pokazów oraz okazji do porozmawiania na temat tego, jak odpowiednio zajmować się swoim pupilem.
5: Mamy wśród zaproszonych gości przedstawicieli z Polskiego Czerwonego Krzyża, oddział Trójmiasto, który zademonstruje nam, jak uratować zwierzaka, nie tylko psa, jak udzielić mu pierwszej pomocy. Mamy przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, którzy zademonstrują nam też taką dawkę emocji, jeżeli chodzi o bezpieczne wakacje. Strażacy oczywiście OSP Gowino zabezpiecza tutaj całe to wydarzenie oraz zapewni nam kurtynę wodną, żeby nasz upał w jakiś sposób nam troszeczkę załagodzić.
3: Tłumaczy inspektor do spraw kultury, promocji i sportu w Urzędzie Gminy Wejherowo Dorota Szulc. Pojawił się także różnego rodzaju organizacje.

0: Organizacje działające na rzecz psów i ich opiekunów oraz osoby świadczące dla nich różnego rodzaju usługi, od hotelu dla psów przez groomer aż po przystamaki dla czworonogów. Odbył się także konkurs na top pupila gminy Wejherowo. Nie zabrakło oczywiście miejsc zacienionych oraz wody dla pupili, jak i właścicieli, a nawet lodów także dla psów. I chociaż pogoda nie do końca sprzyjała do tego, aby spędzić ten czas w taki sposób, to organizatorzy już zapowiadają, że wydarzenie powróci do gminy Wejherowo w przyszłym roku. Od 2 lipca kierowcy w Lęborku muszą przygotować się na utrudnienia. PKP Polskie Linie Kolejowe zamknął przejazd kolejowo-drogowy przy ulicy Mireckiego. Zmiany potrwają do 5 sierpnia i są związane z modernizacją linii kolejowej Lęborg-Łeba. Na czas prac przejazd dla samochodów będzie całkowicie wyłączony z ruchu. Wyznaczony zostanie oznakowany objazd ulicą Czołgistów. Dobra wiadomość dla pieszych jest taka, że przejście przez tory pozostanie dostępne przez cały okres prowadzenia robót. W ramach inwestycji przebudowany zostanie przejazd kolejowy wraz z przejściem dla pieszych i przejazdem rowerowym. Wykonana zostanie także wymiana nawierzchni, przepustu oraz szyn. O kolejnych utrudnieniach inwestor będzie informował na bieżąco. Zmarł Andrzej Schulz, wybitny artysta plastyk, scenograf i poeta od lat związany ze Słupskiem. Urodził się w Łodzi, był absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu oraz studium scenografii przy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W swoim dorobku miał udział w wielu wystawach w kraju i za granicą. Tworzył malarstwo architektoniczne, herby i witraże, a za scenografię teatralne był nagradzany w Poznaniu i Wałbrzychu. Jego realizacje prezentowano również w Niemczech i Austrii. Ze Słupskiem związał się także poprzez Teatr Rondo, dla którego przygotował scenografię do widowisk plenerowych. Szczególnie cenił pracę nad spektaklem Don Quixote – Sen o wolnościach. Był również cenionym malarzem i pedagogiem. Przez lata prowadził zajęcia plastyczne w Młodzieżowym Centrum Kultury w Słupsku, inspirując kolejne pokolenia młodych twórców. Wielu mieszkańców pamięta także jego autorski projekt Szyba jednego wiersza, z której regularnie publikował swoje krótkie utwory. Ostatnie lata życia były dla Andrzeja Schulza czasem zmagania się z ciężką chorobą. Wycofał się z życia publicznego, pozostając w kontakcie z odbiorcami przede wszystkim poprzez publikowane w mediach społecznościowych wiersze. Pozostawił po sobie bogaty dorobek artystyczny, liczne scenografie, obrazy i teksty poetyckie oraz pamięć o człowieku, który przez całe życie konsekwentnie podążał własną niepowtarzalną drogą twórczą. Wchodzimy właśnie w tą najcieplejszą, najgorętszą część dnia, z tym, że ona jest znacznie już bardziej umiarkowana, jeśli chodzi o temperatury, niż było to jeszcze niedawno. Na termometrach dziś maksymalnie 20 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 23 w Wejherowie, Radzie, Rumi, Gniewnie, Luzinie, Słupsku, Lemorku, Kobylnicy, 24 w Gdyni, Pucku oraz Kosakowie. Na barometrach 1024 hektopaskale zachmurzenie stosunkowo intensywne, mogą się także pojawiać miejscowe i przelotne opady.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

Głos Pohelu brzmi jak występ kreskówkowej postaci, która właśnie postanowiła wygłosić bardzo poważny komunikat. Efekt jest zabawny, ale za nim stoi prosta fizyka. Hel jest dużo lżejszy od powietrza, więc dźwięk rozchodzi się w nim szybciej. Kiedy niewielka ilość helu trafia do dróg oddechowych, zmienia się sposób rezonowania głosu. Same struny głosowe nie zaczynają nagle pracować jak u bohatera animacji. To raczej przestrzenie w jamie ustnej i gardle inaczej wzmacniają poszczególne częstotliwości. Dlatego głos wydaje się wyższy i piskliwy. Przy tej ciekawostce warto dodać zdrowy rozsądek. Wdychanie helu nie jest zabawą bez ryzyka, bo wypiera tlen, a organizm tlenu potrzebuje bardziej niż efektownego żartu na imprezie. Fizyka potrafi brzmieć śmiesznie, ale płuca nie mają poczucia humoru. Najlepiej więc potraktować helowy głos jako ciekawostkę z laboratorium, a nie obowiązkowy punkt programu przy balonach.

0: nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Autodiuk Poznańska, samochody Słupsk. Jeden adres, 9 marek i pełnia samochodowych możliwości. W Autodiuk Poznańska, samochody Słupsk znajdziesz Fiat, Opel, Citroen, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep, Hyundai, Omoda i JQ. Pomożemy wybrać samochód i dopasować finansowanie do Twoich potrzeb. Do firmy, dla rodziny, do miasta albo w trasę. Auto dostępne od ręki, leasing, kredyt, ubezpieczenie, serwis i obsługa po zakupie. Autodiuk Słupsk, Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowo

Walizka na kółkach wydaje się tak oczywista, że trudno uwierzyć, iż przez długi czas ludzie po prostu nosili ciężki bagaż w rękach. Lotniska, hotele, dworce i długie korytarze aż proszą się o kółka. A jednak popularność takiego rozwiązania przyszła dopiero w drugiej połowie XX wieku. Wcześniej podróżowanie miało trochę inny charakter. Bagaż często przenosili tragarze, a same walizki projektowano bardziej z myślą o solidności niż o

wygodzie ciągnięcia. Dopiero zmiana stylu podróżowania, więcej lotów i większa samodzielność pasażerów sprawiły, że kółka stały się prawdziwym wybawieniem. To jeden z tych wynalazków, przy których człowiek myśli. Jak to możliwe, że nikt nie zrobił tego wcześniej? Odpowiedź zwykle jest prosta. Świat musiał najpierw stworzyć problem na odpowiednią skalę. Długie terminale i samodzielni podróżni dopiero wtedy pokazali, że ręka nie jest najlepszym środkiem transportu dla walizki.

0: Reklama. Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce, tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
0: Reklama.

Frankenstein to jedno z tych nazwisk, które popkultura mocno uprościła. Wiele osób mówi Frankenstein, mając na myśli zielonkawego potwora z ciężkimi butami i śrubami przy szyi. Tymczasem w powieści Mary Shelley Frankenstein to nazwisko naukowca, Wiktora Frankensteina, który tworzy istotę. Sama istota nie ma klasycznego imienia, to drobne rozróżnienie zmienia odbiór całej historii, bo powieść nie jest tylko opowieścią o strasznym stworzeniu. To także historia odpowiedzialności, ambicji, samotności i konsekwencji przekraczania granic. Mary Shelley napisała ją jako bardzo młoda autorka, a stworzyła jeden z fundamentów literatury grozy i science fiction. Potwór stał się ikoną kina, kostiumów i żartów. Ale jego literacki pierwowzór jest dużo bardziej tragiczny niż karykaturalny. Czasem największe nieporozumienie w kulturze polega na tym, że wszyscy pamiętają nazwisko, tylko przypisują je nie tej postaci. Wiktor Frankenstein stworzył istotę, a potem popkultura stworzyła zamieszanie.

0: of you.
1: Reklama.
2: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
2: www.arkabut.pl.
4: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii. Muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik

0: Krawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
1: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup 2 skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Reklama.

Białe stroje na Wimbledonie są jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów tego turnieju. Wyglądają elegancko, klasycznie i bardzo tenisowo, ale ich historia ma także praktyczne tło. W dawnych czasach biel uznawano za kolor bardziej odpowiedni dla sportu towarzyskiego, między innymi dlatego, że mniej było na niej widać pot. Tenis przez lata funkcjonował w świecie konwenansów klubów i bardzo określonych zasad zachowania. Z czasem sport stał się bardziej profesjonalny, kolorowy i globalny, ale Wimbledon pozostał przy swojej tradycji. Dlatego zawodnicy mogą mieć w szafach najnowocześniejsze materiały i buty projektowane z laboratoryjną precyzją, a jednocześnie muszą trzymać się zasady, która wygląda jak ukłon w stronę dawnych kortów. To połączenie nowoczesności i konserwatywnego rytuału jest częścią uroku turnieju. Piłka leci z ogromną prędkością, publiczność śledzi każdy punkt, a biel stroju przypomina, że tenis potrafi być jednocześnie sportem walki i lekcją dobrego tonu.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama.
4: Upały i kolejne utrudnienia dla podróżujących koleją. Od jutra wchodzą w życie ważne zmiany dla pacjentów. I Iga Świątek szykuje się do walki o 7 wielkoszlemowy tytuł. Paulina Nawrocka, zapraszam. Dzisiaj upały zatrzymały ponad 50 pociągów, w większości regionalnych to mniej niż wczoraj, ale opóźnienia i odwołane pociągi to nie jedyne problemy pasażerów. Podczas upału klimatyzacja albo działa słabo, albo wcale. Nie ma dokładnych przepisów dotyczących zwrotów za bilety. W takich sytuacjach zwrot części biletu jest jednak możliwy, ale tylko wtedy, gdy klimatyzacja była wcześniej oferowana, mówi Tomasz Frank.

0: Rankowski z Urzędu Transportu Kolejowego.
1: Są pewne utarte działania przewoźników i jeżeli ta informacja jest w rozkładzie jazdy, tej klimatyzacji nie było, to składamy reklamację do przewoźnika. Z reguły jest to zwrot około 30% ceny biletu. Przewoźnicy w większości przyjęli takie zwroty.
0: Na 11 dworcach dziś i jutro PKP zapewnia pasażerom wsparcie. Informatorów mobilnych można spotkać m.in. w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Jutro wchodzą w życie ważne zmiany dotyczące centralnej rejestracji. Choć system wystartował na początku roku, to właśnie od lipca staje się obowiązkowy dla placówek medycznych. Na razie chodzi o kardiologię i profilaktyczne badania mammograficzne i cytologiczne, tłumaczy Daria Szcześniak z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ-u.
2: Od 1 lipca Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje wyłącznie te świadczenia, które zostały zapisane za pośrednictwem centralnej rejestracji.
0: 1 sierpnia system zostanie rozszerzony o pierwsze wizyty u kolejnych 8 specjalistów, m.in. u endokrynologa, pulmonologa, nefrologa, neonatologa i chirurga naczyniowego. Docelowo do końca 2029 roku centralna e-rejestracja ma objąć całą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w Polsce. Atak nożem w Legnicy. 13-latek ranił rówieśnika na ulicy Bielańskiej. Do zdarzenia doszło późnym wieczorem w niedzielę. Dziś poinformowała o nim policja. Obaj nastolatkowie trafili do szpitala. Sprawą zajmuje się policja i sąd rodzinny. Ważna informacja dla pacjentów z północy kraju i turystów. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii Szpitala Miejskiego w Świnoujściu od jutra będzie ponownie funkcjonował. Zapowiedziały władze placówki. OIOM był przez 2 miesiące zawieszony z powodu problemów technicznych związanych z uszkodzeniem sieci zasilającej. Donald Trump ogłosił kolejną serię rozmów pokojowych. Teheran odpowiada jednak, że to nieprawda. Amerykański prezydent napisał nawet na portalu Truth Social, że to Iran poprosił o spotkanie i że dojdzie do niego dziś w Dosze. Sprawę miałyby prowadzić delegacja techniczna pod wodzą dyplomaty Nicka Stewarta. Biały Dom utrzymuje przy tym, że obie strony wstrzymały ogień po dniach wzajemnych ataków w cieśninie Ormus.
3: Zobaczymy, jak to się potoczy. Idzie nam na froncie bardzo dobrze. Spotkanie w Dosze może być ważne, a może nie być. Przekonamy się, ale wygrywamy militarnie.
0: Inaczej sprawę widzi Teheran. Wiceszef irańskiego MSZ zaprzecza, jakoby ustalono datę czy miejsce rozmów. Iga Świątek rusza po 7 wielkoszlemowy tytuł. Za niespełna 30 minut trzecia rakieta świata rozpocznie przygodę w tegorocznym Wimbledonie. Rok temu wygrała po raz pierwszy w karierze tę prestiżową imprezę i będzie bronić tytułu. Starcie Igi Świątek z Taylor Townsend o 14.30.
4: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Rumscy strażacy otrzymali pierwszy od lat samochód gaśniczy. To w trakcie corocznego festynu rodzinnego. Świętowanie rozpoczęto od przejazdu pojazdów pożarniczych ulicami miasta. Kolumna wyruszyła spod Biblioteki Miejskiej przy ulicy Pomorskiej i skierowała się do Parku Żelewskiego, gdzie odbyła się uroczystość przekazania wozu.
5: Dla nas wielki dzień. Dla OSP Rumia mamy w końcu wóz bojowy, który rzutem na taśmę dzięki dotacji, dofinansowaniu z ministerstwa zakupili. Świetna sprawa, bo połączone to jest z otwarciem strażnicy Państwowej Straży Pożarnej, gdzie również mamy zarówno garaż dla OSP, jak i przestrzeń, gdzie będzie można odbywać ćwiczenia, zajęcia i spotkania. Także wielki krok do przodu. U nas ilość druhów przyrasta. Kolejne 19 osób się chce zapisać. Także no, ja się bardzo, bardzo cieszę.
4: Mówi burmistrz Rumi Michał Pasieczny. Po oficjalnej części rozpoczął się strażacki festyn z pompą. Mieszkańcy mogli spędzić czas w rodzinnej atmosferze i bliżej poznać strażacką służbę.
6: Dzień dzisiejszy jest też historyczny dla samej jednostki OSP w Rumia. W momencie otwarcia, założenia jednostki w 1999 roku, dziś jest pierwszy dzień, w którym jednostka zaczyna prowadzić działalność operacyjną. To znaczy zaczyna wyjeżdżać do zdarzeń, które będą odnotowywane na terenie miasta.
4: Opowiada komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie młodszy brygadier Krzysztof Chlewicki. Wieczorem na scenie pojawił się Michał Milowicz, który był muzyczną gwiazdą festynu. Lędziechowo w gminie Nowa Wiś Namborska po raz 10 stało się gospodarzem pokazu mody ekologicznej. Na czerwonym dywanie zaprezentowano stroje wykonane z materiałów z recyklingu, naturalnych tkanin oraz ubrań, którym nadano drugie życie. Wydarzenie zgromadziło mieszkańców i gości, promując ekologiczny styl życia. Pokaz od lat łączy modę z troską o środowisko i zachęca do kreatywnego wykorzystania materiałów. Uczestnicy udowodnili, że oryginalne kreacje mogą powstawać z przedmiotów przeznaczonych do ponownego wykorzystania. zadania. Niezależne jury miało trudne zadanie ze wyłonieniem najlepszych projektów. W kategorii dorosłych zwyciężyła Elżbieta z Koła Gospodyń Wiejskich w Łebieniu.

0: przed Wiktorią z warsztatów terapii zajęciowej w Lęborku i Iwoną z KGW Krępa Kaszubska. Wśród dzieci pierwsze miejsce zdobyli Natalka i Pawełek z Lędziechowa, drugie Liliana, a trzecie Olek, również reprezentujący Lędziechowo. Słupszczanie mogą sami zdecydować, na co miasto wyda ponad 4,5 miliona złotych. Od poniedziałku mieszkańcy mogą już zgłaszać własne projekty do kolejnej edycji słupskiego budżetu obywatelskiego, o czym więcej mówi Monika Rapacewicz z Urzędu Miejskiego w Słupsku.
1: Czekamy na pomysły mieszkańców do 19 lipca, które to mogą zgłaszać w rozmaitych sferach życia publicznego, społecznego, miejskiego. Sport, kultura, poprawa przestrzeni miejskiej, infrastruktury miejskiej, zagospodarowanie zielenią, remonty na przykład chodników, działania prozdrowotne. Wszystko to, co dla mieszkańców jest ważne, uważają, że powinno być zrealizowane, to jest ten czas, kiedy ten pomysł mogą zgłosić.
0: W tym roku mieszkańcy po raz pierwszy mogą zgłaszać projekty społeczne dedykowane placówkom oświatowym. Nowością jest również kategoria obejmująca osiedle Bolesławice, które po niedawnym poszerzeniu granic administracyjnych zostało włączone do Słupska. Na realizację projektów miasto przeznaczyło 4 620 000 zł. Wnioski można składać do 19 lipca elektronicznie za pośrednictwem platformy konsultacyjnej miasta na stronie slupsk.konsultacjotst.pl lub w formie papierowej w Wydziale Współpracy, Kultury i Promocji przy ulicy Tuwima 34 w Słupsku. Ciepło, choć nie ekstremalnie upalnie, tak dzisiaj pogoda się prezentuje na termometrach. 20 w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, 23 w Wejherowie, Dzierżoniu, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kamienicy, 24 w Gdyni, Pucku, Kosakowie. Zachmurzenie duże, choć są także szanse na przejaśnienia, ale jest również opcja taka, że mogą nam się pojawiać w regionie przelotne i raczej miejscowe opady deszczu. A jutrzejszy dzień będzie jeszcze chłodniejszy niż dzisiejszy, czyli upały na razie odpuszczają.
2: Norda FM.

Wkrótce w Radiu Norda FM rozmowa z naszym codziennym gościem. Zapraszamy do pozostania z nami. Bardzo szybko upływają mi wspólne spotkania. Bardzo dziękuję Wam za to dzisiejsze. Kłaniam się nisko i żegnam się tradycyjnym do usłyszenia jutro. Maja Popowska, przyjemności.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.pepeinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu.

0: Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
2: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
3: Reklama. Mieszko Weltrowski, witam. Zapraszam na program Gość Dnia. A trzymi gośćmi dzisiaj są Alicja Skwaru, czyli członkini zarządu powiatu wejherowskiego. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry Państwu.
3: I Marian Drewa, organizator Mistrzostw Polski w technice Nordic Walking. Witam.
5: Witam.
3: No właśnie, dzisiaj o tym temacie będziemy rozmawiać, bo to już kolejny raz, kiedy ta właśnie wyjątkowa impreza. No bo powiedzmy sobie szczerze, jeżeli chodzi o różnego rodzaju sporty, to imprezy przeważnie polegają na tym, żeby bić jakieś rekordy, żeby się ścigać, żeby powiedzmy sobie, nie wiem, kręcić najlepsze czasy, jak to w normalnych zawodach, Nordic Walking, a tutaj powiedzmy sobie szczerze, to chyba jedyna taka impreza w Polsce, czy jedyna taka w naszym regionie, jak to, no, skoro Mistrzostwa Polski to najważniejsze oczywiście, tak? Ale jak to wygląda?
5: Z mojej wiedzy jest to jedyna w Europie i na świecie taka impreza, która chce, żeby to przejście nasze z kijami było zdrowe, czyli technicznie bardzo dobre. A technika Nordic Walking jest to uruchomienie ponad 90% mięśni w naszym ciele. Jak chodzimy poprawnie, czyli chodzimy bardzo zdrowo.
3: No i to jest chyba też bardzo fajne, bo normalnie mamy wspaniałych trenerów, tak? Przecież tutaj pan też jest trenerem, ale gdzieś ci trenerzy też się w takim wypadku, rozumiem, muszą sprawdzić, więc to jest też doskonała okazja, a dla nas to jest idealna taka okazja do tego, żeby promować nasz region jako taką, no nie wiem, no stolicę już chyba ogólnoświatową, skoro mówimy o technice, jeżeli chodzi o Nordic Walking.
4: No, w zeszłym roku Marian zorganizował dużą konferencję, prawda, poświęconą szkoleniu sędziów bodajże wtedy. Tak. Ja miałam okazję się temu przyglądać i muszę powiedzieć, że to, co robi Marian, że tych ludzi wykwalifikowanych do uczenia w technice jest coraz więcej, to jest też bardzo dobre, dlatego że chodzenie z kijami takie sobie często może zrobić więcej krzywdy niż pożytku. Dlatego tak ważna jest technika, bo wtedy te efekty są takie, jakie być powinny. I tutaj Marian, no, dzięki Marianowi, jak poznaliśmy się, to dopiero się przekonałam, ile ludzi może z tego skorzystać i faktycznie korzysta coraz więcej.
3: Ale to jest tak, że faktycznie, że powiedzmy sobie, chodzenie z kijami, to nie jest tak, że kupuję kijki i idę w długą i tak jak mi się ułoży, no bo jedna jest różnica, że powiedzmy sobie szczerze, nie będzie to na tyle, w takim stopniu skuteczne, jak w tym, jeżeli ktoś robi poprawnie, co innego, żeby faktycznie zrobić sobie krzywdę, więc tu pytanie, jak to wygląda?
5: Moim zdaniem i myślę, że wszyscy instruktorzy, trenerzy Nordic Walking tutaj mi przyznają rację, że najpierw przyjść do instruktora, trenera, zobaczyć jak się chodzi, jak należy chodzić i jakie kijki kupić i wtedy dopiero kupić kijki.
3: Czyli od drugiej strony, niż większość z nas robi.
5: Tak.
4: No tak, bo kijki muszą być dostosowane do wzrostu, wagi, prawda?
5: W zasadzie do wszystkiego, w zależności na jaki poziom chcemy w Nordic Walking wejść, czy na poziom zdrowotny,
3: zawsze na najwyższy,
5: czyli na sportowy, no to takie kijki za 800-900 zł.
3: No dobra, wtedy, to schodzimy jednak niżej, przepraszam, pomyliłem się.
5: No to zaczynajmy od poziomu zdrowotnego, bo to jest najważniejsze. Później mamy poziom fitnessowy, czyli wchodzi już praca tutaj do naszego chodzenia, no i poziom sportowy to już jest indywidualne przygotowanie każdego zawodnika do zawodów, do sezonu, do w ogóle chodzenia na zawodach.
3: to ci zawodnicy, którzy startują w normalnych zawodach, czyli ci zawodnicy, którzy chodzą na co dzień,

0: dzień rozumiem, że wszyscy powinni dążyć na początku do tego, żeby się jak najlepiej zaprezentować na mistrzostwach.
1: Tak, tak, tak, tak. Tutaj ma pan zupełną rację. To według, jeżeli chodzi o mnie, to ja bym wystawiał certyfikat zawodnikom, którzy mogą już uczestniczyć chodząc na czas. Ale najpierw powinni te mistrzostwa przejść w technice Nordic Walking.
0: A to nie jest tak, że na czas chodzi się szybciej niż używając całej tej techniki? Przepraszam, że tak dopytuję, ale jest to o tyle ciekawe, że jeżeli ktoś się skupi na technice, to później może mieć problemy, żeby czas wyrobić.
1: To znaczy w zasadzie, jeżeli będziemy rozważać to teoretycznie, to kijki opóźniają. Ale cała technika chodzenia z kijami, jeżeli my ją dobrze zastosujemy, to mamy ten profil zdrowotny. Czy nam chodzi tylko o czas? Mi chodzi o zdrowie.
2: Ale podczas, Marian, tych mistrzostw w pierwszej kolejności oceniasz technikę, tak?
1: Tylko i wyłącznie. W ogóle nie wchodzi tutaj w grę.
2: To jest właśnie ważne, tak? Bo dużo ludzi myśli, że kto będzie pierwszy, tak?
0: No to wiedzą tego sędziowie.
2: Tak.
1: I nie, sędziowie nie wiedzą tego, bo jest ich 10 na trasie. 11 i 12 sędzia to są sędziowie główni, którzy oceniają całokształt, czyli patrzą, jak ten zawodnik idzie, jak on wygląda, jak on idzie, i to oceniają, a każdy z 10 na trasie ocenia jeden element z techniki Nordic Walking. Więc to jest naprawdę sumienna, bardzo dobra ocena. I ten zawodnik, jak później spojrzy na swoje wyniki, na elektronicznych zapisach, to zobaczy, z których elementów on już nie musi się doszkalać, a w których elementach on jeszcze powinien popracować.
0: To jest chyba też fajne, bo my tych zawodników, no tych wszystkich pasjonatów kijków mamy bardzo dużo, bo u nas w powiecie wejherskim, nie da się ukryć, jest bardzo dużo też szlaków. Są właśnie trenerzy, są grupy, więc to jest chyba też bardzo dobrze, że no mamy takich ludzi i chcemy to robić dobrze, no czyli tak jak to powinno wyglądać, chyba możemy być z tego dumni.
2: Tak, a co jest fajne w Nordic Walking, że tu nie, wiek nie ma znaczenia. Może chodzić osoba i dzieciak, i seniorzy. Zresztą Marian prowadził grupy osobne dla seniorów. Naprawdę każdy wiek tutaj sobie świetnie z tym poradzi.
0: Byle robić to dobrze. No to przede wszystkim właśnie, tak patrząc jeszcze tylko na tych naszych zawodników, czy nasi zawodników, no, pasjonatów Nordic Walking, ci, którzy chodzą po parku, po ścieżkach, po gminie Wejherowo na przykład, to nie potrafią chodzić?
1: Nie chciałbym tutaj nikogo nie obrazić, ale na pewno jak przyjdą do mnie czy innego instruktora i pokażą swoją technikę, to pewnie coś by się znalazło, co by trzeba było poprawić,
2: a może
1: są tak dobrzy, że tylko wystartować w Mistrzostwach Polski w technice Nordic Walking.
0: No ale powiedzmy sobie szczerze, na tych 10 sędziów to tam lepiej się nie pokazywać wszystkim, tak? Rozumiem w ten sposób.
1: No, lepiej pokazać wszystko, co tylko umiem.
0: Okej, rozumiem. To proszę Państwa, tak pokrótce powiedzieliśmy sobie, na czym to wszystko polega, a już za chwilkę opowiemy o samej imprezie, która już czeka nas przecież w najbliższy weekend, więc do usłyszenia za chwilę.

0: No i wracamy, proszę Państwa, do Mistrzostw Polski w technice Nordic Walking. No właśnie, te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy, to jest też bardzo ważna rzecz, bo je już i zobaczyć będziemy mogli, no i przede wszystkim i kibicować, i wziąć udział już w najbliższą sobotę, 4 lipca. Kolejna właśnie edycja Mistrzostw Polski w technice Nordic Walking przed nami.
1: Tak, jest to trzecia edycja Mistrzostw Polski w technice Nordic Walking, w tym roku w Orlu, 4 lipca. W piątek od godziny 16 będzie już czynne biuro zawodów, w sobotę od godziny 8 jest czynne biuro zawodów, o 9 strefa mistrzów już będzie otwarta, czyli mistrzowie z zeszłych lat już będą chętni do pokazania niuansów techniki Nordic Walking, jeżeli ktoś będzie chętny i poprosi o poradę. O 10 oficjalne otwarcie, przemarsz VIP-ów, no i rzecz najważniejsza, czyli start zawodników na trasie.
0: No jeszcze rozgrzewka, to dajmy tym VIP-om się rozgrzeć. Tak, rozumiem, tak, że tutaj
2: rozgrzewki ani rusz.
0: Tak, ekipa tak. VIP-ów będzie silna w tym roku chyba.
2: Jak zawsze ekipa VIP-ów będzie silna, a ja tym bardziej się cieszę, że z Marianem jestem od początku organizacji tych mistrzostw i cieszę się, że jako powiat możemy wspierać tego typu inicjatywy i bardzo kibicuję Marianowi i całemu zespołowi organizatorów i cieszy mnie jeden fakt, gdzie przez te 3 lata z roku na rok rośnie jednak dość mocno liczba uczestników. Także to też cieszy, że ta cała praca i ta pozytywna propaganda nie idzie na marne.
1: Nie idzie na marne, wsparcie starostwa i urzędu gminy też nie idzie na marne, bo nasze zdrowie, a to promujemy przede wszystkim, jest ważne. Jest ważne dla nas, bo jak jesteśmy zdrowi, to jesteśmy uśmiechnięci.
0: To od 11 będziemy mieli okazję już zobaczyć tych zawodników startujących. To ilu ich mamy? Bo to nie jest tak, że to będzie jakoś trwało nie wiadomo ile godzin, to prawda, więc po 3 godzinach już będziemy znać tych najlepszych.
1: Tak, start jest po przejściu VIP-ów gdzieś tam od 10.30, 10.45 i tak jak tutaj pan

0: wspomniał. Rozgrzewka w tym roku, na rozgrzewkę poprowadzi pani dr Joanna Piotrowska, która w technice wie o wiele więcej ode mnie, bo z biomechaniką ma więcej do czynienia ruchu niż ja. I szkoliła naszych sędziów w tym roku, także tutaj będzie też ambasadorem tego wydarzenia.
1: I trzeba powiedzieć, że te rozgrzewki wasze są zawsze takie bardzo widowiskowe.
0: Zobaczymy w tym roku.
2: No tak, zależy od prowadzącego. Na pewno kije pójdą w ruch. Tak. A czy ktoś kikiem oberwie, no to już się okaże. Ale tak wracając, mamy już listę zawodników zamknięte, wiemy ile ich przyjedzie.
0: Nie, nie mamy listy zawodników zamkniętych. Mamy opłaconych zawodników, już jest 196 opłaconych zawodników, czyli na 99,9% ci zawodnicy już przyjadą. Na miejscu można się będzie jeszcze zapisać w dniu zawodów, także myślę, że w tym roku możemy przełamać 200 osób, także odnotujemy to
2: z całego kraju, powiedzmy.
0: Tak, z całego kraju. Z całego
2: to jest
0: kraju.
2: Bardzo ważne. Faktycznie dużo tych ludzi przyjeżdża, bo to jest nietypowe. Na zawody jeżdżą takie, powiedzmy sobie, klasyczne, tak, gdzie się ścigamy, jeżdżą, a jak zawodnicy przyjeżdżają na takie, tego typu właśnie mistrzostwa z techniki?
0: Jest to ciekawostką, bo ci ludzie, którzy przyjeżdżają, mówią jedno i zdanie, które się powtarza. Wreszcie ktoś zrobił coś innego. No i robimy to z przyjemnością, robimy to dla zdrowia, robimy to dla tych ludzi, bo tak jak co roku na początku powtarzam, że w tym dniu, kiedy ci zawodnicy przyjechali na Mistrzostwa Polski w technice Nordic Walking, to Nordic Walking świętuje. Świętuje zdrowie, świętuje ta aktywność społeczna, fizyczna, także wszystko naprawdę tutaj świętują, bo tutaj nikt nie zrobi coś złego dla swojego ciała.
2: No my oczywiście zachęcamy do tych zapisów cały czas jeszcze w takim wypadku, ale też zachęcamy do oglądania, bo to nie jest tak, że zamykamy się 200 osób, impreza zamknięta. No nie, tu właśnie chodzi też o to, że można przyjść, podejrzeć, zapoznać się ze sprzętem, porozmawiać z zawodnikami, popatrzeć jak się chodzi, być może zarazić się trochę też właśnie tą formą aktywności.
1: Ale często przyjeżdżają całe rodziny z dziećmi, dlatego dla dzieci też są zawsze atrakcje i tam naprawdę nikt się nie nudzi. Jeszcze jeśli pogoda dopisze, to naprawdę atrakcji jest mnóstwo, są stanowiska KGW i ten czas tak szybko płynie, prawda Marian, że nim się obejrzymy już mamy wyniki. Także zapraszamy Państwa serdecznie i z dziećmi, i osoby starsze. Każdy znajdzie dla siebie coś tam fajnego.
2: Czyli taki festyn, powiedzmy.
1: Taki festyn. Taki festyn.
0: I o to chodzi, żeby bawić się, chodząc z kijami, radośnie spędzić ten czas, bo tu nikt się nie ściga. Tu pójdziemy swoim tempem i pokażemy swoją najlepszą technikę.
2: To w którym miejscu też się spotykamy, bo to jest ważne. Orle to jest jedna rzecz, ale jak te trasy, gdzie możemy przyjechać, gdzie zostawić swoje auta, pójść, zobaczyć, oglądać, jak to wygląda?
0: Tak, wszystko jest na elektronicznych zapisach. Jest tam link, jest pineska do parkingów, mamy trzy parkingi, ochotnicza straż pożarna, druhowie z ochotniczej straży pożarnej będą kierować ruchem, biuro zawodów jest w szkole, bardzo przyjaźnie nastawione do tego wydarzenia, także będzie się gdzie przebrać, gdzie wykąpać, jakby ktoś miał potrzebę. W tym roku naprawdę jest to już prawie dopięte tak, jakbyśmy sobie tego życzyli.
2: No to pięknie w takim wypadku. Pozostaje tylko Państwa jeszcze raz zaprosić. Tak jak słyszeliśmy, no dla każdego coś dobrego. Może ktoś chce zobaczyć, bo rozumiem, wystawcy też będą. Będą różnego rodzaju osoby po prostu zaangażowane w ten sport, czyli warto gdzieś tam, nawet jeżeli ktoś nie zna go, no to przyjść się zapoznać.
1: Na każdych zawodach jest tak, że są osoby, które tam właśnie łapią bakcyla. I prawda, przez te 3 lata gdzieś tam się przewinęło trochę tych osób. Marian, a jak powiedz tylko jeszcze jak z kijkami. Jakby ktoś zapomniał kijków, to jest możliwość...
0: Jest możliwość wypożyczenia, wypożyczalnia kijków też będzie działać. I
1: to jest też
0: kilkanaście
1: ważne.
0: Par mamy także... Najlepiej zabrać swoje, ale kilkanaście par mamy.
2: To tak dla zapominalskich, bo tak, tych, którzy tak się zdecydują, akurat będąc tu przypadkiem. Mm-hmm. No to proszę Państwa, zapraszamy w takim wypadku. Najbliższa sobota, 4 lipca w Orlu, w gminie Fejherowo. Ceremonia otwarcia już od 10, całej imprezy do godziny 15. Z ciekawych rzeczy oczywiście około 10:30, 45 ten przemarsz VIP-ów, to może

0: Może być widowiskowe, no ale oczywiście, tak jak słyszeliśmy, i atrakcje dla dzieci i dla wszystkich związanych z tym sportem i nie tylko, więc zapraszamy serdecznie. No i przede wszystkim do zobaczenia w takim wypadku w Orlu. A ja dziękuję ślicznie. Mieszko Weltrowski, to był program Gość Dnia. Moim Państwo gośćmi dzisiaj byli Alicja Stwakwarło, członkini Zarządu Powiatowej Karolskiego oraz Marian Drewa, organizator Mistrzostw Polski w technice Nordic Walking. Dziękuję ślicznie.
1: Dziękujemy.
2: Dziękuję, do zobaczenia.

0: Dzisiaj tańczymy salsę, dzisiaj tańczymy rumbę. Może zostaniesz u mnie na więcej niż sekundę. Moje myśli są podłe, moje myśli są brudne. Przepraszam ciebie bardzo, już inaczej nie umiem. Nim zajdzie słońce.
1: Reklama. Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę.

0: i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504 i zostań urwisem.
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5 urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
2: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: Godzina 14.45 nastała. Michał Jarosz przy mikrofonie. Czas zobaczyć, czym żyją nasze lokalne media. W studiu są ze mną Olga Reszke z portalu nadmorski24.pl oraz Mieszko Weltrowski z Twojej Telewizji Morskiej. Czas sprawdzić, co tam w regionie się dzieje.

0: dzieje, Mieszko, o czym dzisiaj będziemy słuchali, co będziemy oglądali w serwisie twojej telewizji morskiej.
1: U nas jeszcze trochę wspominek z minionego weekendu, bo bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy się działo. To jednak był pierwszy weekend wakacji, więc powiedzmy sobie szczerze, tych imprez i wydarzeń było bardzo dużo. Chociażby bardzo tłumne, co ciekawe. To może dlatego, że było wieczorem, bo nie da się ukryć, że ta temperatura sprzyjała takim aktywnościom. Otwarcie lata w Białogórze. No tam jak zawsze sam Neptun właśnie z jego towarzystwem udało się otworzyć wrota do morza, tak to można nazwać. To jedna rzecz. Będziemy także mówić o strażakach z Rumi, którzy, co ciekawe, proszę Państwa, Ochotnicza Straż Pożarna w Rumi po reaktywacji działa od 99 roku, a dopiero teraz będzie miała szansę tak naprawdę pokazać się w tych działaniach, bo w końcu otrzymali upragniony wóz bojowy i to nie byle jak, i pokażemy go oczywiście w naszym serwisie informacyjnym, a jak jesteśmy w Rumi, to tam także wspomnimy o współpracy, która właśnie przyciągnęła Rumię do Krakowa, albo Kraków do Rumi, tak to można powiedzieć, bo Rumia będzie współpracować z krakowską uczelnią Akademią Górniczo-Ochutniczą w ramach właśnie rozwoju tej miejscowości, różnego rodzaju pomysłów, więc to jeszcze oczywiście dużo więcej, bo tych materiałów troszkę będzie. Zapraszam o 17.20 i do zobaczenia.
0: Z kolei przez 24 godziny na dobę możemy wchodzić na portal nadmorski 24.pl, a w nim dzisiaj...
2: Dokładnie, mamy 24 godziny na dobę.
1: Dajcie się ludziom wyspać troszkę.
2: Pracujemy i czuwamy. A dziś na portalu nadmorski przeczytacie m.in. o wspólnym działaniu spółki Polskie Elektrownie Jądrowe i władz gminy Choczewo. I to działanie dotyczące poprawieniu komfortu mieszkańców i turystów w kontekście trwającego już sezonu turystycznego. Jakie udogodnienia przygotowała spółka wraz z samorządem? O tym przeczytacie m.in. w jednym z naszych artykułów. I my również piszemy o Rumi, gdzie miasto podpisało umowę o współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. I partnerstwo ma skupić się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z energetyką, cyberbezpieczeństwem oraz ekologią. I dziś piszemy o spektakularnej akcji pomorskich policjantów, którzy wspólnie z funkcjonariuszami KAS przeprowadzili kontrolę w punktach przeładunku i dystrybucji przesyłek pocztowych oraz kurierskich. Co odkryli funkcjonariusze i jakie konsekwencje czekają winowajców, przeczytacie na stronie nadmorski24.pl.
0: Jeżeli będziecie dalej spragnieni jeszcze większej ilości informacji, no to ja tylko dorzucę, że równo o 15 najbliższy serwis informacyjny na antenie Norda FM.

0: Reklama.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
2: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
3: Zatańcz, daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica, daj się ponieść naturze i muzyce.
0: Reklama.
4: Rząd chce zmian w egzaminach na prawo jazdy. Toruń dołącza do miast z nocną prohibicją. I dobre wieści z Wimbledonu. Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy. Paulina Nawrocka, zapraszam. Rząd chce zmian w egzaminach na prawo jazdy. Najważniejsza to zniesienie wymogu egzaminu na placu manewrowym dla kategorii B lub B1. Ponadto ograniczona ma być liczba podejść do egzaminu praktycznego tego samego dnia oraz wprowadzona cyfrowa karta kursanta. Projekt ma zostać przyjęty jeszcze w drugim kwartale tego roku. Jutro Toruń dołączy do listy miast z ograniczeniami nocnej sprzedaży alkoholu, przypomina prezydent Paweł Gulewski.
5: Całość gminy miasta Toruń będzie objęta zakazem. Jeśli chodzi o zakres godzinowy obowiązywania ograniczenia, to godzina 22:06 rano.
4: Zakaz obejmie sprzedaż detaliczną i nie będzie dotyczył restauracji, pubów i hoteli. Toruń od lat stosuje surową politykę antyalkoholową. Od 2017 roku w mieście obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży napojów alkoholowych o mocy powyżej 4,5% na wszystkich stacjach paliw. Jest akt oskarżenia przeciwko właścicielowi psów, które w październiku zeszłego roku zagryzły mężczyznę. Do tragedii doszło w pobliżu drogi ekspresowej S3, kiedy ofiara podczas postoju udała się do lasu na grzyby.

0: 54-letniemu właścicielowi strzelnicy, z której terenu wydostały się zwierzęta, grozi dożywocie. Mężczyzna, który jest byłym policjantem, nie przyznał się do winy. Kolejny dzień walki z upałami w całym kraju. W najgorszej sytuacji są ci, którzy fizycznie pracują w pełnym słońcu. Z drogowcami z placu budowy S19 w okolicach Rzeszowa rozmawiał Marcin Starzec.
1: W takich warunkach upał trzeba obrócić w humor, mówi pan Michał.
2: Jedziecie pan na Ibizę jechać? My na wakacje jesteśmy przygotowani, także trochę kiepska opalizna jest na plaży, bo mamy takie podkoszulki białe pod spodem, ale dajemy rady.
1: Po latach pracy w terenie wysokie temperatury przestają robić wrażenie.
2: Ktoś, kto przyjdzie ze mną, mówi, o kurczę, bo gorąco ma. A my tak, no i to ciepło jest, tak?
1: Pracownicy budowlani czekają na zmiany w BHP. Od 2027 roku rząd planuje wstrzymanie prac przy ekstremalnych upałach powyżej 35 stopni w pomieszczeniach oraz 32 przy ciężkich pracach na zewnątrz.
0: Niektórzy z upałem radzą sobie, korzystając z ochłody w miejskich fontannach. To jednak zły pomysł. Taka kąpiel może być niebezpieczna. Woda w fontannach często jest w obiegu zamkniętym. Mogą w niej gromadzić się bakterie, mówi lekarz zakaźnik Ewa Czyżewska.
3: Ona nogi obmywa, u dzieci to może i nawet całe to dzieciątko i dochodzi do zakażeń kolejnych osób, które są wrażliwe. Tym bardziej, że jest lato, jest wysoka temperatura, niektóre bakterie, drobnoustroje lubią się w tych temperaturach wylęgać i dlatego takie ostrzeżenie, żeby w takich jednak miejscach się nie kąpać.
0: Inspekcja sanitarna nie bada wody w fontannach, bo nie są to miejsca przeznaczone do kąpieli. Mogą tam występować bakterie legionelli, salmonelli, a nawet bakterie kałowe. I na koniec pierwsze dobre wieści z Wimbledonu. Kamil Majchrzak wygrał z rozstawionym z numerem 30 chilijskim tenisistą Alejandro Tabilo 6-3, 7-5, 7-5 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego turnieju. Kolejnym rywalem Polaka będzie w czwartek Amerykanin Zachary Sfajda lub Hiszpan Pablo Hamas Ruiz.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku zakończył kolejny rok akademicki. W środę 24 czerwca w Domu Rzemiosła ci starsi studenci świętowali zakończenie roku akademickiego 2025-2026. Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku od ponad 22 lat tworzy miejską tożsamość i pełni ważną rolę w życiu mieszkańców. Dla seniorów to okazja do rozwoju osobistego, zdobywania wiedzy w różnych dziedzinach, aktywności społecznej oraz budowanie relacji międzypokoleniowych. Uniwersytet ma bogatą ofertę zajęć, która odpowiada na potrzeby społeczności i wciąż się poszerza. Okazją do podsumowań i prezentacji osiągnięć Uniwersytetu była uroczystość zakończenia roku akademickiego 2025-2026, która odbyła się w środę 24 czerwca w Domu Rzemiosła. Poprowadziła ją Bożena Zglińska, dyrektor Centrum Aktywności Seniora w Gdyni. Wśród gości pojawili się m.in. wiceprezydent Gdyni Tomasz Augustyniak, Ricardo Jagielski, przedstawiciel Portu Gdynia, delegacja wykładowców oraz seniorzy. Podczas uroczystości nie zabrakło występów artystycznych, gdzie uczestnicy zajęć pokazali swoje umiejętności i pochwalili się zdobytą wiedzą. Panie uczęszczające na warsztaty modą kreowane pod kierunkiem Teresy Sokołowskiej przygotowały pokaz mody. Zmienił się status dawnej drogi krajowej nr 6 na odcinku między węzłami Redzikowo i Leśnice. To efekty oddania do użytku nowego odcinka drogi ekspresowej S6. Od 26 czerwca trasa nie jest już drogą krajową, lecz wojewódzką. Zmiana kategorii oznacza również zmianę zarządcy drogi. Za utrzymanie, organizację ruchu oraz stan techniczny tego odcinka odpowiada teraz Zarząd Województwa Pomorskiego. Zadania te wykonuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Wszelkie sprawy dotyczące dawnej krajowej szóstki, w tym zgłoszenia związane z jej utrzymaniem czy bezpieczeństwem ruchu, należy kierować już do nowego zarządcy. Zmiana obowiązuje od 26 czerwca i jest konsekwencją przejęcia ruchu przez nową trasę ekspresową S6. Uniwersytet Pomorski w Słupsku umocnił swoją pozycję w rankingu Perspektywy 2026. Uczelnia awansowała o 11 miejsc w zestawieniu szkół akademickich i zajmuje obecnie 62 pozycję w skali kraju. Poprawiły się również wyniki kilku kierunków studiów. Wyżej niż przed rokiem sklasyfikowano biologię, filologię polską, filologię obce z wyłączeniem anglistyki, a także historię i pedagogikę. Jak podkreślają władze uczelni, wyniki rankingu potwierdzają wysoką jakość kształcenia oraz systematyczny rozwój oferty dydaktycznej Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni zatrzymali 31-letnią kobietę i 29-letniego mężczyznę podejrzanych o posiadanie znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych oraz udzielanie ich innym osobom. Oboje trafili do aresztu. Kryminalni realizując czynności operacyjno-rozpoznawcze

Znawcze ustalili, że podejrzani mogą zajmować się handlem narkotykami na terenie Gdyni. W trakcie obserwacji zauważyli transakcję narkotykową, po której zatrzymali nabywczynię. Przy kobiecie zabezpieczono zawiniątko z białą substancją, która po wstępnym badaniu okazała się amfetaminą. Następnie policjanci zatrzymali dwoje podejrzanych. W wyniku przeszukania zajmowanego przez nich mieszkania zabezpieczyli znaczne ilości narkotyków, w tym marihuanę, amfetaminę, mefedron, MDMA oraz kokainę. Funkcjonariusze zabezpieczyli również elektroniczną wagę, przedmioty służące do porcjowania narkotyków oraz gotówkę w kwocie prawie 5000 zł. Na wniosek prokuratury rejonowej w Gdyni sąd zastosował wobec kobiety i mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwa grozi im do 12 lat pozbawienia wolności.

Choć wciąż jest ciepło, wciąż jest, można śmiało powiedzieć, gorąco, to upał odpuszcza. Na termometrach dziś maksymalnie 20 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 23 w Wejherowie, Radzierumie, Gniewie, Luzinie, Słupsku, Lamborku, Kobylnicy i 24 stopnie Celsjusza w Gdyni, Pucku, Kosakowie. Zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże, a lokalnie możliwe są także słabe i raczej przelotne opady deszczu, choć najbliższe dni się dość mokro zachowują.

0: Miłego lata i Margaret w Radiu Norda FM. Nadal za oknami prawdziwe lato, prawda? W wielu miejscach nadal gorąco. Pamiętajmy o wodzie, odrobinie cienia i chwili wytchnienia. Kto dzisiaj na plaży, kto w trasie, dajcie znać. Przez najbliższe 3 godziny będziemy razem. Robert Jastrzębski, dzień dobry. Sprawdzimy też, co dzieje się nad Bałtykiem. Będziemy w regionie, bo jak zwykle mamy sporo regionalnych informacji. No i słyszałem, że spodobała Wam się nowa forma naszej zagadki dnia, czyli będziemy ponownie łamać kod i dzisiaj będą nowe nagrody. Do 18 zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
3: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty.

0: Gdynia, ulica Murska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
1: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
2: Reklama.

0: Tu Radio Norda i wakacyjne granie. No i nasz raport z wakacji. No to przenieśmy się dzisiaj do Jastarni. Wcześniej klikamy nadmorski24.pl i zakładka nasze kamery. Jesteśmy, proszę Państwa, na Półwyspie Helskim, na molo w Jastarni, gdzie jak widać turystów nie brakuje. Zatoka Pucka tradycyjnie przyciąga kitesurferów i windsurferów, bo jak wiemy warunki są tam do tego wręcz stworzone. No i Jastarnia ma swój wyjątkowy klimat, bo z jednej strony spokojna Zatoka Pucka, a z drugiej otwarte morze. No a pomiędzy nimi wakacyjny deptak, port i oczywiście molo, które o tej porze roku jest jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc przez turystów. A jeśli jesteście w Jastarni, to co wybieracie? Spacer po molo, gofra, świeżą rybę, a może rejs po Zatoce Puckiej? To czekam do 18 na radiowym czacie. Dajcie znać, jak tam wasze wakacje. A za chwilę raport drogowy, sprawdzimy, jak się jeździ w regionie. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na fali.

0: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
3: Citroën Auto Duke, Słupsk Poznańska 74, jeden adres, wiele możliwości.
0: Reklama.
4: Na zegarach wybiła 15:30, więc na antenie Radia Nord FM rozpoczynamy raport drogowy przy mikrofonie Agata Andryskowska. Zaczynamy najpierw naszą podróż od Lęborka, gdzie ruch zaczyna się zagęszczać, szczególnie na ulicy Zwycięstwa i Alei Niepodległości. Jadąc w stronę Łeby przed Wickiem chwilę będziemy musieli zwolnić z racji na roboty drogowe. Pozostałe odcinki tej trasy pokonamy bez większych problemów. W samej miejscowości jedyne spowolnienie możemy zauważyć na ulicy 10 Marca. Trasą S6 z Lęborka w kierunku Trójmiasta pojedziemy bez utrudnień. W Gdyni zdecydowanie wolniej. Pojedziemy przez ulicę Wielkopolską i Sopocką. W Wejherowie pojedyncze spowolnienia, w Redzie większy ruch na skrzyżowaniu Puckiej z Wejherowską. Jadąc w stronę Rumi również możemy miejscami odczuć, że ten ruch już jest większy. W samej miejscowości nogę z gazu będziemy musieli zdjąć na ulicy Jana III Sobieskiego i Dąbrowskiego. Jadąc z Lęborka w stronę Słupska nie powinniśmy napotkać większych utrudnień. W samym Słupsku wolniej przejedziemy przez Garncarską, Jaracza, Kościuszki Przemysłową i Poznańską. Ruch w kierunku Kobylnicy również zaczyna nam się powoli zagęszczać. Na zakończenie jeszcze szybko zerkniemy na pas nadmorski. Do Pucka dojedziemy bez korków, w samym Pucku spowolnienia na Helskiej, Wejherowskiej i Halera. We Władysławowie troszkę gęściej na Żwirowej, Żeromskiego i Alei Niepodległości. Jadąc na Hel możemy napotkać pojedyncze spowolnienia, w Karwi gęściej na skrzyżowaniu Wojska Polskiego z ulicą Kopernika. A w Karwi aż do Jastrzębiej Góry możemy zdarzyć się, że tą nogę z gazu będziemy musieli jednak zdjąć. Na drogach naszego regionu robi się coraz tłoczniej, choć większych korków jeszcze nie ma. Ale i tak życzymy Wam cierpliwości i szerokiej drogi, a następne informacje drogowe już o 16:30.

Na koniec sprawdźmy, jaka pogoda czeka nas dziś. W regionie chmur na niebie nie zabraknie, zachmurzenie będzie umiarkowane, a lokalnie mogą pojawić się słabe, przelotne opady deszczu, ale jest jeszcze nadzieja na pojawiające się momentami przejaśnienia. Na wybrzeżu termometry pokażą około 20 stopni w Dębkach i Władysławowie oraz 23 stopnie na Helu. Takiej samej temperatury możemy się spodziewać w Wejherowie, Luzinie, Gniewinie i Słupsku. Powieje słaby, okresami umiarkowany wiatr.

0: Wakacyjna playlista w Radiu Norda. Och i ach, Sylwia Grzeszczak. Jak na razie mamy wtorek, ale przed nami ważny piątek dla setek młodych ludzi z naszego regionu, bo 3 lipca ósmoklasiści poznają wyniki swoich egzaminów, które zdecydują o rekrutacji do liceów, techników i szkół branżowych. W samym powiecie lęborskim do egzaminu przystąpiło 379 uczniów, a od godziny 8.30 będzie można sprawdzić wyniki w systemie. A my trzymamy mocno kciuki za wszystkich ósmoklasistów. Niech wyniki otworzą drzwi do wymarzonej szkoły, a jeśli nie będą idealne, pamiętajcie, że to dopiero początek nowego etapu i jedna liczba nie definiuje waszych możliwości. Powodzenia, za chwilę u nas fala ciekawostek.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
2: www.arkabut.pl.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
5: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna

0: słowa rodzica.
1: W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
2: Reklama.
3: Fala ciekawostek.
4: Ewa Farna zapisała się w historii czeskiej muzyki, wyprzedając 3 koncerty z rzędu na stadionie w Czechach. Artystka świętuje jubileusz 20-lecia kariery, gromadząc dziesiątki tysięcy fanów i udowadniając, że jej popularność nie słabnie. To pierwszy taki wyczyn wśród czeskich wokalistek w tym kraju. Ewa Farna, jedna z najpopularniejszych wokalistek w Polsce i Czechach, świętuje w tym roku 20-lecie swojej kariery artystycznej. Z tej okazji artystka przygotowała serię wyjątkowych koncertów na największym czynnym stadionie w Czechach. Początkowo planowano tylko jeden występ, jednak ogromne zainteresowanie sprawiło, że organizatorzy zdecydowali się na 2 dodatkowe terminy. Wszystkie 3 koncerty zostały błyskawicznie wyprzedane, a na 2 pierwszych koncertach pojawiły się dziesiątki tysięcy fanów. Ewa Farna jako pierwsza czeska wokalistka wystąpiła 3 dni z rzędu w Fortunie Arenie, bijąc historyczny rekord frekwencyjny. Dotychczas taki wyczyn udał się jedynie Markowi Stratnemu w 2023 roku. Była spektakularna oprawa wizualna, rozbudowana scena, choreografia oraz oczywiście największy przebój artystki. Ewa Farna od 2 dekad konsekwentnie buduje swoją pozycję na rynku muzycznym. Już jako nastolatka podbiła listy przebojów w Polsce i Czechach, a jej utwór Cicho, Ewakuacja czy Bez łez na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki. Równolegle rozwijała swoją karierę na rynku czeskim, gdzie jej albumy zdobywały wysokie miejsca na listach sprzedaży, a kolejne trasy koncertowe przyciągały tłumy słuchaczy.

0: wtorkowe wakacyjne granie w Radiu Norda. Grzegorz Chyży za nami. Słuchajcie, zostańcie z nami, zbliżamy się do godziny 16. Za chwilę w serwisie regionalnym pokażemy, że przedszkole to dziś coś znacznie więcej niż tylko zabawa, bo zabierzemy was do gminy Redzikowo, gdzie ruszyła rekrutacja do projektu pełnego ciekawych zajęć dla najmłodszych. Będzie kodowanie, język angielski, warsztaty muzyczne, teatralne, a nawet zajęcia rozwijające umiejętności społeczne i integrację sensoryczną. A kto może z tego skorzystać i do kiedy trwa nabór? O tym powiemy wam po godzinie 16 w najnowszym serwisie regionalnym Radia Norda. Zapraszam.
1: Norda na fali.

0: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Reklama.
5: Cała Polska w alertach przed burzami i upałami. Jutro spotkanie prezydenta z ministrem obrony narodowej. I praca na wakacje. Powiemy, na jakim stanowisku można zarobić najlepiej. Paulina Nawrocka, zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla 11 województw. Dotyczą praktycznie całego zachodniego i centralnego pasa kraju. Burzom miejscami mogą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu i porywy wiatru, lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Miejscami możliwy jest także grad. Prawie w całym kraju obowiązują też ostrzeżenia przed upałem. Najwyższe trzeciego stopnia dotyczą Podkarpacia i Lubelszczyzny. Już jutro dojdzie do spotkania szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Karolem Nawrockim, przekazała wiceszefowa MON-u Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Głównym tematem ich rozmów ma być szczyt NATO w Ankarze. Politycy poruszą również kwestię utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Rząd w lipcu zajmie się projektem ustawy w sprawie najmu krótkoterminowego, przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak zapewnił, prace nad nowymi przepisami cały czas trwają zgodnie z procedurą. Nowa ustawa przewiduje m.in. utworzenie centralnego rejestru mieszkań wynajmowanych turystom oraz możliwość wyznaczania przez gminy stref zakazu takiego najmu. Ponad 93 kg narkotyków zabezpieczyli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej oraz Komendy Głównej Policji. W ramach operacji Kryształ zostało zatrzymanych 7 osób. W akcji, która odbyła się w całym kraju, służby kontrolowały przesyłki pocztowe i kurierskie właśnie pod kątem nielegalnego przewozu środków odurzających. W przesyłkach znaleźli marihuanę, mefedron, kokainę, LSD czy MDMA. Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty posiadania i przewozu znacznych ilości środków odurzających. Grozi im od 3 do 20 lat więzienia. Dodatkowe patrole policji i straży miejskiej będą pilnowały porządku w popularnych wśród

0: turystów w miejscowościach w całym kraju. Pieniądze na poprawę bezpieczeństwa w wakacje wykładają samorządy, o czym na przykładzie Gdańska Paweł Radzewicz.
1: Im więcej turystów i nocnego imprezowego życia, tym bardziej trzeba dbać o porządek, mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
2: To oczywiście wzmocnione patrole, dodatkowe patrole zarówno policji, jak i straży miejskiej. Straż miejska także będzie miała patrole nocne w tych właśnie miesiącach lipiec, sierpień, finansowane z pieniędzy podatników.
1: W tym roku strażnicy pojawią się też na wodzie, dodaje wiceprezydent Piotr Borawski.
3: Ta łódź kosztowała niemal 500 tysięcy złotych po to, żeby pilnować porządku na wodach Motławy i wodach otaczających miasta.
1: Dodatkowe patrole będą pojawiać się w turystycznym centrum miasta i najpopularniejszych fragmentach pasa nadmorskiego.
0: Nawet 60 zł netto za godzinę pracy na budowie czy opiekę nad dziećmi, 30 za zbieranie owoców i warzyw, czy 28 zł za sprzedawanie lodów w budce. Tyle można zarobić w różnych wakacyjnych pracach. Najlepiej zarobić może kelner, mówi Monika Banyś-Bator z Personal Service.
4: Kelner właśnie w tym gorącym sezonie wakacyjnym może zarobić nawet do 150 zł za godzinę pracy. Natomiast tutaj rzeczywiście to zależy od tego, jak ekskluzywna jest to restauracja, jak hojni są klienci.
0: Więcej zarobi student, bo do 26 roku życia nie musi płacić podatków.
5: Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Norda FM. Darmowy transport na plażę dla turystów oraz alternatywne dojścia do plaży to tylko niektóre działania, które realizują polskie elektrownie jądrowe wraz z gminą Choczewo, aby wesprzeć funkcjonowanie branży turystycznej w rejonie prowadzenia prac budowlanych związanych z przyszłą elektrownią. Sezon turystyczny rozpoczął się na dobre wraz z początkiem wakacji. W gminie Choczewo od dłuższego czasu trwały dyskusje o tym, jak będzie on wyglądał w kontekście przygotowań do budowy elektrowni jądrowej. Polskie elektrownie jądrowe wraz z gminą Choczewo zaprezentowały teraz wypracowane rozwiązania, które mają zabezpieczyć komfort mieszkańców i turystów Słajszewa oraz Wiebrowa i zmniejszyć utrudnienia związane z prowadzoną inwestycją.
6: Kilkadziesiąt różnych spotkań wspólnie z partnerami naszymi i to, co zostało wypracowane, to są właśnie głosy mieszkańców i myślę, że z tego powinni mieszkańcy być zadowoleni, a przede wszystkim ci, którzy prowadzą turystykę, oni z tego żyją i to dla nas było bardzo istotne.
5: Mówi sekretarz gminy Choczewo Bożena Szczypior. Dotarcie do plaży zapewnione ma być dzięki kursom Meleksów, które będą dowozić turystów malowniczą trasą przez lasy nadleśnictwa Choczewo.
7: Jest to trasa, która prowadzi od miejscowości Słajszewo przez Stilo, przez Osetnik do wejścia numer 50 i przez plażę Stilo, przez wejście numer 51. Te plaże, czy te miejsca, ta cała trasa została tak poprowadzona, żeby była poprowadzona przez bardzo spokojny rejon, takich, z którego korzystają głównie turyści właśnie poruszający się rowerami czy pieszo.
5: Tłumaczy wiceprezes Zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych Michał Olszewski. Przejazdy Meleksami są bezpłatne dla turystów korzystających z bazy noclegowej w Biebrowie i Słajszewie. Radni gminy Główczyce obradowali podczas kolejnej sesji, podejmując decyzje dotyczące m.in. gospodarki odpadami, finansów gminy oraz oświaty. Przed rozpoczęciem obrad odbyła się uroczystość, podczas której podziękowano druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Główczycach za ich zaangażowanie podczas akcji gaśniczej po pożarze zakładu w Harnowie. Podczas sesji wójt Rafał Tyterka przedstawił sprawozdanie z działalności w zakresie międzysesyjnym. Radni przyjęli uchwały dotyczące m.in. regulaminu utrzymania czystości i porządku, zasad odbioru odpadów komunalnych, wynagradzania nauczycieli, zmian w budżecie na rok 2026 oraz wieloletniej prognozy finansowej. Podjęto również decyzję o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi słupskiemu. Uroczystość poprzedzająca obrady była okazją do wyróżnienia osób zasłużonych dla ochrony przeciwpożarowej. Podziękowano Witoldowi Szczepańskiemu za 35 lat służby i działalności społecznej, a list gratulacyjny otrzymał nowo wybrany prezes zarządu oddziału gminnego ZOSP RP w Główczycach Marcin Batura. Rozpoczęła się rekrutacja do projektu skierowanego do przedszkolaków z gminy Redzikowo. Rodzice dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych mogą zgłaszać się do udziału w bezpłatnych zajęciach rozwijających zainteresowanie i umiejętności najmłodszych. W ofercie znalazły się m.in. zajęcia skodowania i programowania, nauka języka angielskiego, a także warsztaty aktorskie, plastyczne, muzyczne i teatralne. Dla najmłodszych skierowane są również zajęcia logopedyczne, trening umiejętności społecznych, integracji sensorycznej oraz warsztaty poświęcone tożsamości regionalnej. Projekt obejmuje także wspólne zajęcia dla dzieci i rodziców oraz wydarzenia związane z nauką, zdrowiem, sportem i ekologią. Rekrutacja potrwa do 11 września i jest skierowana do dzieci, które nie uczestniczyły we wcześniejszym naborze do projektu tworzenia nowych miejsc przedszkolnych

przy szkole podstawowej w Głobinie. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w sekretariatach szkół w Siemienicach, Głobinie, Redzikowie i we Wrześciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych.

Upał delikatnie odpuszcza, już dzisiaj nie mamy tak ekstremalnych temperatur, choć dalej nie jest zimno, 20 stopni, Dębki, Władysławowo, Ebałustka, 23, Wejherów, Rederumie, Gniewin, Różyno, Słup, Sklębor, Koblenica, 24, Gdynia, Pucko, Zachowo, na barometrach 1024 hektopaskale, wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie raczej zauważalne, jest również szansa na opady, ale jeśli ma się pojawiać deszcz, to raczej przelotny i jedynie miejscowy, raczej na wielkie ulewy się nie zamierza.

0: i kto nam tutaj tak ładnie gra, to Michał Szczygieł na spontanie w Radiu Norda FM. Tu Robert Jastrzębski. Czas przewrócić kolejną kartkę z kalendarza i przywitać się w następnej godzinie programu Norda na Fali. Niezmiennie mamy 30, ostatni dzień czerwca i jak się okazuje, jutro obudzimy się już w lipcu, proszę Państwa. A to oznacza, że wakacje nabierają rozpędu. Z kwiatami idziemy dzisiaj do Lucyny, Emila i Arnolda. Solenizantom miłego wieczoru, dużo zdrówka i dużo dobra, ale to jest też dobry moment, żeby na chwilę zatrzymać się i pomyśleć, bo czerwiec minął błyskawicznie, no a przed nami 2 miesiące lata urlopów, plażowania i długich wieczorów nad Bałtykiem. A w Radiu Norda do 18:00 gramy, bawimy się i pozdrawiamy. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na fali. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.
4: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux.

0: Lux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.pepeinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Autodiuk Poznańska Samochody Słupsk. Jeden adres, 9 marek i pełnia samochodowych możliwości. W Autodiug Poznańska Samochody Słupsk znajdziesz Fiat, Opel, Citroen, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep, Hyundai, Omoda i Jayco. Pomożemy wybrać samochód i dopasować finansowanie do Twoich potrzeb. Do firmy, dla rodziny, do miasta albo w trasę. Auto dostępne od ręki, leasing, kredyt, ubezpieczenie, serwis i obsługa po zakupie. Autodiug Słupsk Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
3: Reklama.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja 27. Prawłe wacą łem medzine sadło.
4: Prawłe wacą łem medzine sadło.
3: Prawłe wacą łem medzine sadło.
4: Prawłe wacą łem medzine sadło.
3: Procesować o błahostkę.
4: Procesować się o błahostkę.
3: Frydrowi czesnik zrejentan sam prawłe wele łem medzine sadło. To ima zgłedą kradło.
4: Sąsiedzkie sądy odrobiazgi i zgoda poszła w drzazgi.
3: Frydrowi czesnik zrejentan sam prawłe wele łem medzine sadło. To ima zgłedą skradło.
4: Prawłe wac są o medzine sadło.
3: Prawłe wac są łem medzine sadło.
4: Prawłe wac są łe medzine sadło.
3: Procesować się o błahostkę.
5: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Jan.

0: Franczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
1: Słówka.
2: Idą w główkę.
3: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Purple Disco Machine z pierwszymi pozdrowieniami w Nordzie na fali. Dzisiaj oczywiście dla kierowców. Kierowcy, dajcie głośniej, zostańcie z nami, bo o godzinie 16.30 sprawdzimy, gdzie w najbliższych dniach trzeba będzie zdjąć nogę z gazu i uzbroić się w cierpliwość. Będzie też o zamknięciu przejazdu kolejowego w Lęborku, które od środy spowoduje zmiany w ruchu, a także zajrzymy do Gdyni, gdzie startuje Open Air Festival. No i to oznacza dodatkowy ruch na ulicach i czasowe zmiany w organizacji ruchu. Zatem za chwilę spotykamy się w raporcie drogowym, a po 16.30 odpalamy wakacyjną zagadkę dnia, gdzie trzeba będzie złamać kod. I dzisiaj nowe nagrody w postaci biletów do kina. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na...

0: przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce, tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504 i zostań Urwisem.
1: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
2: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
3: Reklama.
4: Reklama. 16.30, tu Radio Norda i ostatni raport drogowy. Mamy dwie ważne informacje, dajcie głośniej, posłuchajcie. Zapraszam. Od 2 lipca kierowcy w Lęborku muszą przygotować się na utrudnienia. PKP, Polskie Linie Kolejowe, zamkną przejazd kolejowo-drogowy przy ulicy Mireckiego. Uwaga, bo zmiany potrwają do 5 sierpnia i są związane z modernizacją linii kolejowej Lęborg-Łeba. Na czas prac przejazd dla samochodów będzie całkowicie wyłączony z ruchu. Wyznaczone zostanie oznakowany objazd ulicą Czołgistów. Dobra wiadomość dla pieszych jest taka, że przejście przez tory pozostanie dostępne przez cały okres prowadzenia robót. W ramach inwestycji przebudowany zostanie przejazd kolejowy wraz z przejściem dla pieszych i przejazdem rowerowym. Wykonana zostanie także wymiana nawierzchni, przepustu oraz szyn. A o kolejnych utrudnieniach inwestor będzie informował na bieżąco. Od 1 lipca rusza Open Air Festival. Gdyńskich kierowców czekają utrudnienia, posłuchajcie. Od 1 do 4 lipca wprowadzona zostanie czasowa zmiana organizacji ruchu drogowego na ulicy Zielonej w Gdyni, polegająca m.in. na weryfikacji wjazd w ulicę w dni funkcjonowania festiwalu Open Air i na czas trwania festiwalu na ulicy Janka Wiśniewskiego na odcinku jednojezdniowym od SKM Stocznia do Placu Konstytucji. Tymczasowo wyłączone zostaną pasy ruchu dla rowerzystów. W kierunku centrum z kolei uruchomiony zostanie specjalny pas dla autobusów miejskich z przystankami i będzie tam dopuszczony ruch rowerowy. Z kolei na ulicy Zielonej z odcinka ulicy do ulicy Pułkownika Dąbka w kierunku dzielnicy Babie Doły w godzinach od 13 do 5 rano korzystać będą mogli tylko mieszkańcy oraz działkowicze na podstawie identyfikatorów wydawanych przez organizatora. Taksówki nie będą mogły poruszać się buspasem na Estakadzie Kwiatkowskiego oraz na ulicy Kwiatkowskiego na odcinku od ulicy Janka Wiśniewskiego do ulicy Pułkownika Dąbka. Uwaga, bo o zmianach informować będzie oznakowanie. Należy również spodziewać się wzmożonego ruchu na ulicach Kwiatkowskiego, Unruga i Bosmańskiej. A pełną listę utrudnień znajdziemy na stronie zdis.gdynia.pl.

Kto już nie może wytrzymać z tymi upałami, to mam dobrą informację, bo powoli fala upałów zaczyna nam znikać. Dzisiaj w regionie maksymalnie 24 stopnie pokazały termometry.

W Gdyni, niewiele mniej w Wejherowie i w Gniewinie, tutaj 23 stopnie, no i nieco chłodniej nad morzem. Dębki i Władysławowo notują dzisiaj 20 stopni. I jutro koniec upałów, a do tego przelotne opady deszczu i maksymalnie 20 stopni pokażą termometry w Słupsku, w Lęborku i 19.

0: piosenka nadal na czasie, nadal świetnie brzmi w 2026 roku podczas takich upałów. Lato i formacja nieżywych schabów, tak gramy w Radiu Norda w wakacje. Robert Jastrzębski, witam wszystkich tych, którzy być może teraz do nas dołączyli. Proszę Państwa, zostawmy te wszystkie problemy za sobą, bo czas u nas na wtorkową zagadkę dnia. I ta nowa odsłona całkiem Wam się spodobała, bo teraz już nie bawimy się w skojarzenia, tylko trzeba złamać kod. Trzeba rozszyfrować, jaka trzycyfrowa liczba kryje się za naszym kodem. Przez najbliższą godzinę będę odsłaniać kolejne wskazówki na naszej antenie, a Wy będziecie mogli zawężać swoje typy, a dzisiaj w puli nagród wracają bilety do kina i to na dowolnie wybrany seans. Przypomnę jeszcze szybko zasady, każdy ma maksymalnie 3 próby, pamiętajcie o tym. W jednym komentarzu wpisujemy tylko jedną propozycję liczby, edytowane i usuwane komentarze nie będą brały udziału w zabawie. Od razu dajemy czerwoną kartkę. I jeszcze na koniec podaję pierwszą wskazówkę. Dzisiejszy kod jest liczbą nieparzystą. Dzisiejszy kod, który trzeba złamać, jest liczbą nieparzystą. Będą jeszcze dwie wskazówki albo ode mnie jakieś bonusy. Tak się bawimy dzisiaj przynajmniej do godziny 18 w wakacyjnym programie Norda na Fali, a za chwilę u nas magazyn kulturalny. Zapraszam.
1: Norda na Fali. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Opel Autoduke. Przed Tobą lato pełne planów. Wyrusz w drogę nowym Oplem. W salonie Autoduke Słupsk trwa letnie przyspieszenie marki Opel i czeka na Ciebie pełna gama nowych modeli z rabatami nawet do 50 tysięcy złotych. Pożyczką prawdziwe 0%, promocyjnym leasingiem od 101,8% i dodatkową ochroną 8 lat w cenie auta. Słupsk i okolice, czas na zmianę auta. Przyspiesz decyzję, odbierz nowego Opla i podróżuj w komforcie. Opel Autoduke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
6: Czy od

0: Ważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
1: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
2: Reklama.
3: Okno na kulturę.
4: Na solidną porcję kulturalnych wrażeń na antenie Radia Norda FM zapraszam Agata Andryskowska. Wejherowo rozkręca wakacje. Będzie taniec, muzyka i rodzinne atrakcje. Wakacje w Wejherowie rozpoczną się aktywnie i w rytmie muzyki. Już w środę 1 lipca mieszkańcy miasta będą mogli wspólnie zatańczyć i oficjalnie rozpocząć letni sezon. Podczas wydarzenia Rozkręcamy wakacje, zatańcz razem z nami. Spotkanie odbędzie się na wejherowskim rynku. Początek zaplanowano na godzinę 18. Organizatorzy zachęcają wszystkich, niezależnie od wieku i doświadczenia tanecznego, do udziału we wspólnej zabawie. O odpowiednią atmosferę zadbają Wejherowski Klub Kulturystyczny i Sportów Siłowych Apollo oraz Karolina Wojda. Swoje umiejętności zaprezentują także Joanna Bernaśkiewicz i tancerki z Joanna Dance Studio, które pokażą, że kilka prostych ruchów wystarczy, by poczuć radość z tańca. W programie znalazły się m.in. wspólne układy do popularnych Jeruzalem, Mama City oraz elementy Dance Fitness. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie jest otwarte dla każdego. Mogą dołączyć całe rodziny, grupy znajomych, a także osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z tańcem. W czwartek natomiast zaplanowano kolejną porcję atrakcji dla mieszkańców. Ta propozycja to czwartek z zabawą i historią. Od rana będzie można wziąć udział w warsztatach wrotkarsko-rolkarskich na torze rolkarskim przy Placu Sportów Miejskich na Osiedlu Przyjaźni. Zajęcia potrwają od godziny 10 do 12. Na najmłodszych czekać będzie również letnia biblioteka w pałacu oraz teatrzyk Kamishibai w Parku Miejskim. Z kolei po południu o godzinie 17 ruszą wesołe czwartki na skwerku przy ulicy Świętej Anny za animacjami, grami i zabawami. Organizatorzy zapraszają mieszkańców do wspólnego rozpoczęcia wakacji. Na dziś to już wszystko, a następne informacje kulturalne zapraszam już jutro o 8:45. Do usłyszenia.
5: Je te cherchais dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

Wszyscy tę piosenkę znają, ale my wakacyjnie przypominamy w Radiu Norda Agnieszkę Chylińską. Nie mogę cię zapomnieć. Do 18 Norda na fali. Wracamy do zagadki dnia w postaci kodu, który trzeba złamać. To wszystko na Facebooku Radio Norda FM. Pierwszą wskazówkę już poznaliście. Kod jest liczbą nieparzystą, a ostatnia cyfra to 7. A w środku kodu znajduje się cyfra 0. No i to była właśnie wskazówka numer 2. W środku kodu dokładamy cyfrę 0, czyli wiemy już coraz więcej. Ostatnia cyfra to 7, a środkowa to 0. I co, macie już kod? Przypomnę, że do wygrania są 2 bilety do kina. Pamiętajmy również o nowych zasadach. Maksymalnie

0: 3 próby, jedna liczba w jednym komentarzu. I co ważne, nie kasujcie komentarzy i nie dodawajcie nowych, no bo my też to przecież widzimy. No bardzo jestem ciekawy, kto dzisiaj złamie kod. Finał przed 18, a u nas za chwilę kolejny serwis informacyjny. Zapraszam.
1: Lorda na fali. Lorda.

0: Reklama.
1: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
2: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
0: Reklama.
3: O północy koniec niższych stawek na paliwa. Tony śniętych ryb w zbiorniku na Dolnym Śląsku i Titanic w Katowicach. Eksponaty z najsłynniejszego wraku będzie można oglądać na wystawie. Paulina Nawrocka, zapraszam. O północy kończy się rządowy program Ceny Paliwa Niżej. Dzięki obniżeniu podatku VAT i akcyzy, a dodatkowo ustalanym odgórnie stawkom, ceny na stacjach były niższe. Teraz gwałtownie wzrosną, przewiduje Rafał Zywert z biura Reflex.
4: Ten wzrost jest nieunikniony, wynikający ze wzrostu stawki podatku VAT, powrotu do poziomu sprzed wybuchu wojny, czyli do 23%. W związku z tym średnia cena benzyny 95-oktanowej może wzrosnąć do poziomu około 6 zł. 50 groszy. Natomiast diesla do poziomu około 6 zł 70 za litr.
3: Rząd wprowadził program CPN pod koniec marca w związku ze światowym kryzysem na rynkach paliwowych spowodowanym blokadą przez Iran cieśniny Ormus. Tony śniętych ryb na dnie zbiornika w Pilchowicach na Dolnym Śląsku ze względu na planowany remont ponad 100-letniej zapory na rzece Bóbr, największej kamiennej zapory w Polsce, trzeba było spuścić całą wodę z jeziora, a to doprowadziło do śnięcia ryb, które są odławiane już nie tylko ze zbiornika, ale i z rzeki poniżej zapory. Wędkarze i mieszkańcy mówią o katastrofie ekologicznej.
5: Nie chodzi o ten remont. No remont oczywiście ma być zrobiony, bo nawet nie na tematu, nie? Bo ta ma jednak...
6: Ta ma pękła, to więcej szkody narobiły jak te ryby, nie?
5: Ale mi się wydaje, powinni tutaj zrobić wcześniej porządek z tą rybą, a później się brać za tamę, nie?
7: Bo tak naprawdę to więcej teraz jest łódek do zbierania tego, co trzeba utylizować, niż było łódek do odłowu tych ryb.
8: Dla mnie to jest dramat, no. To, co się tutaj dzieje, wyprawia, to woła, nie wiem, o pomstę do nieba, no. Straszne to jest.
3: Inwestor Tauron Ekoenergia odpowiada, że cały remont jest pod nadzorem zespołu przyrodników. Spółka twierdzi, że podjęła działania, by zminimalizować straty, ale przy tak skomplikowanym procesie nie dało się ich uniknąć. Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przestaje być pełnomocniczką rządu do spraw SAFE w związku z likwidacją tej funkcji. Teraz obejmuje stanowisko pełnomocniczki do spraw wzmocnienia odporności państwa. Jak zapowiedziała, będzie koordynować działania związane z przemysłem zbrojeniowym. Będzie też odpowiadać za współpracę międzynarodową i edukację obronną. Komisja Europejska rozpoczęła wypłatę blisko 4 miliardów euro w ramach pierwszej transzy środków przeznaczonych na zakup dronów dla Ukrainy. To część pakietu wynoszącego 6 miliardów euro na bezzałogowce w ramach liczącej 90 miliardów.

0: miliardów pożyczki dla Kijowa. Pendolino zawitało do Ustki. Do nadmorskiego kurortu kursuje z Bielska Białej przez Katowice, Warszawę i Trójmiasto. Po raz pierwszy najnowocześniejszy pociąg PKP Intercity pojechał na tej trasie i będzie jeździł do końca sierpnia. Titanic wpłynie do Katowic. W Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownie odbędzie się światowa wystawa artefaktów wydobytych z wraku. Przestrzeń muzeum zostanie zaaranżowana na pomieszczenia statku. Będą też dwie sale multimedialne i ponad 200 oryginalnych eksponatów, mówi dyrektorka muzeum Ewa Mackiewicz.
1: Wśród tych oryginalnych eksponatów znajdą się między innymi stalowe drzwi wejściowe, którymi właśnie pasażerowie pierwszej klasy wchodzili na pokład Titanica. Jednym z takich najbardziej niezwykłych eksponatów będzie gwizd parowy. Oprócz tego dużo drobniejszych artefaktów, rzeczy osobiste pasażerów, dokumenty, porcelana.
0: Titanic wpłynie do Katowic na początku września.
2: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Mieszkańcy Gdyni mają nową opcję na śledzenie czasu. Na budynku Urzędu Miasta Gdyni zamontowano nowe elektroniczne zegary. Na budynku zakończył się montaż nowych zegarów. Zastąpiły one urządzenia zainstalowane w 2007 roku, które mimo gruntownego remontu przeprowadzonego w roku 2016 uległy awarii, a ich naprawa okazała się nieopłacalna. Nowe dwustronne zegary o wymiarach 48 na 128 cm wyposażono w moduł GPS, który automatycznie synchronizuje czas. Dzięki temu wskazane są zawsze zgodne z obowiązującym czasem i nie wymagają ręcznej korekty. Wartość zamówienia wyniosła 23 370 zł. Mieszkańcy gminy Nowa Wieś Lęborska będą mogli skorzystać z kolejnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz tekstyliów. Urząd gminy poinformował, że akcja odbioru rozpocznie się pod koniec lipca i potrwa do początku października. Zbiórka obejmie nieruchomości zamieszkałe, a szczegółowe terminy odbioru dla poszczególnych miejscowości dostępne są w harmonogramie opublikowanym przez gminę. Odpady należy wystawić najpóźniej do godziny 6 rano w dniu planowanego odbioru. W zabudowie jednorodzinnej powinny one znaleźć się przed posesją, natomiast w budynkach wielorodzinnych przy altanach śmietnikowych. W ramach akcji odbierane będą m.in. meble domowe i ogrodowe, duży sprzęt AGD i RTV, zabawki, wózki oraz zużyte opony, maksymalnie 4 sztuki z jednej posesji. Zbierana będzie również odzież i tekstylia, które należy odpowiednio spakować i opisać. Jednocześnie przypomniano, że w ramach zbiórki nie będą odbierane odpady remontowe, części samochodowe, ceramika sanitarna, odpady zielone ani substancje niebezpieczne. Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Lubuczewie odwiedził marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Wizyta odbyła się w poniedziałek 29 czerwca i była okazją do zapoznania się z efektami modernizacji zabytkowego pałacu oraz funkcjonowaniem placówki. Marszałka powitała wójt gminy Redzikowo Barbara Dykier. Wraz z dyrektor Centrum Usług Społecznych Sabiną Krawiec oprowadziła go po odrestaurowaniu obiekcie, przedstawiając historię jego przemiany oraz rozwiązania zastosowane w ramach inwestycji. Jak podkreślano, dzięki modernizacji zabytkowy pałac zyskał nowe przeznaczenie jako miejsce świadczenia usług społecznych. Podczas wizyty zaprezentowano codzienną działalność centrum oraz warunki, jakie zapewnia ono osobom wymagającym opieki i wsparcia. Rozmowy dotyczyły roli placówki w lokalnym systemie pomocy, a także jej znaczenia dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Centrum łączy funkcje opiekuńcze, terapeutyczne i integracyjne, zapewniając mieszkańcom profesjonalne wsparcie oraz bezpieczne warunki codziennego funkcjonowania. Polska podpisała umowę na zakup 3 nowoczesnych okrętów podwodnych typu A26 klasy Black King. Polsko-szwedzki kontrakt zawarto w Gdyni. Zakup realizowany jest w ramach programu Orka, którego celem jest odbudowa zdolności polskiej floty podwodnej. Nowe okręty mają zastąpić wysłużony ORP Orzeł, obecnie jedyny okręt podwodny pozostający w służbie marynarki wojennej. Pierwsza jednostka ma zostać przekazana Polsce w 2030 roku, natomiast dostawy 2 kolejnych zaplanowano na następne lata. Wartość programu szacowana jest na około 20 miliardów złotych. Umowa obejmuje nie tylko budowę i dostawę okrętów, ale również pakiet logistyczny, szkolenie załóg, wsparcie eksploatacyjne oraz przygotowanie infrastruktury niezbędnej do wprowadzenia nowych jednostek do służby. Istotnym elementem porozumienia jest także współpraca przemysłowa pomiędzy Polską i Szwecją. Zakłada ona udział polskich podmiotów w realizacji programu oraz rozwój współpracy technologicznej i obronnej między oboma krajami.

Troszeczkę nam upał odpuszcza, temperatura w ciągu najbliższych dni będzie trochę niższa, a już dzisiaj nawet można powiedzieć, że czujemy tą różnicę, bo na termometrach max mieliśmy 20 stopni w Dębkach, Władysławowie, Wiełebie, Ustce, 24 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 23 w Wejherowie, Radzie Rubi, Gniewinie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, na barometrach 1024 hektopaskal, czyli wartość dosyć duża, choć nie ekstremalnie duża, dużo chmur i mogą

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: To dopiero początek wakacji, a u nas już takie hity. Felix Jen i Shaus, wcześniej Norbi, Kobiety są gorące. Tak wakacyjnie będziemy grali przez najbliższe 2 miesiące, a więcej jeszcze takich fajnych przebojów znajdziemy po godzinie 18 w programie Norda Party. To już za godzinę. Tymczasem przy mikrofonie jeszcze Robert Jastrzębski. Dzień dobry, wieczór. Słuchajcie, ja mam dzisiaj bilety do kina. Chętnie je rozdam. To są 2 bilety w postaci kodów. Do kina Helios, do kina w Gdyni. Żeby dostać taki bilet, trzeba złamać kod. Kod jest liczbą 3-cyfrową. Na Facebooku znamy już 2 cyfry, ostatnia to 7, a ta środkowa to 0. Kod jest liczbą nieparzystą. I to wszystko już wiemy. I jest z nami dzisiaj pani Żaneta Klas, która stawia na ciekawa propozycja, ale nie jest to dobra odpowiedź. Pani Monika Grosz próbuje z kodem 017, a Kamila Danowska wykorzystuje swoje typy i podaje 367, 497 oraz 827. I uwaga, bo przed nami jeszcze jedna wskazówka, więc kto nie wykorzystał swoich 3 prób, ma jeszcze szansę napisać swoje propozycje. Tak się bawimy do 18, łamiemy kod na antenie Radia Norda FM, za to są nagrody. Ostatnia wskazówka za chwilę, zapraszam.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14.00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
4: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
5: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
4: Skorzystaj z naszych atrakcji.

0: Ceny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
1: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
0: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
1: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
0: Więcej informacji na Facebooku.
2: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie. A mikrofon i kamera nie są Ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski 24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
3: Reklama. Norda na fali.

0: Tu Radio Norda i do 18 wakacyjne granie w programie Norda na fali. Playlistę można podejrzeć na naszej stronie norda.fm w zakładce Co było grane? A co będzie grane? Będzie finał w zagadce dnia, czyli łamiemy kod. I uwaga, bo do naszej zagadki jeszcze jestem winny Wam ostatnią wskazówkę numer 3, która mówi, że kod jest mniejszy niż liczba 400. Kod jest mniejszy niż liczba 400. Słuchajcie, to już jest komplet wskazówek. A za chwilę zmieniamy temat i przenosimy się do Pucka, gdzie na wodach Zatoki Puckiej trwa druga runda Polskiej Ligi Żeglarskiej. Najlepsze załogi w kraju walczą o kolejne punkty, a na starcie nie brakuje reprezentantów Polski, medalistów Mistrzostw Kraju i Olimpijczyków. I o tym wszystkim w naszych sportowych wiadomościach o 17.30, a później zaglądamy do kina. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na fali.

0: Reklama. Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
0: Reklama.
3: Na wiadomości sportowe w Radiu Norda FM zaprasza Janusz Ludwiczak. W Pucku rozpoczęła się druga runda Polskiej Ligi Żeglarskiej. Na wodach Zatoki Puckiej rywalizują najlepsze załogi w kraju, a na starcie stanęli m.in. reprezentanci kadry narodowej, medaliści Mistrzostw Polski oraz uczestnicy Igrzysk Olimpijskich. Jak wskazuje dyrektor Polskiej Ligi Żeglarskiej Maciej Cylapa, pierwszego dnia zawodów udało się rozegrać kilka wyścigów, choć rywalizacji utrudniał słaby wiatr.
4: To jest tutaj ekstraklasa, mamy tutaj kadrowiczów, mamy tu olimpijczyków, mistrzów świata, Europy, Polski i tak dalej, więc mamy absolutny kwiat polskiego żeglarstwa. Dwa dni ścigania, dzisiaj udało się nam zrobić 4 wyścigi, czekamy na kolejne, bo trochę wiatr nam niestety zgasł, więc plan taki jest na cały weekend, żeby zrobić wyścigów 30.
3: Zawody rozgrywane są na jednakowych jachtach dostarczanych przez organizatorów. O końcowym wyniku decydują więc przede wszystkim umiejętności i doświadczenie załóg, opowiada jeden z uczestników zawodów, Aleks Michalski.
5: No Zatoka Pucka to jest kultowy akwen, bardzo lubimy tutaj wracać, tak naprawdę ścigamy się tutaj rok do roku, a pierwszy raz ja tutaj przyjeżdżałem wczesne lata 2000, także pamiętam jeszcze kafejkę internetową w Pucku, ale jeżeli chodzi o sam akwen, to jest bardzo przyjemny, taki przewidywalny, dzięki czemu można tutaj naprawdę dużo zrobić po prostu ze swoim doświadczeniem, swoją wiedzą, no i generalnie lubimy tutaj żeglować.
3: Pomimo słabszego wiatru, Puck ponownie potwierdził swoją pozycję jako jeden z najważniejszych akwenów żeglarskich w Polsce. I zmieniamy temat. Energa Czarni Słupsk wzmacnia skład przed nowym sezonem. Do drużyny dołącza Dominik Gruziński. Jest to wszechstronny koszykarz występujący na pozycjach silnego skrzydłowego i środkowego. Ma 206 cm wzrostu i bardzo dobre warunki fizyczne, które pozwalają mu skutecznie grać zarówno w ataku, jak i w obronie. Dominik Gruziński jest wychowankiem spójni Stargard. W swojej karierze występował m.in. w zespołach z Nowej Soli, Pleszewa, Kołobrzegu, Szczecina, Warszawy, Gliwic, a także Łodzi. Ma doświadczenie z parkietów Orlen Basket Ligi oraz pierwszej ligi koszykarskiej. Przełomowy był dla niego sezon 2023-2024, kiedy dobrymi występami w fazie play-off zwrócił uwagę mocniejszych klubów. W ostatnich rozgrywkach grał m.in. w zespole z Łodzi, z którym dotarł do finału pierwszej ligi. Nowy zawodnik ma wnieść do słupskiej drużyny energię, mobilność i wszechstronność. Klub liczy, że pomoże zarówno w szybkiej grze, jak i w walce pod koszem. Sport w Radiu Norda FM powraca już jutro o 10:30.
6: Jak zwykle o tej porze zobaczmy sobie, jak noc będzie się pogodowo prezentowała. Będzie naprawdę ciepło. To nie będzie noc tropikalna, ale kilkanaście stopni nawet w najchłodniejszych momentach nocy będzie się utrzymywało. Konkretnie będziemy mieli około 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pucku, Kossakowie, Wejherowie, Rzeszowie, Rumiginie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, na Baronie.

0: Słuchamy Radia Nordo FM i do 18 Nordo na fali. Mamy wakacje, czyli niektórzy mają więcej czasu, żeby nadrobić kinowe zaległości. My wam podpowiadamy, co można obejrzeć jeszcze dziś wieczorem w naszych kinach regionalnych. Zaczynamy w Słupsku. Kino Rejs dzisiaj proponuje o godzinie 18 film pod tytułem Ojczyzna, a o godzinie 20 Dzień Objawienia. Przenosimy się do Lęborka. Jak zwykle sprawdzamy, co w kinie Fregata. 17.45, dzisiaj tutaj Toy Story 5, a później o 19.45 retransmisja koncertu 90. urodziny Pawarottiego. A w Gdyni premierowo dzisiaj Supergirl o 18.15, 19.15 w IMAX-ie, 20.15 i w IMAX-ie o 21.45, Backrooms bez wyjścia o 18.30 i o 21.00, Ojczyzna o 21.00, o godzinie 20.30 w Gdyni można dzisiaj obejrzeć Robin Hood i Koniec Legendy i Dzień Objawienia o godzinie 20.00. Jest też dzisiaj o 21.10 Straszny Film i wcześniej o 18.45 i Obsesja o 18.00 i o 20.45. A za chwilę w finale naszej zabawy usłyszymy, kto złamał kod, który jest dzisiaj mniejszy niż liczba 400. Zapraszam.
1: Norda na fali.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia. Także dzieci w spektrum autyzmu. Bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce. Tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
4: Citroen Auto Duke, Słupsk Poznańska 74, jeden adres, wiele możliwości.
5: Zatańcz, daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne.

0: Cponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltika.com. Etnobaltika. Daj się ponieść naturze i muzyce.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Reklama.

0: Lubię cię jak lato, ja też lubię tę piosenkę. Modelki tuż przed godziną 18 i proszę państwa, mamy to! Dzisiejszy kod dnia został rozszyfrowany w naprawdę imponującym stylu. Ja tylko przypomnę, że szukaliśmy liczby, która składa się z trzech cyfr, kod, który jest liczbą nieparzystą i kod, który jest mniejszy od liczby 400. I co nam z tego wyszło? Prawidłowy kod to liczba 307, proszę państwa, 307. I co ciekawe, pani Magdalena Borg trafiła już przy swojej pierwszej próbie, bez czekania na kolejne wskazówki, bez kombinowania do końca programu. Pierwsza próba i od razu strzał w dziesiątkę, tak można powiedzieć, brawo! Tak się zastanawiam, pani Magdo, jak pani to zrobiła? 307, gratulacje. Lecą do pani Magdaleny dwa bilety do kina w postaci kodów. Komentarzy i emocji nie brakowało. Zatem bardzo dziękuję za wspólną wtorkową zabawę. Komu się dzisiaj nie udało, zapraszam jutro o tej samej porze. Być może jutro będzie trudniej. A jak może być trudniej? No na przykład wrzucimy kod, który będzie miał 4 cyfry. Zgadzacie się? Do jutra. Robert Jastrzębski, cześć.
1: Lorda na fali.

0: Upał niszczy plony, a więc będzie drożej, uprzedzają rolnicy. Pogoda, wywraca też kolejowy rozkład jazdy na dworcach, są doradcy. Nauczyciele nie chcą rzecznika praw ucznia, prezydent ma coraz mniej czasu z decyzją. Podpisać czy zawetować? Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Z powodu upałów zdrożeje żywność. Wentylatory w gospodarstwach rolnych pracują 24 godziny na dobę, a przez to droższa jest produkcja żywności. Ekstremalnie wysoka temperatura, jak mówią rolnicy, dobiła zbiory wyniszczone wcześniej przez suszę, a potem intensywne opady. Mówi Gustaw Jędrejek, prezes Lubelskiej Izby Rolniczej.
1: Na polach widzimy, że te upały, no to do końca dzieła, upalą, będą mniejsze plony, ziarno będzie niewykształcone, znowu dużo paszówki będziemy mieli.
0: Najbardziej wyniszczone upałem są owoce miękkie i zboża. Według rolników droższe mogą być też pieczywo i nabiał. Zdrożeją też zapewne towary z Chin. Jutro w Unii Europejskiej wygasną dotychczasowe zwolnienia celne dla paczek o wartości do 150 euro pochodzących spoza wspólnoty. Na przesyłki zostaną nałożone tymczasowe cła w wysokości 3 euro za przedmiot. Ma to powstrzymać falę tanich produktów trafiających do Europy, głównie z Chin. Na dworcach kolejowych możemy spotkać dodatkowych informatorów. Pomagają pasażerom, a ci potrzebują wsparcia, bo przez upały wiele pociągów jest opóźnionych albo w ogóle nie wyjechało w trasę. Robimy co możemy, ale mieliśmy problemy z trakcją i torami, mówi Marcin Mochocki z zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych.
2: Zarządzamy ponad 19 tysiącami kilometrów linii kolejowej i ten proces modernizacji jest po prostu sukcesywny, nie da się wszystkiego zrobić naraz. To, nad czym usilnie pracujemy, to żeby możliwie szybko informacja docierała do najważniejszego odbiorcy, czyli pasażerów, natomiast w wielu miejscach trzeba pamiętać, że ta sytuacja jest dynamiczna.
0: Doradcy kolejowi pomagają na 11 dworcach, między innymi w Warszawie, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku. Prezydent ma coraz mniej czasu na decyzję, czy przyjąć, czy zawetować ustawę o rzeczniku praw ucznia. Przeciwko ustawie są związki zawodowe nauczycieli i dyrektorzy. Twierdzą, że wprowadzenie rzecznika uczniów przeciąży system, a w dodatku podważy autorytet nauczycieli. Ben O'Connor.
3: Zdaniem prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomira Broniarza pomysł nie cieszy się poparciem wśród nauczycieli.
4: Dziecko ma wiedzieć, że przychodzi do szkoły po to, żeby się uczyć, a rolą i zadaniem nauczyciela jest przeprowadzić ten proces edukacji, wychowania na możliwie najlepszym poziomie. Próba formalizowania tego poprzez nadawanie uprawnień urzędnikom do tego, żeby reprezentowali choćby interesy ucznia, nie zyskała w Związku Nauczycielstwa Polskiego akceptacji.
3: Przed podjęciem decyzji prezydent będzie rozmawiać zarówno z nauczycielami, jak i z uczniami, mówi doradca prezydenta Karola Nawrockiego Jakub Banaszek.
5: W tej sprawie jeszcze mają odbyć się konsultacje i rozmowy ze środowiskami nie tylko uczniowskimi czy młodzieżowymi, ale również i dydaktycznymi.
3: Czasu na konsultacje pozostało niewiele, bo termin na ostateczną decyzję prezydenta mija jeszcze w tym tygodniu.
0: Upały jeszcze bardziej wysuszają polskie rzeki. Szorujemy po dnie, mówią kajakarze na Mazurach i Suwalszczyźnie.
6: Kiedyś ta rzeka była rzeczywiście głęboka.
7: Chyba w 4 miejscach musieliśmy kajak przenosić, żeby w ogóle przepłynąć.
8: Kiedyś tak nie było.
6: Nie.
9: Bardzo niskie pady gruntowe i poziom

0: Wody naprawdę jest bardzo, bardzo niski.
1: A krótkotrwałe deszcze, nawet jeśli są intensywne, to tylko na chwilę podnoszą poziom wody.
2: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Gdyńskich kierowców czekają utrudnienia. 1 lipca rusza Open Air Festival 2026. W terminie 1-4 lipca wprowadzona zostanie czasowa zmiana organizacji ruchu drogowego na ulicy Zielonej w Gdyni, polegająca m.in. na weryfikacji wjazdów w ulicę w dni funkcjonowania festiwalu. Na czas trwania imprezy na ulicy Janka Wiśniewskiego na odcinku jednojezdniowym od SKM Stocznia do Placu Konstytucji tymczasowo wyłączone zostaną pasy ruchu dla rowerzystów. W kierunku centrum uruchomiony zostanie specjalny pas dla autobusów miejskich z przystankami. Na ulicy Zielonej od odcinka od ulicy Pułkownika Dąbka w kierunku dzielnicy Babiodoły w godzinach od 13 do 5 rano korzystać będą mogli tylko mieszkańcy oraz działkowicze na podstawie identyfikatorów wydanych przez organizatora. Taksówki nie będą mogły poruszać się buspasem na estakadzie Kwiatkowskiego oraz na ulicy Kwiatkowskiego na odcinku od ulicy Janka Wiśniewskiego do ulicy Pułkownika Dąbka. O zmianach informacje będą publikowane poprzez oznakowanie. Należy również spodziewać się wzmożonego ruchu na ulicach Kwiatkowskiego, Unruga i Bosmańskiej. Pełną listę utrudnień znajdziecie na stronie zdz.gdynia.pl. Od 1 lipca mieszkańcy powiatu lęborskiego będą mogli zdecydować, które pomysły zostaną zrealizowane w ramach kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Głosowanie potrwa do końca sierpnia i to właśnie mieszkańcy wybiorą projekty, które ich zdaniem najlepiej odpowiedzą na potrzeby lokalnych społeczności. Budżet obywatelski daje mieszkańcom realny wpływ na rozwój powiatu. W tegorocznej edycji do głosowania trafiły projekty przygotowane z myślą o poprawie jakości życia, integracji mieszkańców oraz rozwoju lokalnej infrastruktury i inicjatyw społecznych. Każdy oddany głos zwiększa szansę na realizację wybranego przedsięwzięcia. Starostwo powiatowe zachęca do zapoznania się z listą zgłoszonych projektów i aktywnego udziału w głosowaniu. Głosy będzie można oddawać od 1 lipca do 31 sierpnia. Wyniki wyłonią przedsięwzięcia, które zostaną zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego powiatu lęborskiego. W powiecie słupskim powstanie amerykańskie Centrum Danych i Infrastruktury Cyfrowo-Energetycznej. Amerykański gigant technologiczny zainwestuje kilka miliardów dolarów na terenach gmin Redzikowo i Słupsk. Budowa ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Jak zapowiada Morgan Knoll, dyrektor operacyjny inwestora, firma zapowiada utworzenie setek miejsc pracy oraz współpracę z lokalnymi firmami, uczelniami i szkołami zawodowymi.
3: Chcemy także inwestować w ludzi, którzy będą budować, prowadzić i kierować tymi obiektami dla kolejnych pokoleń. Naszą wizją jest stworzenie długoterminowych, wysokiej jakości miejsc pracy na każdym poziomie organizacji. Od zawodów wykwalifikowanych techników i operatorów, przez inżynierów, specjalistów IT, specjalistów do spraw cyberbezpieczeństwa, kierowników projektów, naukowców środowiskowych, dając ludziom z tego regionu przekonujący powód, by budowali tutaj swoją karierę. Albo wrócili do domu i stali się częścią branży światowej klasy, która będzie służyć regionowi przez dziesięciolecia.
2: Centrum Danych będzie obsługiwać nowoczesne usługi cyfrowe, w tym rozwiązanie wykorzystujące sztuczną inteligencję i chmurę obliczeniową. Projekt będzie realizowany etapami do 2030 roku. Według przedstawicieli firmy oraz samorządowców inwestycja ma wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne regionu, przyciągnąć kolejne przedsięwzięcia z sektora nowych technologii i przynieść znaczące wpływy do lokalnych budżetów. Wejherowski Uniwersytet III wieku zakończył kolejny rok zajęć. W auli Szkoły Podstawowej nr 9 prezes Stowarzyszenia Krystyna Laskowska podsumowała minione miesiące, dziękując wolontariuszom, zarządowi oraz najbardziej zaangażowanym słuchaczom i wszystkim, którzy wspierają działalność Uniwersytetu III wieku. Gratulacje i życzenia przekazał także prezydent miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. Między innymi dzięki Państwu Wejherowo tętni życiem, dziękuję za wszystkie inicjatywy, pomysły i niewyczerpane pokłady energii, z której wszyscy możemy czerpać. Życzę Państwu dużo zdrowia, słonecznych wakacji oraz kolejnych lat pełnych pasji i wspólnych działań, życzył włodarz miasta. Uroczystość zakończył wzruszający występ grupy teatralnej Srebrna Nitka działającej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie pod opieką dyrektor Eweliny Magdziarczyk-Plebanek. Zdjęcia z tego wydarzenia znajdziecie na stronie wejherowo.pl. Lato dopiero się rozkręca, więc godzina 18 to jeszcze nawet nie jest początek wieczoru. Do zachodu słońca mnóstwo czasu pozostało, słońce przygrzewa, choć dzisiaj chmury również je troszkę przysłaniają. Na termometrach 20 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 23 w

0: Wejherowie, Redzieru, Migniewinie, Luzinie, Słupsku, Lamborku, Kamelnicy, 24 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, na barometrach 1024 hektopaskale. No, tych chmurek to już wspomniałem i jest także niewielka szansa na przelotne opady.
1: Norda.

0: Reklama.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
4: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
0: Reklama. Norda Party. Norda Party.
5: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego cztery prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki, Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
4: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
5: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
4: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
5: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
4: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
5: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
4: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama.
6: Fala ciekawostek.
7: Muzyczne autorytety, tak jak ich odbiorcy, są podzielone w kwestii wykorzystywania sztucznej inteligencji w procesie twórczym. Jedni dopuszczają te nowoczesne narzędzia, a inni stanowczo krytykują. Ostatnio głos w tej sprawie zabrała Madonna. Ikona amerykańskiego popu jednoznacznie dała do zrozumienia, co sądzi o sztucznej inteligencji w muzyce. W fali ciekawostek sprawdzamy, czy ma rację, czy przesadza. 67-latka, która wiele razy przełamała tabu, ostatnio nie bała się jednoznacznie skrytykować stosowania sztucznej inteligencji w sztuce. Promując właśnie nowy krążek Confusions, tu piosenkarka udzieliła ostatnio szeregu głośnych wywiadów, w których jak na Madonnę przestała odważnie poruszyła pewne palące kwestie. Artystka wróciła wspomnieniami do swojego życia randkowego w latach 80. oraz opowiedziała o aktualnych problemach z kolanem. Jak czytamy w sieci w rozmowie, ikona popu odniosła się natomiast do realiów dzisiejszego rynku muzycznego, a dokładnie do kwestii sztucznej inteligencji. Zdaniem Madonny artyści przestają już się przejmować efektami własnej pracy, ponieważ stosowanie algorytmów automatycznie wyklucza się z ryzykiem porażki oraz z jej pojmowaniem sztuki. Teraz, żeby mieć kontrakt, myślisz, ilu masz obserwacji. Właśnie dlatego w Bring Your Love śpiewam Nie odwracaj mojej uwagi liczbami. Według mnie to zaczęło się od końca myślenia o notowaniach, liczbach, odtworzeniach w serwisach streamingowych. Algorytm i sztuczna inteligencja to przeciwieństwo podejmowania ryzyka i dla mnie również przeciwieństwo tworzenia sztuki, powiedziała artystka. W tej samej rozmowie Madonna opowiedziała o swoich metodach na relaks oraz odnajdywanie nowych inspiracji twórczych. 67-letnia artystka bez wahania wymieniła naturę, dzieci i konie jako źródło natchnienia. Przyznała też, że celowo odcina się w regularnych odstępach od branży muzycznej, by na pełni wyobraźnię nowymi pomysłami. Bardzo ceni też taniec.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Zatańcz, daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica, daj się ponieść naturze i muzyce.
0: Reklama. Norda Party.
4: Norda Party.

0: Czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Dorota Skwark, ośmiorniczka i księżycowy skarb. Mała ośmiorniczka często pływała u brzegów wyspy należącej kiedyś do piratów. Lubiła się tam pluskać, bo woda wokół niej była zawsze czysta i ciepła. Pewnego razu, gdy ośmiorniczka goniła morską falę, potknęła się i przewróciła. Okazało się, że na dnie stoi wielka, stara skrzynia.
2: To na pewno skarb piratów,
1: pomyślała ośmiorniczka, masując obolałe macki i postanowiła wyciągnąć skrzynię na brzeg, by zajrzeć do jej środka. Z trudem wytaszczyła zdobycz na skałę. Próbowała otworzyć skrzynię, ale wieko ani drgnęło. Wszystkie macki bolały ją od wysiłku, a skrzynia wciąż była zamknięta. Gdy nadszedł wieczór, zmęczona ośmiorniczka zasnęła. Chciała trochę odpocząć, aby potem znów zmierzyć się z zamkiem broniącym dostępu do skarbu. W tym czasie srebrny księżyc pojawił się na granatowym niebie i oświetlił okolice. Kiedy ujrzał skrzynię, uśmiechnął się radośnie. Zbliżył się do ośmiorniczki, pogłaskał ją delikatnie, żeby jej nie zbudzić, a potem bez trudu podniósł wieko skrzyni, z której zaczęły się wydostawać lśniące srebrem gwiazdy. Jedna za drugą wędrowały w górę coraz wyżej i wyżej. Ośmiorniczka przebudziła się i nie mogła uwierzyć własnym oczom. Przetarła je raz, potem drugi, ale to nie był sen. Ze skrzyni naprawdę wydobywały się gwiazdy, a srebrny księżyc

0: układał je na granatowym niebie. Ojej, jak pięknie! Zachwyciła się ośmiorniczka i pomachała do księżyca. Halo, panie księżycu, dziękuję panu za ten piękny widok! Zawołała, a księżyc uśmiechnął się i mrugnął do ośmiorniczki z wysoka, po czym dumnie spacerował między gwiazdami niczym prawdziwy srebrny król.
1: Norda Party! Norda Party!

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Reklama.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła.

0: drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Reklama.
3: Jeszcze dziś benzyna tańsza, jutro kończy się pakiet CPN. Prokuratura umorzyła śledztwo w tak zwanej sprawie dwóch wież. Rzeszów może dołączyć do miast z ograniczeniem sprzedaży alkoholu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dziś mamy ostatnią szansę na tańsze tankowanie. Kończy się rządowe ograniczenie cen paliw, czyli tak zwany pakiet CPN. Według ekspertów ceny wzrosną o kilkadziesiąt groszy. Najbardziej zapewne wzrosną ceny przy drogach ekspresowych, gdzie zwykle są najwyższe. Dziś za 95 płacimy maksymalnie 6 zł, za diesla 6,19. Politycy koalicji krytykują prokuraturę. PiS chwali, mówi, że to racjonalna decyzja. Warszawska prokuratura umorzyła śledztwo w tak zwanej sprawie dwóch wież. Niedoszłej budowy wieżowców w centrum Warszawy przez powiązaną z PiS-em spółkę Srebrna. Komentarze w tej sprawie zebrał na Wiejskiej Wawrzyniec Zakrzewski.
4: Senator PiS-u Wojciech Skurkiewicz uważa, że prokuratura musiała zrobić to, co zrobiła, bo sprawa dwóch wież była jego zdaniem dęta.
5: To jest tylko walka jednego z posłów dziś Koalicji Obywatelskiej, mecenasa Giertycha z Prawem i Sprawiedliwością i wprost z Jarosławem Kaczyńskim.
4: Roman Giertych reprezentuje austriackiego biznesmena, który uważa, że Jarosław Kaczyński oszukał go podczas przygotowywania inwestycji. I są na to dowody, zauważa oburzony decyzją prokuratury szef klubu KO Zbigniew Konwiński.
6: Pamiętam te nagrania, gdzie Kaczyński rozmawia o tej inwestycji. Są te elementy podnoszone przez pełnomocnika, tego pana, który przygotowywał tą inwestycję, ale również są tam kwestie na przykład prac przygotowawczych tej inwestycji na słupa, przysłowiowego słupa.
4: Dlatego, że rządzący przyznają, że prokuratura Zbigniewa Ziobry w wielu miejscach wciąż ma się dobrze i liczą, że decyzji w sprawie dwóch wież przyjrzy się sąd.
3: Sąd Najwyższy USA unieważnił dekret Donalda Trumpa dotyczący obywatelstwa. Trump chciał ograniczyć nadawanie amerykańskiego obywatelstwa dzieciom osób przebywających w USA nielegalnie. Dziś każde dziecko urodzone w Stanach jest Amerykaninem, niezależnie od sytuacji swoich rodziców. Sąd uznał, że ograniczanie tego łamie konstytucję. Rzeszów natomiast może ograniczyć sprzedaż alkoholu i dołączyć do miast z tak zwaną nocną prohibicją. Projekt idzie dalej niż tylko nocne ograniczenie. Na stacjach benzynowych w Rzeszowie w ogóle byłby zakaz sprzedaży alkoholu. Radni będą głosować nad tym na najbliższej sesji. Centrum Himalaizmu imienia Jerzego Kukuczki w Katowicach już w połowie gotowe. Dziś zawieszono wiechę, czyli został ukończony najwyższy punkt głównego budynku. Centrum Himalaizmu składa się z kilku budynków. Jednym z nich jest rodzinny dom Jerzego Kukuczki, mówi jego małżonka Cecylia.
7: Wielkim sentymentem w ogóle darzę to miejsce, ponieważ tutaj obok z tego domu Jerzy wyruszał na swoje wyprawy. Tutaj mieszkaliśmy kilka lat po ślubie, tutaj urodził się nasz syn Maciej i jesteśmy jako rodzina bardzo dumni z tego, że ten ośrodek będzie nosił imię Jerzego Kukuczki.
3: Centrum powstaje przy wsparciu środowiska himalaistów z jego legendą na czele, Krzysztofem Wielickim.
8: Takiego obiektu o takim wymiarze nigdzie nie ma w Europie. Nawet Messer nie ma takiego tam. To też nie jest taki wymiar, jak tu będzie. Bo tam są tylko eksponaty, a tu będzie dużo, dużo więcej. Tak jak mówię, edukacja.
3: Wystawa ma prezentować historię odkrywania Himalajów i opowiadać o polskich wyprawach. Będzie tam ścianka wspinaczkowa i grotta śnieżna.
9: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Rumia podpisała umowę o współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Partnerstwo ma skupić się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z energetyką, cyberbezpieczeństwem oraz ekologią. Chociaż Rumia od Krakowa dzieli ponad 600 km, to właśnie uczelnia stamtąd będzie wspierać miasto w rozwoju. Podpisana została umowa z Akademią Górniczo-Hutniczą, która zakłada współpracę na wielu płaszczyznach.
10: Wielki sukces z jednej strony, że chcą z nami współpracować.

0: pracować, a z drugiej strony też przyszłościowe, praktyczne rozwiązania dla mieszkańców, bo mówimy tutaj i o płaszczyznach działania w zakresie gospodarki odpadami, gdzie mamy ogromne potrzeby w tej części metropolii, jest to naszą piętą achillesową niestety od ładnych kilku lat. Szeroko pojęta energetyka, bezpieczeństwo, zarządzanie różnego rodzaju procesami, projekty badawcze, zarządzanie ruchem transportowym, sygnalizacją świetną, gdzie też widzimy, jakie mamy duże potrzeby w samej Rumi.
1: Mówi burmistrz Rumi Michał Pasieczny. A to tylko przykłady tych obszarów, gdzie doświadczenie krakowskiej uczelni może pomóc szybko rozwijającej się Rumi.
2: Żeby wspólnie tworzyć taką, można powiedzieć, gminę modelową w zakresie energetyki. Myślę, że nam się to wszystko uda, bo łączymy w sobie kompetencje i naukowe, doświadczalne, ale również aplikacyjne i chęć wprowadzania tych rozwiązań tutaj, w gminie Rumia, która wyróżnia się spośród innych gmin. Pewnie są inne takie innowacyjne, ale tu spotykamy naprawdę osoby, które chcą tą gminę rozwijać wspólnie z AGH.
1: Tłumaczy prorektor do spraw studenckich Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Rafał Dańko. Podpisanie umowy poprzedziły wielogodzinne rozmowy na temat różnych ścieżek współpracy i zagadnień, w których świat samorządu ma szansę skorzystać z doświadczeń świata nauki. O konkretach przyjdzie jednak czas rozmawiać za kilka miesięcy, kiedy podjęte zostaną już konkretne projekty, przy których współpraca tam będzie miała szansę zaowocować. Członkowie Lęborskiego Klubu Wodnego spotkali się na dorocznym walnym zebraniu, podczas którego podsumowano działalność organizacji i wyróżniono osoby szczególnie zasłużone dla jej rozwoju. W obradach uczestniczył także starosta lęborski Tomasz Litwin. Podczas zebrania przedstawiono wymagane sprawozdania z działalności klubu, a członkowie udzielili zarządowi absolutorium. Nie zabrakło również dyskusji nad funkcjonowaniem organizacji. Efektem rozmów było przyjęcie zmian w statucie, które mają usprawnić działalność Lęborskiego Klubu Wodnego w kolejnych latach. Uroczystym punktem spotkania było wręczenie wyróżnień starosty Lęborskiego dla osób szczególnie zaangażowanych w działalność klubu. Odznaczenie otrzymało 25 członków i sympatyków organizacji, w tym komandor Jerzy Baranowski, wicekomandorowie Mirosław Mrugasiewicz, Piotr Kucha i Mariusz Tarnowski oraz wieloletni działacze i osoby wspierające klub. Są dożynki wiejskie, ale czy słyszeliście o dożynkach rybnych? Już w połowie sierpnia Ustka z okazji Święta Miasta oraz Święta Wojska Polskiego zaprasza na dożynki rybne. O tym właśnie mówi burmistrz Ustki Jacek Maniszewski.
3: W tym roku po raz drugi robimy festiwal dań rybnych. Zawsze jakaś gwiazda taka kulinarna w tym jury bierze udział. Chodzimy po restauracjach, kosztujemy jakiegoś wybranego dania. Jury głosuje na konkretne danie. W zeszłym roku to była zupa rybna, w tym roku to ma być śledź na różny sposób przygotowywany. Na samej promenadzie można skosztować różnego rodzaju ryb, czy to są wędzone, czy smażone. Będą też warsztaty, także wszystko w tych dożynkach rybnych związane jest z rybami.
1: W ramach wydarzenia odbędzie się także jarmark dożynkowy, oczywiście z rybą w roli głównej. Nie zabraknie również rękodzielników. Jednym z głównych punktów programu będzie barwna morska fiszparada ulicami nadmorskiego kurortu, a także koncert muzyki szantowej oraz występy gwiazd polskiej sceny. Kto wystąpi w tym roku, o tym przekonamy się już niebawem. Pewne jest, że dożynki rybne w Ustce w tym roku odbędą się od 14 do 16 sierpnia. Noc nie będzie upalna, z pewnością nie będzie tropikalna, czyli temperatura nie przekroczy 20 stopni Celsjusza. Oj, nawet się o tą wartość nie otrze. Na termometrach minimalnie tej nocy zobaczymy 16 stopni w Dębkach, Władysławu i Łebie-Ustce, 14 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 15 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy i jedynie 13 stopni w Wejherowie, Radzieru, Gniewinie, Luzinie. W nocy zachmurzenie będzie stopniowo wzrastało od małego przez umiarkowane aż po duże.
4: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
0: Reklama. Norda Party.
2: Norda Party.

0: and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole.
2: Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
3: Reklama. W programie Gość Dnia przy mikrofonie Michał Jarosz, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku Magdalena Grajewska. Witamy.
4: Dzień dobry.
3: Rozmawiać będziemy o wakacjach pod tym względem właśnie sanitarnym. Zaczęło się lato, zaczęły się wakacje, już w sumie trwają na dobre. A to jest jeden z najbardziej pracowitych okresów dla sanepidu. I z czego to właściwie wynika? Czemu tak jest?
4: Rzeczywiście, potwierdzam, to jest czas wzmożonej pracy dla pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Lęborku. Wynika to z tego, że chcemy, żeby nasi turyści odpoczywali bezpiecznie na naszym terenie, i turyści, i mieszkańcy. W Łebie, zwłaszcza w Łebie, w miejscowościach nadmorskich otwierają się przedsiębiorstwa czy działalności, które działają sezonowo. Tam też jesteśmy z kontrolami, tam też jesteśmy z naszymi działaniami. Jesteśmy z działaniami edukacyjnymi w różnych miejscach, gdzie wypoczywają turyści, dzieci i młodzież. Zależy nam na tym, żeby było bezpiecznie.
3: Co konkretnie kontrolujecie? Właściwie w jakich miejscach pojawia się sanepid? Bo wiadomo, tutaj są rzeczy oczywiste, takie jakieś restauracje, gdzie można się domyślić, że sanepid wpadnie od czasu do czasu sprawdzić, ale czy są jakieś może mniej oczywiste miejsca, gdzie sanepid się pojawia? Albo po prostu, co oprócz właśnie tych najbardziej oczywistych miejsc?
4: Jasne. Rzeczywiście to jest standardowa rzecz i taka, która się najbardziej kojarzy, czyli kontrolę przedsiębiorców działających w branży spożywczej. Mamy zaplanowane kontrole w miejscach takich wzmożonego ruchu turystycznego. Przede wszystkim restauracje, punkty małej gastronomii, sklepy spożywcze, takie punkty działające tymczasowo, sprzedaży czy też gastronomiczne. Szczególną uwagę zwracamy na kontrole w takich miejscach, które sprzedają czy produkują żywność nietrwałą mikrobiologicznie. Mówimy na przykład o lodach z automatu. To jest żywność, która jest szczególnie atrakcyjna dla najmłodszych na przykład. I zwracamy uwagę na warunki higieniczne, jakie są, jakie powinny być zachowane w tych miejscach. Pobieramy też próbki lodów. Mamy co roku akcję wzmożonej kontroli lodów z automatu, gdzie pobieramy próbki do badań. One są badane w laboratorium wojewódzkiej stacji, otrzymujemy wyniki. Zdarza się, że są przekroczone parametry bakterii, które świadczą o niezachowaniu higieny. Stąd też nasze działania już takie pokontrolne. Egzekwujemy zachowanie prawidłowej higieny, przedstawienie wyników kolejnych badań. W takich punktach gastronomicznych kontrolujemy również jakość tłuszczu smażalniczego. To też jest takie zagadnienie, które

0: często podnoszone przez konsumentów. Widzimy coraz większą poprawę, jeśli chodzi o jakość tego tłuszczu w naszych nadmorskich miejscowościach. Mamy tester, taki, którym wykonujemy przesiewowe badania tłuszczu. Jeżeli wskazuje on na możliwość przekroczenia wartości parametrycznych, pobieramy próbki do badań, które też są badane w laboratorium wojewódzkiej stacji. Najbardziej oczywistych rzeczy to jest higiena. To jest higiena w takich punktach gastronomicznych, ale również stan zdrowia personelu, warunki przechowywania żywności, sposób postępowania z żywnością taką nietrwałą mikrobiologicznie, dokumentacja. To jest coś, co jest najbardziej oczywiste i przez nas kontrolowane, jeśli chodzi o gastronomię. Bardzo ważną gałęzią i naszą gałęzią naszej pracy w sezonie jest kontrola miejsc wykorzystywanych do wypoczynku. Mówimy tutaj o domach wczasowych, o obiektach hotelarskich, o miejscach, w których są świadczone usługi hotelarskie. Więc tam też jesteśmy, tam sprawdzamy przede wszystkim warunki higieniczne, prawidłowość postępowania, jeśli chodzi o zapewnienie zgodności z procedurami opracowanymi przez przedsiębiorców. Bardzo ważne też są kąpieliska. Prowadzimy kontrole polegające na takiej ocenie wizualnej wody, jeśli chodzi o zakwity sinic, ale pobieramy też próbki do badań w kierunku zanieczyszczeń mikrobiologicznych zgodnie z ustalonym harmonogramem. W tym roku mamy już pierwsze próbki, które pobraliśmy przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego i one wskazują, że woda pod względem mikrobiologicznym jest bezpieczna do kąpieli. Jeśli chodzi o kolejne zagadnienia, to jest też kontrola miejsc, w których wypoczywają nasze dzieci. Sprawdzamy, czy te obiekty, w których są zgłaszane turnusy, w których mają wypoczywać dzieci, czy tam też są zachowane warunki higieniczno-sanitarne, czy jest odpowiednia kadra, czy dzieci mają bezpieczne miejsca do zabawy, do wypoczynku, do regeneracji. Sprawdzamy również warunki sprzedaży, warunki korzystania z tatuaży tymczasowych. To też jest dosyć popularna rozrywka w miejscowościach nadmorskich. Są punkty, w których jest możliwość wykonania tymczasowego tatuażu. Najczęściej to są tatuaże wykonywane preparatami henne. Te preparaty są przeznaczone do stosowania na włosy, nie na skórę. W związku z tym zawierają składnik, który może wywołać podrażnienia, alergie i trudne, na przykład w skrajnych przypadkach blizny. Więc sprawdzamy, czy te preparaty, którymi te tatuaże są wykonywane na tych stoiskach, nie zawierają tego składnika niedozwolonego do stosowania na skórę. Widzimy też dużą poprawę na przestrzeni kilku ostatnich lat, gdzie te działania są wzmożone. Prowadzimy nadzór nad kosmetykami, takimi z filtrami przeciwsłonecznymi. To też jest bardzo istotne, żeby wiedzieć, jak je stosować, żeby zwracać uwagę na terminy przydatności tych kosmetyków do stosowania. To są nasze takie podstawowe działania, jeśli chodzi o sezon i te, które są takie wzmożone w sezonie, bo poza tym pracujemy na bieżąco. Cały czas wpływają wnioski do rozpatrzenia albo kontrole bieżące, więc tak, to jest wymagający czas dla nas.
1: Padła tutaj informacja, że jeśli chodzi właśnie o te tymczasowe tatuaże, to tak, troszkę się sytuacja zmienia, świadomość się poprawia, a tak, w tej ogólnej skali, czy świadomość, jeśli chodzi o kwestie sanitarne, z obu stron, zarówno jeśli chodzi o przedsiębiorców, jeśli chodzi o właścicieli obiektów, jak i chodzi o także turystów przede wszystkim, czy świadomość sanitarna też się z roku na rok zwiększa? Tak. Bo przyznam, że jest, na pewno jest taki troszkę ogólny, stereotypowy obraz, że w latach 90. to wiele takich było jakichś podrzędnych spelunk gdzieś nadmorskich, gdzie totalnie były zaniedbywane przepisy sanitarne i czy w ogóle one jeszcze gdzieś się ukrywają, czy już tak naprawdę i świadomość, i ta praca ciężka sanepidu doprowadza do tego, że już tak naprawdę to jest margines marginesu, a sytuacja się jakoś poprawia.
0: Na przestrzeni lat, które ja pracuję,

0: pracuję w inspekcji, to rzeczywiście widzę tę poprawę. Rzeczywiście jest tak, że przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, że ich klienci i goście widzą też warunki, w jakich czy podają potrawy, czy przyjmują ich na nocleg, czy innego rodzaju usługi oferują. I to widać, tę poprawę. Pewnie jest to też w dużej mierze zasługa pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznej, którzy edukują też i przedsiębiorców, i turystów, i dzieci, bo to jest też duża część naszej pracy, działania edukacyjne. Jesteśmy teraz w trakcie już kolejnych przygotowań do kolejnych działań takich edukacyjnych, podczas których prowadzimy i działania takie oświatowe, informacyjne i zapoznajemy turystów z naszą pracą. Obecnie prowadzimy taką akcję, która jest na... Ojejku.
1: Akcje, cały czas mówimy tutaj o edukacji, o pracy ciężkiej.
0: Tak, akcja jest organizowana przez Główny Inspektorat Sanitarny, nazywa się Letnia Akademia Sanepidu i w ramach tej akcji będziemy prowadzić stoiska edukacyjne w najbliższych dniach 3 lipca w Łebie podczas turnieju siatkówki. Następnie 7 lipca jesteśmy na Olimpiadzie Seniorów w Siemirowicach. Zapraszamy Państwa, bo te nasze działania są bardzo ciekawe i takie też praktyczne. Będzie można na przykład sprawdzić masę ciała, mamy taką wagę z analizą składu ciała, będzie można zmierzyć sobie ciśnienie, uzyskać poradę dotyczącą profilaktyki, dotyczącą szczepień. Też mamy za sobą działania w ramach Dnia Seniora. One się odbyły w Lęborku 25 czerwca. Tam kierowaliśmy też informacje do seniorów w ramach programu Senior w roli głównej. Tam również dystrybuujemy sprawdzoną wiedzę, bez fake newsów, wiarygodną, taką, która pozwoli seniorom prawidłowo się odżywiać, dbać o swoje zdrowie, świadomie się szczepić, również zapobiegać chorobom, na przykład chorobom układu krążenia. To jest bardzo ważna rzecz teraz dla nas, działania edukacyjne. Jeszcze, co jest bardzo, bardzo warte podkreślenia, to jest to, że w naszej stacji działa laboratorium. I to też jest czas wzmożonej pracy dla pracowników laboratorium, dlatego że, tak jak wspominałam, pobieramy próbki wody z kąpielisk na przykład i one są badane w naszej stacji. To jest bardzo ważne, że mamy możliwość badania tych próbek na bieżąco, w takim czasie, bardzo krótki czas mamy, kiedy możemy podejmować te działania, w momencie, kiedy są stwierdzane nieprawidłowości. Kiedy widzimy, że dzieje się coś złego, jeśli chodzi o tą jakość wody, jesteśmy w stanie bardzo szybkim czasie pobrać kolejne próbki, żeby zweryfikować, czy ta woda jest już bezpieczna do kąpieli. Więc to jest bardzo ważne. Badamy wodę do spożycia przez ludzi, pobieraną na przykład z tych punktów gastronomicznych, z restauracji czy z innych obiektów, ale też duża część naszej pracy w sezonie to jest nadzór nad jakością wody w pływalniach. Jest tych obiektów dużo w Łebie, w miejscowościach nadmorskich również, stąd też to jest taki czas, kiedy te pływalnie to też jest taki rodzaj obiektów, który z nas mocno angażuje. Więc pracownicy laboratorium są mocno obciążeni, ale dajemy radę. I myślę, że właśnie najważniejsze jest to, że mamy bardzo krótki czas reakcji na pobranie, na badanie kolejnych próbek w sytuacji, kiedy są jakieś nieprawidłowości.
1: No to teraz z perspektywy urlopowicza. Wizyta w restauracji, wizyta w hotelu, na basenie, no i dostrzegamy nieprawidłowość. Co wtedy zrobić, gdzie to zgłosić? No i ważna rzecz też, jaka nieprawidłowość jest już na tyle poważna, żeby zgłaszać ją właśnie do sanepidu, a co jest jeszcze na tyle drobiazgiem, że nie ma co zawracać głowy zapracowanemu sanepidowi? Tutaj od razu mi się kojarzy przykład taki najbardziej stereotypowy, włosy w zupie. Już idziemy do sanepidu, czy jeszcze nie?
0: Trudno odpowiedzieć tak zero-jedynkowo. co jest zagrożeniem, co nie. Myślę, że w sytuacji, kiedy mamy wątpliwości, kiedy konsumenci czy goście mają wątpliwości, czy to, co widzą, to, co ich spotyka,

0: jest bezpieczne, czy może być zagrożeniem dla ich zdrowia, to warto do nas się zgłosić, warto do nas taką interwencję zgłosić. Jest uruchomiony taki kanał do zgłaszania interwencji na stronie każdej stacji sanitarno-epidemiologicznej, jest taki baner zgłoś interwencję. Tam jest droga, taki formularz, którym można zgłosić tę nieprawidłowość, która konsumenta w danym momencie martwi. To jest o tyle intuicyjne narzędzie, że kieruje krok po kroku. Jakiego rodzaju to jest nieprawidłowość, w jakiego obiektu dotyczy, gdzie miała miejsce i kiedy wystąpiła, i na tej podstawie system kieruje to zgłoszenie konsumenta do odpowiedniej stacji sanitarnej, która przejmuje zgłoszenie i się nim zajmuje, rozpatruje je. Jeśli chodzi o to właśnie, co jest poważne, co nie jest, to każda taka interwencja zostaje poddana ocenie ryzyka. Oceniamy ryzyko, gdzie bierzemy pod uwagę właśnie tam, jakiego rodzaju to jest zagrożenie, w jakiego rodzaju obiekcie, czy to jest jakiś niewielki punkcik, czy to jest duży ośrodek kolonijny, na przykład, gdzie jest kilkaset dzieci. To wszystko zależy. To jest taka odpowiedź, to zależy. Ale jeżeli coś nas niepokoi, to należy zgłosić to nam, a my już ocenimy ryzyko w razie jakichś informacji, których będzie nam brakowało, będziemy na przykład się kontaktować z osobą zgłaszającą.
1: No i tą myślą już zakończymy naszą rozmowę. Ja przypomnę tylko, że moim Państwa gościem była dzisiaj Magdalena Grejewska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Norda Party!

0: Słuchacie radia, Norda FM. Reklama.
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym

0: asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź Atotu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. Atotu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Reklama.
2: Odwołane pociągi i awarie klimatyzacji. Wszystko z powodu upałów. Miejskie fontanny to nie basen. Lepiej nie wchodzić, mówią eksperci. Dyplom ukończenia studiów będzie odtąd cyfrowy. Można będzie go sobie wgrać do mObywatela. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Żar płynący z nieba zatrzymał dziś ponad 50 pociągów. Opóźnienia i odwołanie kursów to nie wszystko. Klimatyzacja nie nadąża za upałem. Pasażerowie się skarżą, albo pracuje słabo, albo w ogóle nie działa. Pytamy więc, czy można ubiegać się z tego powodu o zwrot pieniędzy za bilet. Odpowiada Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego.
3: Są pewne utarte działania przewoźników. Jeżeli ta informacja jest w rozkładzie jazdy, tej klimatyzacji nie było, to składamy reklamację do przewoźnika. Z reguły jest to zwrot około 30% ceny biletu. Przewoźnicy w większości przyjęli takie zwroty.
2: Na 11 polskich dworcach jutro znowu będą pomagać informatorzy kolejowi. Niektórzy z upałem radzą sobie, korzystając z ochłody w miejskich fontannach. To jednak zły pomysł. Taka kąpiel może być niebezpieczna. Woda w fontannach często jest w obiegu zamkniętym, a to siedlisko bakterii, ostrzega lekarz zakaźnik Ewa Czyżewska.
4: Ona nogi obmywa. U dzieci to może i nawet całe to dzieciątko. I dochodzi do zakażeń kolejnych osób, które są wrażliwe. Tym bardziej, że jest lato, jest wysoka temperatura. Niektóre bakterie, drobnoustroje, lubią się w tych temperaturach wylęgać i dlatego takie ostrzeżenie, żeby w takich jednak miejscach się nie kąpać.
2: Inspekcja sanitarna nie bada wody w fontannach, bo nie są to miejsca przeznaczone do kąpieli. Prezydent Karol Nawrocki spotka się jutro z ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Mają uzgadniać polską strategię na przyszłotygodniowy szczyt NATO w Turcji, a także omawiać nasze starania o utworzenie w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich. Duża zmiana w szkołach wyższych. Od dziś polskie uczelnie mogą wydawać cyfrowe dyplomy, które absolwenci mogą sobie dodać do aplikacji mObywatel. Dokumenty będą miały taką samą moc prawną jak tradycyjne papierowe, a od przyszłego roku cyfrowe dyplomy staną się domyślną formą dokumentu ukończenia studiów. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Nie bez problemów. Z Amerykanką Taylor Townsend wygrała po trzech bardzo nierównych setach. Mecz oglądał i denerwował się nim Przemysław Pozowski.
5: Iga Świątek swój pierwszy mecz w roli obrończyni z tyłu na Wimbledonie wygrała, ale to właściwie jedyna pozytywna wiadomość, bo samo spotkanie z Taylor Townsend może budzić niepokój. Wprawdzie pierwszy set padł łupem Igi Świątek, grającej solidnie. Wygrała go 6-1, ale w drugim wygrała świetna deblistka, ale przeciętna singlistka 6-2. Trzecia partia, bardzo długi pierwszy gem, ostatecznie na korzyść Świątek, mimo podwójnych błędów serwisowych, no i ostatecznie zwycięstwo 6-3. W sumie mecz trwał 2 godziny i 2 minuty, no ale to, co przede wszystkim zwraca uwagę, to 36 niewymuszonych błędów, 9 podwójnych błędów serwisowych i też łzy, które pojawiły się chyba z powodu ulgi już po samym meczu.
2: Iga Świątek o trzecią rundę zagra w czwartek z Karoliną Pliszkową. Z turnieju odpadły już Maja Chwalińska, Magdalena Fręch i Magdalinet. Lepiej radzą sobie panowie. Do drugiej rundy weszli obaj, Kamil Majszak i Hubert Hurkacz.
6: Na regionalny serwis informacyjny w Norda FM zapraszam Michał Jarosz. W sobotę odbyła się kolejna tradycyjna morska pielgrzymka rybacka, podczas której pielgrzymi udali się wodami Zatoki na odpust do Pucka. Tradycyjnie już pielgrzymi przybyli do Pucka drogą morską, aby wziąć udział w morskiej pielgrzymce na odpust świętego Piotra i Pawła.
7: To jest oczywiście jeden z najważniejszych punktów w życiu naszego miasta. Mamy wiele ważnych wydarzeń, ale w okolicach Piotra i Pawła sobota to zawsze jest ten moment, kiedy jest morska pielgrzymka rybacka. Dodalibyśmy jeszcze kaszubska. Ja przypomnę, że sięga czasów średniowiecza jej ta tradycja, a 45 lat temu, w 1981 roku, została reaktywowana. I od tego czasu rokrocznie tutaj przygotowuje się parafia Piotra i Pawła. Tu po stronie Pucka przygotowuje się Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, oddział Nasze Miasto, ale oczywiście po drugiej stronie Zatoki na Półwyspie też są przygotowania w Kuźnicy, w Jastarni i w innych miejscowościach.
6: Mówi burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska, z których jednostki wypływają, aby najpierw spotkać się na wodach Zatoki Puckiej, a następnie udać się na odpusty do Pucka.
8: Bardzo ważne wydarzenie, bardzo ważna uroczystość, wielkie święto w Pucku nad Małym Morzem. Przyjechali tu ludzie

0: całego regionu Kaszub, z Polski. Jest to święto przede wszystkim rybaków, którzy przypłynęli, jak za moimi plecami widać, w pięknie udekorowanych kutrach, łodziach. Jest to również święto ludzi morza i Kaszubów tu mieszkających.
1: Tłumaczy prezes zarządu oddziału ZKW w Pucku Piotr Gruba. Oprócz mszy świętej polowej w rejonie puckiej Fary ma co roku miejsce nie tylko uroczysta msza święta, ale także różne atrakcje związane z kulturą Kaszub. Łeba przygotowuje się na szczyt sezonu turystycznego. Do miasta przyjechali funkcjonariusze oddziału prewencji policji w Gdańsku, którzy przez całe wakacje będą wspierać miejscowych policjantów w dbaniu o bezpieczeństwo mieszkańców i turystów. Oficjalne przywitanie dodatkowych sił odbyło się w Urzędzie Miejskim w Łebie. Wzięli w nim udział komendant powiatowy policji w Lęborku, młodszy inspektor Arkadiusz Guzek, burmistrz Łeby Agnieszka Derba oraz komendant komisariatu w Łebie, aspirant sztabowy Przemysław Twardzik. Funkcjonariusze będą pełnić służbę na terenie Łeby i gminy Wicko do 30 sierpnia. W okresie wakacyjnym zwiększona zostanie również liczba patroli drogowych na trasie wojewódzkiej 214. Dodatkowe wsparcie zapewnią także policjanci sezonowego ogniwa wodnego oraz funkcjonariusze pionów dochodzeniowego i kryminalnego. Zakwaterowanie i wyżywienie policjantów finansowane jest przez Starostwo Powiatowe w Lęborku oraz Urząd Miejski w Łebie. Dopiero rozpoczęły się wakacje, a na drogach powiatu słupskiego doszło już do kilku groźnych zdarzeń spowodowanych m.in. nieuwagą, zmęczeniem i alkoholem. W Damnicy 78-letni kierowca Audi wymusił pierwszeństwo, doprowadzając do zderzenia z Seatem. Do szpitala trafiły 3 osoby, w tym 2 dzieci. W Dębinie 66-letnia kobieta prawdopodobnie zasnęła za kierownicą i zderzyła się z autem jadącym z naprzeciwka. Ranny został pasażer drugiego pojazdu. W Siegnicy dachował Citroen prowadzony przez pijanego 54-latka, który miał ponad 2,5 promila alkoholu. Z kolei w okolicach Łupawy dostawczy Fiat wypadł z drogi i uderzył w drzewa. Kierowca miał 2 aktywne zakazy prowadzenia pojazdów. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło także w Bolesławicach, gdzie pijany rowerzysta wtargnął na przejście dla pieszych pod nadjeżdżające auto. Został ukarany mandatami na łączną kwotę 6 tysięcy złotych. Policja apeluje o rozwagę podczas wakacyjnych wyjazdów. Przed podróżą należy być wypoczętym i trzeźwym, ponieważ bezpieczeństwo na drodze zależy przede wszystkim od odpowiedzialnego zachowania uczestników ruchu. Dzisiaj zachód słońca przypada na godzinę 21.26. Noc czeka nas może nie zimna, może nawet nie chłodna, stosunkowo ciepła, ale znacznie chłodniejsza niż dzień. Na termometrach 16 w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce się pojawi, 14 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 15 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy i 13 stopni w Wejherowie, Redzierumie, Gniewinie i Luzinie. Mogą pojawiać się opady deszczu, a zachmurzenie będzie nam powolutku wzrastało.
2: Norda.

0: narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu. Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź Atotu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. Atotu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Reklama. Norda Party.

0: Reklama.
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
0: Reklama.
2: Dodatkowe patrole w kurortach mają pilnować porządku w wakacjach.

0: dymisję. Warszawska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie katastrofy awionetki. 14. emerytura w tym roku to niecałe 2000 brutto przelewy we wrześniu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dodatkowe patrole policji i straży miejskiej będą pilnować porządków popularnych wśród turystów w miejscowościach w całym kraju. Pieniądze na poprawę bezpieczeństwa w wakacje wykładają samorządy. O czym więcej na przykładzie Gdańska, Paweł Radzewicz.
1: Im więcej turystów i nocnego imprezowego życia, tym bardziej trzeba dbać o porządek, mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
2: To oczywiście wzmocnione patrole, dodatkowe patrole zarówno policji, jak i straży miejskiej. Straż miejska także będzie miała patrole nocne w tych właśnie miesiącach lipiec, sierpień, finansowane z pieniędzy podatników.
1: W tym roku strażnicy pojawią się też na wodzie, dodaje wiceprezydent Piotr Borawski.
3: Ta łódź kosztowała niemal 500 tysięcy złotych po to, żeby pilnować porządku na wodach Motławy i wodach otaczających miasta.
1: Dodatkowe patrole będą pojawiać się w turystycznym centrum miasta i najpopularniejszych fragmentach pasa nadmorskiego.
0: Stołeczna prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie katastrofy awionetki, do której doszło w miniony czwartek na Bemowie. Zginęły w niej dwie osoby, a jedna została ranna. Służby ustalają obecnie tożsamość ofiar. W tym roku 14 emerytury zostaną wypłacone we wrześniu, przekazało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Czternastka wyniesie niecałe 1980 zł, czyli tyle, ile wynosi obecnie minimalna emerytura. Zgodnie z ustawą na pełną kwotę mogą liczyć osoby, których świadczenie podstawowe, np. emerytura albo renta, nie przekracza 2900 zł brutto. Jutro w Katarze odbędzie się spotkanie na temat Iranu, poinformował prezydent USA Donald Trump. Będą to jednak rozmowy z tamtejszymi mediatorami, a nie bezpośrednio ze stroną irańską, mówi rzecznik katarskiego MSZ-u.
4: Rozmowy będą dotyczyły wszystkich kwestii regionalnych budzących obawy, w tym oczywiście negocjacji z Iranem, ale także sytuacji w Libanie i innych spraw w regionie. Więc panowie Steve Witkoff i Jared Kushner nie przybyli tu w celu prowadzenia negocjacji z Irańczykami.
0: Jednym z tematów spotkania ma być podpisany przez USA i Iran protokół ustaleń, które mają zostać spełnione, aby doszło do pokoju. Dokument zakłada m.in. otwarcie cieśniny Ormus oraz częściowe złagodzenie ograniczeń finansowych Teheranu. Kolejny dzień walki z upałami w całym kraju. W najgorszej sytuacji są ci, którzy fizycznie pracują w pełnym słońcu. Z drogowcami z placu budowy S19 w okolicach Rzeszowa rozmawiał Marcin Starzec.
5: W takich warunkach upał trzeba obrócić w humor, mówi pan Michał.
6: Jedziecie pan na Ibizę jechać? My na wakacje jesteśmy przygotowani, także trochę kiepska opalizna jest na plaży, bo mamy takie podkoszulki białe pod spodem, ale dajemy rady.
5: Po latach pracy w terenie wysokie temperatury przestają robić wrażenie.
6: Ktoś, kto przyjdzie ze mną, mówi, o kurczę, bo gorąco macie, a my tak. No i to ciepło jest, tak?
5: Pracownicy budowlani czekają na zmiany w BHP. Od 2027 roku rząd planuje wstrzymanie prac przy ekstremalnych upałach powyżej 35 stopni w pomieszczeniach oraz 32 przy ciężkich pracach na zewnątrz.
0: Ale na pocieszenie dodajmy, w czwartek już w całym kraju ma być poniżej 30 stopni.
7: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Gmina Wejherowo przygotowała wyjątkową imprezę dla właścicieli psów. W Gościcinie odbyła się pierwsza w historii psimpreza. W sobotę w Gościcinie miała miejsce impreza, jakiej jeszcze w gminie Wejherowo nie było.
8: Po raz pierwszy w naszej gminie psimpreza. Właśnie impreza zorganizowana dla miłośników zwierząt, głównie psów i ich podopiecznych. Zaczęły się wakacje już, tak? Wiemy, że jest to czas bardzo trudny dla zwierząt ze względu na nieodpowiedzialne zachowania ludzi, zostawianie psów, oddawanie do schronisk. My stawiamy na tej imprezie głównie na edukację właśnie.
7: Mówi sekretarz gminy Wejherowo Małgorzata Niemirska-Thiel. Stąd też wiele różnego rodzaju pokazów oraz okazji do porozmawiania na temat tego, jak odpowiednio zajmować się swoim pupilem.
9: Mamy wśród zaproszonych gości przedstawicieli z Polskiego Czerwonego Krzyża, oddział Trójmiasto, który zademonstruje nam, jak uratować zwierzaka, nie tylko psa, jak udzielić mu pierwszej pomocy. Mamy przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, którzy zademonstrują nam też taką dawkę emocji, jeżeli chodzi o bezpieczne wakacje. Strażacy oczywiście OSP Gowino zabezpiecza tutaj całe to wydarzenie oraz zapewni nam kurtynę wodną, żeby nasz upał w jakiś sposób nam troszeczkę złagodzić.
7: Tłumaczy inspektor do spraw kultury, promocji i sportu w Urzędzie Gminy Wejherowo Dorota Szulc. Pojawił się także różnego rodzaju organizacje działające na rzecz psów i ich opiekunów oraz osoby świadczące dla nich różnego rodzaju usługi. Od hotelu dla psów przez groomer aż poprzez

0: Maki dla czworonogów. Odbył się także konkurs na top pupila gminy Wejherowo. Nie zabrakło oczywiście miejsc zaciejonych oraz wody dla pupili, jak i właścicieli, a nawet lodów także dla psów. I chociaż pogoda nie do końca sprzyjała do tego, aby spędzić ten czas w taki sposób, to organizatorzy już zapowiadają, że wydarzenie powróci do gminy Wejherowo w przyszłym roku. Od 2 lipca kierowcy w Lęborku muszą przygotować się na utrudnienia. PKP Polskie Linie Kolejowe zamknął przejazd kolejowo-drogowy przy ulicy Mireckiego. Zmiany potrwają do 5 sierpnia i są związane z modernizacją linii kolejowej Lęborg-Łeba. Na czas prac przejazd dla samochodów będzie całkowicie wyłączony z ruchu. Wyznaczony zostanie oznakowany objazd ulicą Czołgistów. Dobra wiadomość dla pieszych jest taka, że przejście przez tory pozostanie dostępne przez cały okres prowadzenia robót. W ramach inwestycji przebudowany zostanie przejazd kolejowy wraz z przejściem dla pieszych i przejazdem rowerowym. Wykonana zostanie także wymiana nawierzchni, przepustu oraz szyn. O kolejnych utrudnieniach inwestor będzie informował na bieżąco. Zmarł Andrzej Schulz, wybitny artysta plastyk, scenografii, poeta od lat związany ze Słupskiem. Urodził się w Łodzi, był absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu oraz studium scenografii przy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W swoim dorobku miał udział w wielu wystawach w kraju i za granicą. Tworzył malarstwo architektoniczne, herby i witraże, a za scenografię teatralne był nagradzany w Poznaniu i Wałbrzychu. Jego realizacje prezentowano również w Niemczech i Austrii. Ze Słupskiem związał się także poprzez Teatr Rondo, dla którego przygotował scenografię do widowisk plenerowych. Szczególnie cenił pracę nad spektaklem Don Quixote Sen o wolnościach. Był również cenionym malarzem i pedagogiem. Przez lata prowadził zajęcia plastyczne w Młodzieżowym Centrum Kultury w Słupsku, inspirując kolejne pokolenia młodych twórców. Wielu mieszkańców pamięta także jego autorski projekt Szyba jednego wiersza, z której regularnie publikował swoje krótkie utwory. Ostatnie lata życia były dla Andrzeja Schulza czasem zmagania się z ciężką chorobą. Wycofał się z życia publicznego, pozostając w kontakcie z odbiorcami przede wszystkim poprzez publikowane w mediach społecznościowych wiersze. Pozostawił po sobie bogaty dorobek artystyczny, liczne scenografie, obrazy i teksty poetyckie oraz pamięć o człowieku, który przez całe życie konsekwentnie podążał własną niepowtarzalną drogą twórczą. Jutro wschód słońca przypada na godzinę 4:15 i jutro poczujemy zmianę w pogodzie. Przede wszystkim zrobi się chmurno, potencjalnie mokro i stosunkowo chłodno, stosunkowo, bo to dalej będą całkiem solidne wartości, ale w porównaniu z ostatnimi upałami to znacznie temperatura spadnie. 19 stopni czeka nas w Dębkach, Władysławowie, Łebiusce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, Gniewinie, Luzinie, 20 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach dość wysokie wartości.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
0: Reklama. Norda Party.
2: Norda Party.

0: Reklama.
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
0: Reklama.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Mieszkańcy Gdyni mają nową opcję na śledzenie czasu. Na budynku Urzędu Miasta Gdyni zamontowano nowe elektroniczne zegary. Na budynku zakończył się montaż nowych zegarów. Zastąpiło one urządzenia zainstalowane w 2007 roku, które mimo gruntownego remontu przeprowadzonego w roku 2016 uległy awarii, a ich naprawa okazała się nieopłacalna. Nowe dwustronne zegary o wymiarach 48 na 128 cm wyposażono w moduł GPS, który automatycznie synchronizuje czas. Dzięki temu wskazania są zawsze zgodne z obowiązującym czasem i nie wymagają ręcznej korekty. Polska podpisała umowę na zakup 3 nowoczesnych okrętów podwodnych typu A26 klasy Black King. Polsko-szwedzki kontrakt zawarto w Gdyni. Zakup realizowany jest w ramach programu Orka, którego celem jest odbudowa zdolności polskiej floty podwodnej. Nowe okręty mają zastąpić wysłużony ORP Orzeł, obecnie jedyny okręt podwodny pozostający w służbie marynarki wojennej. Pierwsza jednostka ma zostać przekazana Polsce w 2030 roku, natomiast dostawy 2 kolejnych zaplanowano na następne lata. Wartość programu szacowana jest na około 20 miliardów złotych. Umowa obejmuje nie tylko budowę i dostawę okrętów, ale również pakiet logistyczny, szkolenie załóg,

0: wsparcie eksploatacyjne oraz przygotowanie infrastruktury niezbędnej do wprowadzenia nowych jednostek do służby. Istotnym elementem porozumienia jest także współpraca przemysłowa pomiędzy Polską i Szwecją. Zakłada ona udział polskich podmiotów w realizacji programu oraz rozwój współpracy technologicznej i obronnej między oboma krajami. Podczas uroczystości przedstawiciele rządów obu państw podkreślali znaczenie projektu dla bezpieczeństwa regionu Morza Bałtyckiego. Gdyńskich kierowców czekają utrudnienia. 1 lipca rusza Open Air Festival 2026. W terminie 1-4 lipca wprowadzona zostanie czasowa zmiana organizacji ruchu drogowego na ulicy Zielonej w Gdyni, polegająca m.in. na weryfikacji wjazdów w ulicę w dni funkcjonowania festiwalu. Na czas trwania imprezy na ulicy Janka Wiśniewskiego na odcinku jednojezdniowym od SKM Stocznia do Placu Konstytucji tymczasowo wyłączone zostaną pasy ruchu dla rowerzystów. W kierunku centrum uruchomiony zostanie specjalny pas dla autobusów miejskich z przystankami. Na ulicy Zielonej od odcinka od ulicy Pułkownika Dąbka w kierunku dzielnicy Babiodoły w godzinach od 13 do 5 rano korzystać będą mogli tylko mieszkańcy oraz działkowicze na podstawie identyfikatorów wydanych przez organizatora. Taksówki nie będą mogły poruszać się buspasem na estakadzie Kwiatkowskiego oraz na ulicy Kwiatkowskiego na odcinku od ulicy Janka Wiśniewskiego do ulicy Pułkownika Dąbka. O zmianach informacje będą publikowane poprzez oznakowanie. Należy również spodziewać się wzmożonego ruchu na ulicach Kwiatkowskiego, Unruga i Bosmańskiej. Pełną listę utrudnień znajdziecie na stronie zdz.gdynia.pl. Rumia podpisała umowę o współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Partnerstwo ma skupić się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z energetyką, cyberbezpieczeństwem oraz ekologią. Chociaż Rumię od Krakowa dzieli ponad 600 km, to właśnie uczelnia stamtąd będzie wspierać miasto w rozwoju. Podpisana została umowa z Akademią Górniczo-Hutniczą, która zakłada współpracę na wielu płaszczyznach.
1: Wielki sukces z jednej strony, że chcą z nami współpracować, a z drugiej strony też przyszłościowe, praktyczne rozwiązania dla mieszkańców, bo mówimy tutaj i o płaszczyznach działania w zakresie gospodarki odpadami, gdzie mamy ogromne potrzeby w tej części metropolii, jest to naszą piętą achillesową. Niestety od ładnych kilku lat. Szeroko pojęta energetyka, bezpieczeństwo, zarządzanie różnego rodzaju procesami, projekty badawcze, zarządzanie ruchem transportowym, sygnalizacją świetną, gdzie też widzimy, jakie mamy duże potrzeby w samej Rumi.
0: Mówi burmistrz Rumi Michał Pasieczny. A to tylko przykłady tych obszarów, gdzie doświadczenie krakowskiej uczelni może pomóc szybko rozwijającej się Rumi.
2: Żeby wspólnie tworzyć taką, można powiedzieć, gminę modelową w zakresie energetyki. Myślę, że nam się to wszystko uda, bo łączymy w sobie kompetencje i naukowe, doświadczalne, ale również aplikacyjne i chęć wprowadzania tych rozwiązań tutaj, w gminie Rumia, która wyróżnia się spośród innych gmin. Pewnie są inne takie innowacyjne, ale tu spotykamy naprawdę osoby, które chcą tą gminę rozwijać wspólnie z AGH.
0: Tłumaczy prorektor do spraw studenckich Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Rafał Dańko. Podpisanie umowy poprzedziły wielogodzinne rozmowy na temat różnych ścieżek współpracy i zagadnień, w których świat samorządu ma szansę skorzystać z doświadczeń świata nauki. O konkretach przyjdzie jednak czas rozmawiać za kilka miesięcy, kiedy podjęte zostaną już konkretne projekty, przy których współpraca tam będzie miała szansę zaowocować. W sobotę odbyła się kolejna tradycyjna morska pielgrzymka rybacka, podczas której pielgrzymi udali się wodami Zatoki na odpust do Pucka. Tradycyjnie już pielgrzymi przybyli do Pucka drogą morską, aby wziąć udział w morskiej pielgrzymce na odpust świętego Piotra i Pawła.
3: To jest oczywiście jeden z najważniejszych punktów w życiu naszego miasta. Mamy wiele ważnych wydarzeń, ale w okolicach Piotra i Pawła sobota to zawsze jest ten moment, kiedy jest morska pielgrzymka rybacka. Dodalibyśmy jeszcze kaszubska. Ja przypomnę, że sięga czasów średniowiecza jej ta tradycja, a 45 lat temu, w 1981 roku, została reaktywowana. I od tego czasu rokrocznie tutaj przygotowuje się parafia Piotra i Pawła. Tu po stronie Pucka przygotowuje się Zrzeszenie Krupsko-Pomorskie, oddział Nasze Miasto, ale oczywiście po drugiej stronie Zatoki na Półwyspie też są przygotowania w Kuźnicy, w Jastarni i w innych miejscowościach.
0: Mówi burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska, z których jednostki wypływają, aby najpierw spotkać się na wodach Zatoki Puckiej, a następnie udać się na odpusty do Pucka.
4: Bardzo ważne wydarzenie, bardzo ważna uroczystość, wielkie święto w Pucku.

0: nad Małym Morzem. Przyjechali tu ludzie z całego regionu Kaszub, z Polski. Jest to święto przede wszystkim rybaków, którzy przypłynęli, jak za moimi plecami widać, w pięknie udekorowanych kutrach, łodziach. Jest to również święto ludzi morza i Kaszubów tu mieszkających.
1: Tłumaczy prezes zarządu oddziału ZKP w Pucku Piotr Gruba. Oprócz mszy świętej polowej w rejonie Puckiej Fary ma co roku miejsce nie tylko uroczysta msza święta, ale także różne atrakcje związane z kulturą Kaszub.
2: Na sportowe podsumowanie wydarzeń dnia zaprasza Janusz Ludwiczak. W minioną sobotę Art Park w Bolszewie był miejscem zawodów, które pierwszy raz odbywały się w tamtejszym pump tracku. O szczegółach mówi Przemysław Kiedrowski, wójt gminy Wejherowo.
3: Nowa inwestycja, jakim jest pump track, cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Dlatego taki pomysł, żeby rozpocząć wakacje właśnie tutaj, na rowerach, hulajnogach, na rolkach, żeby pokazać. Dzisiaj jest rywalizacja, żeby w sposób taki sportowy pokazać, jak bezpiecznie przez wakacje korzystać z tego miejsca. Ogromne zainteresowanie młodzieży i dorosłych.
2: I co ciekawe, jest to także promocja tego miejsca i tego sportu, który zagościł w bolszewskim Art Parku.
4: Pump track jest to ogólnorozwojowe zajęcie na rowerze, dyscyplina sportowo-rowerowa, która rozwija całe ciało i pozwala przygotować się do jazdy nie tylko na asfalcie, ale również w lesie czy w górach. Nazwa pump track bierze się od tego, że na torze z muldami, bandami używamy swojego ciała, żeby wypompować energię, zamiast pedałować i napędzać rower nogami. Pompujemy całym ciałem od stóp do głów, jest to dlatego super ćwiczenie dla całego ciała.
2: Mówił Jan Owczarek, sędzia główny zawodów. Chętnych do takiego spędzenia czasu pomimo upału nie zabrakło. W zawodach wziął udział ponad 40 zawodników.
5: Mamy podział na dwie takie tematyczne kategorie, może nie tematyczne, ale sprzętowe. Czyli mamy rower, hulajnogę, deskorolkę i rolki. Oraz mamy podział na kategorie wiekowe, czyli mamy junior, żaki najmłodsze 7 do 10 lat, junior młodszy od 11 do 14, junior starszy od 15 do 18 i kategoria open, czyli wszyscy powyżej 19 roku życia. Wydaje mi się, że najszybciej jeżdżą rowerzyści, tutaj jest chyba są najlepsze czasy. Najtrudniej mam wrażenie na deskorolkach i na rolkach, co też pokazuje frekwencja zawodników, których jest mało na liście startowej, ale te kategorie sprzętowe no, mają swoją specyfikę i każdy jeździ troszeczkę inaczej.
2: Mówił Piotr Bielak, organizator i sędzia zawodów. Impreza ta przyjęła się bardzo pozytywnie, a to oznacza, że już niebawem odbędzie się kolejna edycja tego wydarzenia w najbliższej przyszłości. W Ustce przez całe wakacje działać będzie letnia szkółka piłkarska dla dzieci i młodzieży. Zajęcia rozpoczną się już 6 lipca i będą odbywać się w Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ulicy Grunwaldzkiej 35 w Ustce. Treningi zaplanowano 3 razy w tygodniu, w poniedziałki, środy oraz piątki, zawsze w godzinach od 17 do 18.30. Spotkania poprowadzi animator Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce. To propozycja dla młodych mieszkańców i turystów, którzy chcą aktywnie spędzić wakacje, poprawić swoje umiejętności piłkarskie, pobawić się z rówieśnikami, a także spróbować sportowej rywalizacji w luźnej atmosferze. Organizatorzy podkreślają, że udział w zajęciach jest bezpłatny. Nie trzeba się wcześniej zapisywać, wystarczy przyjść na boisko w wyznaczonym terminie. Letnia szkółka piłkarska potrwa do końca sierpnia. Do udziału zaproszone są wszystkie dzieci i młodzież, niezależnie od poziomu zaawansowania. W Wejherowie odbył się 13. turniej imienia Michała Mazura. Wydarzenie od lat łączy sportową rywalizację z pomocą potrzebującym mieszkańcom. W tym roku uczestnicy i organizatorzy zbierali fundusze na leczenie i rehabilitację chorego Adasia z Wejherowa. Na boisko rywalizowało 10 drużyn, jednak ze względu na wysokie temperatury organizatorzy skrócili część rozgrywek. Oprócz meczów przygotowano także liczne atrakcje dla mieszkańców, stoiska gastronomiczne oraz zbiórkę charytatywną.
6: Mieliśmy pewne obawy, że pogoda nie będzie tak sprzyjała, żeby ludzie z rodzinami przychodzili nas odwiedzali, ale myślę, że jest cudownie. Dalej zapraszamy, impreza trwa i myślę, że nawet jeśli nie pobijemy rekordu, będzie super, bo jest to impreza, która się odbywa cyklicznie i będziemy to robili, jak tylko będzie po prostu dopisywało zdrowie.
2: Mówiła Jolanta Frankowska, współorganizatorka turnieju Michała Mazura. W organizacji wydarzenia zaangażowało się wielu sponsorów, wolontariuszy i mieszkańców. Na uczestników czekały m.in. domowe wypieki, strefa gastronomiczna, loterie oraz rodzinne atrakcje.
7: Głównym celem jest ten piknik, nie właśnie turniej. Turniej jest dodatkiem. Mimo niepogody albo zbyt dobrej pogody dzisiaj i tak przyszło bardzo wielu ludzi o dobrych sercach.

0: Masa wolontariuszy to jest chyba rekord, jeśli chodzi o osoby, które pomagały nam fizycznie, no plus partnerzy, sponsorzy, jest już z rozmachem, a dopiero kulminacja wieczorem, jak policzymy te wszystkie środki.
1: Mówił Maciej Szymański, współorganizator turnieju imienia Michała Mazura. Tegoroczna edycja przyniosła rekordowy wynik. Zebrano ponad 70 tysięcy złotych, czyli jeszcze więcej niż przed rokiem, kiedy to udało się zgromadzić ponad 64 tysiące złotych. Zawodniczki SSSTS Cheerly Days Maxi wróciły z międzynarodowego turnieju w Atenach z medalami. Młode sportsmenki reprezentowały Polskę, Pomorze i region Słupski podczas prestiżowych zawodów, które odbyły się w dniach 19 i 20 czerwca. Rywalizowały tam z najlepszymi zespołami z Europy i całego świata. Słupskie cheerleaderki zdobyły 2 srebrne medale drużynowe. Zespół Mini Maxi zajął 2. miejsce w kategorii wiekowej od 11 do 14 lat, a Maxi Junior również stanął na 2. stopniu podium w kategorii od 15 do 17 lat. Duży sukces odniosły także duety. Złote medale wywalczyły pary w składzie Kaja i Vanessa, Ola i Lena oraz Vera i Ola. Jak podkreślają przedstawiciele klubu, wyjazd do Grecji był efektem wielu miesięcy treningów, przygotowań oraz wsparcia sponsorów, samorządów, kibiców i darczyńców. Dzięki temu zawodniczki mogły spełnić marzenie o starcie na międzynarodowej arenie. Wyjazd miał także wymiar edukacyjny. Oprócz sportowej rywalizacji, uczestniczki miały okazję poznać historię i kulturę Grecji. Klub zapowiada dalszą pracę i kolejne starty, podczas których będzie reprezentował Polskę, Pomorze i region Słupski. W Pucku rozpoczęła się druga runda Polskiej Ligi Żeglarskiej. Na wodach Zatoki Puckiej rywalizują najlepsze załogi w kraju, a na starcie stanęli m.in. reprezentanci kadry narodowej, medaliści Mistrzostw Polski oraz uczestnicy Igrzysk Olimpijskich. Jak wskazuje dyrektor Polskiej Ligi Żeglarskiej Maciej Cylapa, pierwszego dnia zawodów udało się rozegrać kilka wyścigów, choć rywalizacji utrudniał słaby wiatr.
2: To jest tutaj ekstraklasa, mamy tutaj kadrowiczów, mamy tu olimpijczyków, mistrzów świata, Europy, Polski i tak dalej, więc mamy absolutny kwiat polskiego żeglarstwa. 2 dni ścigania, dzisiaj udało się nam zrobić 4 wyścigi, czekamy na kolejne, bo trochę wiatr nam niestety zgasł, więc plan taki jest na cały weekend, żeby zrobić wyścigów 30.
1: Zawody rozgrywane są na jednakowych jachtach dostarczanych przez organizatorów. O końcowym wyniku decydują więc przede wszystkim umiejętności i doświadczenie załóg, opowiada jeden z uczestników zawodów, Aleks Michalski.
3: No Zatoka Pucka to jest kultowy akwen, bardzo lubimy tutaj wracać, tak naprawdę ścigamy się tutaj rok do roku, a pierwszy raz ja tutaj przyjeżdżałem wczesne lata 2000, także pamiętam jeszcze kafejkę internetową w Pucku, ale jeżeli chodzi o sam akwen, to jest bardzo przyjemny, taki przewidywalny, dzięki czemu można tutaj naprawdę dużo zrobić po prostu ze swoim doświadczeniem, swoją wiedzą, no i generalnie lubimy tutaj żeglować.
1: Pomimo słabszego wiatru, Puck ponownie potwierdził swoją pozycję jako jeden z najważniejszych akwenów żeglarskich w Polsce. I zmieniamy temat. Energa Czarni Słupsk wzmacnia skład przed nowym sezonem. Do drużyny dołącza Dominik Gruziński. Jest to wszechstronny koszykarz występujący na pozycjach silnego skrzydłowego i środkowego. Ma 206 cm wzrostu i bardzo dobre warunki fizyczne, które pozwalają mu skutecznie grać zarówno w ataku, jak i w obronie. Dominik Gruziński jest wychowankiem spójni Stargard. W swojej karierze występował m.in. w zespołach z Nowej Soli, Pleszewa, Kołobrzegu, Szczecina, Warszawy, Gliwic, a także Łodzi. Ma doświadczenie z parkietów Orlen Basket Ligi oraz pierwszej ligi koszykarskiej. Przełomowy był dla niego sezon 2023-2024, kiedy dobrymi występami w fazie play-off zwrócił uwagę mocniejszych klubów. W ostatnich rozgrywkach grał m.in. w zespole z Łodzi, z którym dotarł do finału pierwszej ligi. Nowy zawodnik ma wnieść do słupskiej drużyny energię, mobilność i wszechstronność. Klub liczy, że pomoże zarówno w szybkiej grze, jak i w walce pod koszem. Sport w Radiu Nord FM powraca już jutro o 10:30. Nord FM.